0: Czesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Kiedy dojechał do pani Wąsowskiej, wybuchnęła śmiechem. Jesteś pan nieoceniony. W takiej chwili stu innych na pańskim miejscu powiedziałoby, że żyć beze mnie nie mogą, że zabrałam im spokój i tam dalej. A ten odpowiada krótko: nie. Za to jedno nie. Powinieneś pan dostać w Królestwie Niebieskim krzesło pomiędzy niewiniątkami. I co by pani z tego przyszło, gdybym odpowiedział jak inni? Miałabym jeden triumf więcej. A z tego, co pani przyjdzie, zapełniam sobie pustkę życia. Z 10 tych, którzy mi się oświadczają, wybieram jednego, który wydaje mi się najciekawszym, bawię się nim, marzę o nim, a potem robię przegląd następnej 10 i wybieram nowego. I tak często, choćby co miesiąc. Co pan chce, dodała wzruszając ramionami, to miłość wieku pary i elektryczności. Gdybym choć raz w życiu spotkała prawdziwie nowego człowieka, może i ja zdecydowałabym się na jakie szale. Teraz ja powiem, co by ten nowy człowiek dostał od pani, mówił Wokulski, czując, że zbiera w nim gorycz. Naprzód dostałby długą listę wielbicieli dawniejszych, następnie drugą listę wielbicieli, którzy nastąpią po nim, a w czasie antraktu miałby możliwość sprawdzania, czy na koniu dobrze leży siodło. To nikczemne, co pan powiedziałeś, krzyknęła pani Wąsowska, ściskając szpicrózgę. Wszyscy jesteście nędznicy. Kiedy kobieta w pewnej epoce życia marzy o idealnej miłości, wyśmiewacie jej złudzenia i domagacie się kokieterii, bez której panna jest dla was nudna, a mężatka głupia. A dopiero gdy dzięki zbiorowym usiłowaniom pozwoli prawić sobie banalne oświadczyny, patrzeć słodko w oczy, ściskać za ręce, wówczas z ciemnego kąta wyłazi jakiś oryginalny egzemplarz w kapturze Piotra z Amiens i uroczyście wyklina kobietę stworzoną na obraz i podobieństwo Adamowych synów. Tobie już nie wolno kochać. Ty już nie będziesz nigdy prawdziwie kochana, bo miałaś nieszczęście znaleźć się wśród jarmarku, boś straciła złudzenia. A któż ją z nich okradł, jeżeli nie pańscy rodzeni bracia? I cóż to za świat, który naprzód obdziera z ideałów, a potem skazuje obdartego? Pani Wąsowska wydobyła chustkę z kieszeni i poczęła ją gryźć. Na rzęsach błysnęła jej łza i spadła na końską grzywę. Jedź pan już sobie, zawołała. Jesteś pan drażniąco płytki i przyszli mi Starskiego. Jego bezczelność jest zabawniejsza od pana księżowskiej powagi. Pół godziny wjechali znowu na wzgórza, z których widać było dwór prezesowej. Pani Wąsowska nagle zawróciła konia i bystro patrząc na Wokulskiego spytała: między nami pokój czy wojna? Mam dla pani głęboką wdzięczność. W jednej godzinie dowiedziałem się od pani więcej, aniżeli przez całe życie. Ode mnie? Zdaje się panu. Mam w sobie parę kropli krwi węgierskiej, więc kiedy wsiądę na konia, szaleję i plotę niedorzeczności. Notabene nie cofam nic z tego, com powiedziała, ale mylisz się pan, jeżeli sądzisz, żeś mnie już poznał. A teraz pocałuj mnie pan w rękę. Jesteś pan rzeczywiście interesujący. Wyciągnęła rękę, którą Wokulski ucałował, szeroko otwierając oczy ze zdziwienia.

0: Czesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: W tej samej porze, kiedy Wokulski z panią Wąsowską kłócił się albo galopował po łące, z majątku hrabiny do Zasławka dojeżdżała panna Izabela. Przyjechała tu na wyraźne żądanie ciotki dla Starskiego, o którym powszechnie mówiono, że odziedziczy majątek po prezesowej. Tymczasem prezesowa, przypatrzywszy się swemu ciotecznemu wnukowi, oświadczyła, że co najwyżej zapisze mu 1000 rubli dożywotniej renty, która zapewne bardzo mu się przyda na starość. Cały zaś majątek postanowiła zapisać na podrzutków i ich nieszczęśliwe matki. Od tej chwili Starski w oczach hrabiny stracił wszelką wartość. Stracił ją i u panny Izabeli, oświadczywszy pewnego razu, że nigdy nie ożeniłby się z gołą panną, raczej z Chinką albo z Japonką, byle miała kilkadziesiąt tysięcy rubli rocznie. Za mniejszy dochód nie warto ryzykować przyszłości, powiedział. Drugi jej konkurent, baron, wykreślił się sam, zaręczywszy się z panną Eweliną. Panna Izabela czuła wstręt do barona, dopóki starał się o jej względy, lecz gdy ją tak nagle opuścił, prawie że się zatrwożyła. Jak to więc na świecie są kobiety, dla których można wyrzec się jej? Jak to więc może nadejść chwila, w której pannę Izabelę opuszczą nawet tak podeszłego wieku wielbiciele? Zdawało jej się, że ziemia drży pod jej nogami i pod wpływem nieokreślonych obaw, jakie ją wówczas ogarnęły, panna Izabela odezwała się do prezesowej o Wokulskim dosyć życzliwie. Kto wie nawet, czy nie powiedziała tych słów: co się też dzieje z panem Wokulskim? Bardzo żałuję, że może mieć żal do mnie. Nieraz wyrzucam sobie, że nie postępowałam z nim tak, jak zasługiwał. Spuściła oczy i zarumieniła się w ten sposób, że prezesowej wydało się koniecznym zaprosić Wokulskiego na wieś. W kilka dni panna Izabela, ochłonąwszy z nieprzyjemnych wrażeń, poczęła żałować swojej wzmianki o Wokulskim przed prezesową. Jeszcze gotów pomyśleć, że wyszłabym za niego, rzekła do siebie. Tymczasem dojechała do dworu. Całe towarzystwo przyjęło ją na ganku, witając prawie tymi samymi wyrazami. Panna Felcia Janocka wzięła na bok pannę Izabelę i ze łzami w głosie poczęła jej opowiadać. Wiesz, przyjechał tu pan Wokulski. Ach, gdybyś wiedziała, co to za człowiek. Ale wolę ci nic nie mówić, bo i ty jeszcze pomyślisz, że jestem nim zajęta. Pani Wąsowska kazała mu jechać ze sobą na spacer, sam na sam. Gdybyś wiedziała, jak się biedak rumienił. Uwolniwszy się od witających, panna Izabela poszła do przeznaczonego dla niej pokoju. Drażni mnie ten Wokulski, szepnęła. W gruncie rzeczy nie było to rozdrażnienie, ale coś innego. Jadąc tu, panna Izabela czuła niechęć do prezesowej za jej gwałtowne zaprosiny, do ciotki, że jej kazała natychmiast jechać, a nade wszystko do Wokulskiego. Więc naprawdę, mówiła sobie, chcą mnie oddać temu parweniuszowi? A, zobaczy, jak na tym wyjdzie. Była pewna, że pierwszym człowiekiem, który ją powita, będzie Wokulski i postanowiła traktować go z najwyższą pogardą. Tymczasem Wokulski nie tylko nie wybiegł na jej spotkanie, ale pojechał na spacer z panią Wąsowską.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Piątkowe Śledztwa. Po pierwsze, w sprawie tego, skąd się wzięła nazwa krakowskiej kładki Bernatka. Po drugie, jaka scena dla kompozytora i muzyka Jana Stokłosy jest filmowo nie do zapomnienia. A po trzecie, sprawdzimy też, jak wielki jest bieg w Aleksandrii II.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, wyścigowe F1 Hansa Zimmera. Na drugim, jak wytresować smoka, muzyka Johna Powella. Na miejscu pierwszym, druga Duna, temat A Time of Quiet, Between the Storms.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Piątkowe Śledztwa. Po pierwsze, w sprawie tego, skąd się wzięła nazwa krakowskiej kładki Bernatka. Po drugie, jaka scena dla kompozytora i muzyka Jana Stokłosy jest filmowo nie do zapomnienia. A po trzecie, sprawdzimy też, jak wielki jest bieg w Aleksandrii II.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Po reklamie.

0: piękną gitarą od pana Stinga, z panem Stingiem. Rozpoczynamy nowy dzień, to 9 dzień października, jest piątek, zbliża się 6:30, a w studio my, Łukasz Wojtusik, Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A skoro Grzegorz Jasiński w studio, to czas na pierwsze poranne fakty.
1: 15-latek, który wczoraj zaatakował w szkole w Leszczydole Nowinach, prawdopodobnie zamierzał nagrać na filmie wydarzenia, jakie planował. Taką informację przekazał premier Donald Tusk.
2: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
1: Mówimy o 15-latku, który zaatakował ostrym narzędziem 3 osoby, w tym woźną, która mimo reanimacji zmarła. Przy próbie obezwładnienia nastolatka ranni zostali jeszcze dyrektor szkoły i nauczycielka. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. To kolejny taki atak w szkole w Mazowszu. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tego dnia w sierpcu policja zatrzymała też 17-latka, który planował atak w swojej szkole. Policja potwierdziła wczoraj, że pojawiły się informacje o możliwym internetowym wyzwaniu, a trop ten sprawdzają funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Poranne fakty RMF Classic.
1: Wieczorem doszło do wstrząsu w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornontowicach w województwie śląskim. Jak informuje Wyższy Urząd Górniczy, w Katowicach nikomu nic się nie stało. Górnicy zostali ewakuowani, wydobycie na jednej ze ścian zostało wstrzymane. Ceny paliw były w ostatnich miesiącach głównym czynnikiem podbijającym inflację, ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Jak zaznaczył, na razie wzrost cen paliw nie przekłada się znacznie na ceny innych towarów i usług.
4: Jak na razie nie widzimy szerszego rozlewania się wstrząsu surowcowego na gospodarkę. Jednak utrzymują się ryzyka dla kształtowania się inflacji na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie.
1: Glapiński wskazał jednak na ryzyka dalszego wzrostu inflacji, m.in. szybszy wzrost popytu i cen surowców rolnych oraz brak zacieśnienia fiskalnego w przyszłorocznym budżecie.
0: Tyle na teraz. Wracamy do was z faktami za niecałe pół godziny o 7:00. Chłodniej się zrobiło, panie panowie. Teraz jeszcze pewnie tego nie odczujecie, ponieważ temperatura o poranku jest podobna do tej, którą mieliśmy wczoraj czy przedwczoraj, ale w ciągu dnia po prostu nie będzie cieplej. Maksymalnie 15-16 stopni się nam zapowiada. Taka temperatura po południu w centrum i na południowym wschodzie kraju. Teraz chłodniej, od 9 do 13 stopni. W nocy padało m.in. na południu i na wschodzie i padać jeszcze w ciągu dnia będzie. Czas na śniadanie.

282 dzień roku, 9 października i piątek i poranek dziś. No, tak wychodzi mi z kalendarza świąt nietypowych z jajem. Światowy Dzień Jaja dzisiaj. Święto obchodzone co roku w drugi piątek października, który ma przypominać o tym, że jajka są zdrowym i wartościowym składnikiem codziennej diety. To ja bardzo wartościowe różne składniki dla Państwa mam, czyli śniadanie z jajem do 9.30. Za kilkanaście minut u nas zagadka, prawda czy fałsz, i w niej hamak do zgarnięcia. Szykujcie się. Ja już zacieram dłonie. Wcześniej jeszcze sprawdzę, czym dzisiaj oprócz jaja żyje świat. Tak zupełnie serio. I to nie będzie niekończąca się opowieść, chociaż muzycznie, dlaczego nie? Liman z nami już. Dzień dobry.

0: Trzy przed siódmą. Te trzy tematy będą dziś najciekawsze.
1: Po pierwsze, dziś mija 10. rocznica śmierci Andrzeja Wajdy, wybitnego twórcy, reżysera filmowego i teatralnego. Trwa rok Wajdy w wielu miastach kraju. W najbliższych dniach szykują się kolejne związane z tym rokiem wydarzenia, związane z twórczością Andrzeja Wajdy. Na pewno wspomnienie mistrza pojawi się u nas dzisiaj w kinie w roli głównej. Po godzinie 14 będzie z wami Magda Juszczyk. Po drugie, Kraków dzisiaj żyje nocą poezji. Przez najbliższe 3 dni w sumie zaplanowano 80 wydarzeń, spotkań autorskich, performansów, warsztatów, literackich spacerów. Wszystko w ramach Nocy Poezji, a tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Błysk rewolwru i nawiązuje, tak, do kryminału, mogłoby się wydawać, ale tak naprawdę to jest nawiązanie przede wszystkim do twórczości Wisławy Szymborskiej, która, przypomnę, 30 lat temu otrzymała literackiego Nobla. Takie wspomnienie. Wczoraj Nobla literackiego dostała Ann Carson, kanadyjska pisarka. Brawo. Do Nobli wrócimy, bo dzisiaj Nobel pokojowy zostanie przyznany. A po trzecie, 9 dzień października to Międzynarodowy Dzień Pisania Listów i Światowy Dzień Poczty i Znaczka. To może to jest dobry pretekst, żeby wysłać do kogo list? Na przykład do nas? Zamiast SMS-a można na kopiec kościuszki słać do RMF Classic. Choćby do mnie.
0: Trzy przed siódmą w RMF Classic.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Jego piosenki kochała cała Polska.
2: To był bardzo dobry człowiek. On miał tyle serca, ile ważył.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. O legendarnym kompozytorze i jego twórczości porozmawiamy ze specjalnymi gośćmi z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Miał pogodę ducha, którą wyczuwało się w każdej nocie, którą grał. Te jego piosenki, prawie wszystkie, są bardzo optymistyczne, radosne.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już dziś o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do Was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremia. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.

Tu są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Piękna opowieść muzyczna. Whitney Houston. I Will Always Love You. Bodyguard. Z miłości do najpiękniejszej muzyki filmowej mamy dla was top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Nasz plebiscyt już trwa, możecie głosować choćby na Whitney Houston i na Bodyguarda, a wygrać hamak możecie w zasadzie za chwilę w zabawie Prawda czy Fałsz, tylko trzeba zgadnąć, czy prawdę mówię, opowiadając wam historię, która za moment czy blefuje.
1: Prawda czy fałsz? Wasze muzyczne śledztwo w RMF Classic.
0: Tak było. To Eddie Vedder, frontman grupy Pearl Jam, przyszedł osobiście do Seana Penna z historią Christophera McCandlessa.
2: Akta sprawy 3027/7. Sekcja Z. Zastrzeżone.
0: O młodym wędrowcu, chłopaku z dobrego domu, który rzucił wszystko i pojechał szukać wolności, a zakończył swój żywot tragicznie w autobusie domu na Alasce, głośno było wtedy w całej Ameryce. Reporterską książkę Wszystko za życie napisał o tej historii John Krakauer. Przeczytał ją Eddie Vedder, umówił się na spotkanie z Seanem Pennem i postanowił zarazić go prostą ideą. Niech Penn zrobi o tym film. A żeby aktora przekonać, grał mu na ukulele utwory, które znalazły się później na płycie z muzyką z filmu Into the Wild, na czele z Rise i Far Behind. I tak muzyka i upór Weddera doprowadziły do powstania bardzo emocjonalnego obrazu w reżyserii Seana Penna. Prawda to, a może fałsz? Sprawdźcie to koniecznie i dajcie mi znać. Redakcja @rmfclassic.pl. Czekam pod tym mailem na wyniki waszego śledztwa.
1: Prawda czy fałsz? Kino bez tajemnic w RMF Classic.
0: Z panem Vedderem wspólnie bujałem was, czy też nie, to za chwilę po 8 okaże się, nie, ja nie bujam, ja tylko hamaki rozdaję, bo wiadomo, że żyje się tylko dwa razy.

0: Fragmencik z Carmen tuż przed siódmą, a w całości fakty o siódmej. Co w tych faktach, to wie Grzegorz Jasiński.
1: W tych faktach reakcje po kolejnym, tym razem śmiertelnym ataku w szkole. Będziemy też mówić o laureatce Literackiej Nagrody Nobla i trudnych warunkach w Tatrach.
2: Reklama. Rod Stewart, The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać na

0: przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
3: I mamy godzinę 7.09 października, piątek, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
4: Dziś sąd rodzinny i dla nieletnich zajmie się 15-latkiem, który wczoraj zaatakował nożem w szkole w Leszczydole Nowinach. 37-letnia woźna zmarła. Mimo reanimacji ranna została także nauczycielka i dyrektor placówki. Nastolatek został wczoraj przesłuchany. Dziś do sądu mają zostać przekazane zabezpieczone przez prokuraturę ślady i dowody. Sąd zdecyduje o dalszym losie 15-latka. Nie jest wykluczone, że będzie odpowiadał za atak jak osoba dorosła, mówił sędzia sądu rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
5: Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
4: Po ataku uczniowie byli przez ponad 5 godzin zamknięci w klasach.
6: O 8 mieliśmy jeszcze jedną lekcję i dopiero po tej lekcji, jak zaczęła się druga, to wtedy pani kazała zamykać klasy. Po kilku godzinach kazali już otworzyć. Dostawaliśmy jakieś jedzenie, jabłka, owoce, wody. Ale na początku to był mocny strach.
4: Relacjonowała nam Laura z 5 klasy szkoły w Leszczydole Nowinach. Śledczy sprawdzają również, czy atak może mieć związek z internetowym wyzwaniem i środowym atakiem w Ostrołęce. Tam 19-latek zaatakował nożem 9 osób, a tego samego dnia jeszcze w sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w swojej szkole. Szef MSWiA zapowiada wzmożone patrole policji wokół placówek szkolnych. Policjanci mają też wchodzić bezpośrednio do szkół po ustaleniach z dyrekcją. Wieczorem Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. W styczniu część przepisów zawetował prezydent, potem zmianami zajęło się Ministerstwo Cyfryzacji. W założeniu ustawa ma wprowadzić procedury, dzięki którym możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.
0: Fakty o poranku w RMF Classic.
4: Będzie nocna prohibicja na terenie całego kraju. Od 1 stycznia nie kupimy w sklepach alkoholu między 22 a 6 rano. Sejm wieczorem uchwalił ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oprócz prohibicji wprowadza ona też zakaz reklamy alkoholu i podniesie cenę za sprzedaż napojów z procentami. Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów. Z niezwykłą bezpośredniością opowiada o naturze miłości i pożądania, ale też przemijania i śmierci. Kanadyjska poetka Ann Carson otrzymała w tym roku literackiego Nobla za odważną i nowatorską twórczość, która, nawiązując dialog z klasyczną tradycją, stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury.
7: Ann Carson jest taką poetką, pisarką, twórczynią, która zaczyna od Kawki albo zaczyna od Safony, później zaczyna nam tłumaczyć jakieś greckie słowo, później bawi się przekładem, później wplata w to własne doświadczenie i też pokazuje nam, że my możemy czytać takie teksty tak, jak się czyta poezję, czyli na zasadzie takich skojarzeń, takich map myśli. Możemy tak sobie trochę skakać. Ta eklektyczność, hybrydalność jest też jednym z głównych wskaźników i tendencji w literaturze najnowszej.
4: Wyjaśnia nam dr Katarzyna Witkiewicz, autorka podcastu Literatura Przepiękna. Wysoko w Tatrach jest bardzo niebezpiecznie. Leży twardy, zlodowaciały śnieg i wieje mocny wiatr. Początek października jest bardzo trudny i dla turystów, i dla ratowników.
8: W ciągu tygodnia 44 osobom udzielaliśmy pomocy. Znaczna część tych wypadków to były upadki z wysokości spowodowane pośliźnięciem, potknięciem. No niestety dwa z nich zakończyły się tragicznie, natomiast no, kilka osób w stanie ciężkim znajduje się w szpitalu.
4: Przestrzega ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski.
3: Kolejne doniesienia z kraju i ze świata, czyli fakty za niecałe pół godziny. My jeszcze do pogody zaglądamy teraz.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6 dni.pl.
3: postraszyło trochę wczoraj.

0: popadało na przykład w Łódzkiem, na Śląsku, w Małopolsce i dzisiaj padać jeszcze będzie na południu kraju, między innymi na Podkarpaciu i na wschodzie też deszczowo i na północnym wschodzie również. 8 stopni tylko w Zakopanem, 9 w Kielcach, 10 w Rzeszowie, 12 teraz w Lublinie. Dziś dzień z przejaśnieniami, przelotnym deszczem, temperaturą, która nie przekroczy w ciągu dnia 16 stopni, czyli zrobiło się jak chłodniej. Zapowiadałem i tak się stało. No i taka temperatura niestety zostanie z nami do końca tygodnia. Jutro 15 stopni maksymalnie, w niedzielę podobnie i pogoda w kratkę się nam zapowiada.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: 5 po 7 na śniadanie mistrzów zapraszam do stołu od 6.30 do 9.30 od poniedziałku do piątku. Zawsze mnie tu zastaniecie. I cieszę się, że się spotykamy. Łukasz Wojtusik, cześć.
2: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
0: Arnold i Dionizy dzisiaj imieninowi. Wszystkiego dobrego dla was, panowie. A Guillermo del Toro, meksykański reżyser, laureat Oscara, twórca filmów takich jak Labirynt Fauna czy Kształt Wody, dziś kończy 62 lata. Panie Guillermo, wszystkiego najlepszego. Feliz Navidad? Nie, po prostu felicitaciones, chyba tak się mówi. Za moment inne śledztwo, bo śledztwo kalendarzowe, urodzinowe za nami. To śledztwo z kalendarium związane z postacią, która ma swoją kładkę pieszo-rowerową w Krakowie i kładka jest Bernatka, a kim ten Bernatek był, to ujawni Maciej Korkuć za moment, a Jan Stokłosa zdradzi po 8 swoją fascynację muzyką i filmem Amadeusz. A i zejrzymy jeszcze na wystawę, na której można zobaczyć w Polsce ponad 200 prac znakomitych. Melimutera.
2: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i życiowe.
0: Z Oscarowego Kształtu Wody w reżyserii Guillermo del Toro urodzinowego dźwięki, które ma dla nas Alexandre Desplat.

0: dla tych szczęściar i szczęściarzy, którym tak się przydarzy, że piątek mogą spędzić rano w łóżku razem. Unchained Melody o potrzebie miłości. To życzę, żebyście w weekend znaleźli ten czas, kiedy można się przytulać, być blisko, mówić sobie miłe rzeczy, a u nas teraz rozwiązanie ważnej zagadki. Kładka Bernatka jest taka w Krakowie, pieszo-rowerowa. A skąd się ten Bernatek wziął? No skąd?
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, co może łączyć Kraków z miejscowością Chodonin w południowych Czechach, tuż przy granicy ze Słowacją. A łączy je postać człowieka, który przyjechał likwidować i zamykać, a zamiast tego wzmocnił i rozbudował. Pamiątką po nim jest do dzisiaj funkcjonujący szpital Bonifratrów i rowerowo-piesza przeprawa przez Wisłę nazywana powszechnie Kładka Bernatka. Wielu krakowian myśli, że kładka ma po prostu imię Bernatka. Tymczasem to jest właśnie wyraz pamięci o ojcu Letusie Bernatku, który na stałe wpisał się w dzieje tej okolicy i całego miasta. To on urodził się właśnie w Chodoninie, małym miasteczku w Czechach, w bogatej rodzinie, która zapewniła mu dostatek i wykształcenie. Studiował farmację w Wiedniu, jednak już jako 18-latek zdecydował, że nie potrzebuje luksusu, tylko chce służyć ludziom. Wstąpił do zakonu Bonifratrów, łączył wiedzę aptekarską z posługą zakonną w różnych miastach ówczesnego Imperium Habsburgów. Stał się też znany jako poukładany organizator i dlatego w 1890 roku zakon przysłał go do Krakowa, aby zlikwidować mocno podupadły szpital zakonu Bonifratrów. Przyjechał, zobaczył i zadecydował. Nie będzie likwidacji, tylko naprawa, nowa organizacja i rozbudowa szpitala. Więc jak do Krakowa przyjechał, tak już go nigdy nie zostawił. Służył mieszkańcom w czasie groźnych epidemii, wybudował nowy, istniejący do dzisiaj gmach szpitala, oddany dokładnie 120 lat temu, w październiku 1906 roku. Mobilizował ludzi do składek, kupował nowe wyposażenie. Sam został przeorem krakowskiego konwentu Bonifratrów, człowiekiem powszechnie szanowanym do tego stopnia, że ponoć nawet tramwaje zatrzymywano, aby mu się pokłonić, kiedy przemierzał krakowskie ulice. Patron mostu na Wiśle. Nie Bernatka, a ojciec Letus Bernatek, który przyjechał likwidować, a został, aby rozbudować.

0: Panie, panowie, it's rock time. Maple Leaf Rock i Scott Joplin oczywiście pięknie grają w RMF Classic o poranku, bo to piątkowy poranek, czyli dobrze zapowiadamy muzycznie, że weekend już tuż. Tymczasem dzień nam się skraca, jesień w pełni, już w coraz piękniejszych barwach. No i coraz szybciej robi się ciemno, a to oznacza, że warto pamiętać o bezpieczeństwie. Czas na odblaski, panie, panowie.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Noś odblaski, świeć przykładem, zachęcają do tego policjanci w całym kraju. To ważne, gdy za oknem coraz szybciej robi się ciemno, a mała rzecz może uratować nasze życie. Gdzie te odblaski najlepiej przyczepić?
2: Piesi, spacerowicze powinni umieszczać opaski i zawieszki odblaskowe jak najniżej. Najlepiej na wysokości kostek, łydek lub kolan. Drugim kluczowym miejscem są dłonie i przedramiona od strony jezdni. Zwłaszcza lewa ręka przy poruszaniu się lewym poboczem. U dzieci i młodzieży natomiast elementy odblaskowe poza dolnymi partiami ubrań powinny znajdować się również na plecakach i na kurtce, bądź też w bluzie. Natomiast rowerzyści i użytkownicy hulajnóg oprócz wymaganego przepisami oświetlenia stałego powinni posiadać elementy odblaskowe tak samo jak pozostali na dolnych częściach ubrań.
0: Wyjaśniał Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Rozmawiała z nim Paulina Gołąb.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.

0: Faktach tak naprawdę od kilkudziesięciu godzin opowiadamy wam o różnych przypadkach nastolatków, którzy atakowali w szkołach albo mieli taki zamiar, a dziś po 6 rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół. Szczegóły tej sprawy sprawdza dla nas Grzegorz Jasiński i poda je za chwilę w Faktach.
1: Reklama.
2: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
3: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.

0: 7.30, czas na kolejne fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Po 6 rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół. Nastolatek został przewieziony na komendę. W tej chwili ma odpowiadać na pytania policjantów. Jak informuje polska agencja prasowa, chłopak został zatrzymany w domu. W nocy lokalny tygodnik Szczytno alarmował, że na nagraniu młody zamaskowany mężczyzna miał zapowiadać przeprowadzenie ataku i trzymał w ręku nóż. Zaniepokojeni rodzice poinformowali policję. Uwaga kierowcy, o poranku problemy z przejazdem na A4 na wysokości Zabrza w województwie śląskim. Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym. Zablokowany jest prawy pas ruchu w stronę Wrocławia. Z utrudnieniami trzeba się liczyć jeszcze przez 2 godziny. Auto osobowe wjechało w bariery na S6 w Pomorskiem w rejonie miejscowości Kamień. Jeszcze przez godzinę będą utrudnienia na pasie w kierunku Gdyni.
2: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Silny wstrząs w kopalni Budryk. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.
3: Do wstrząsu doszło przed 22. Jak powiedział mi dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego, przerwano pracę. Jak dotąd nie ma informacji o poszkodowanych, ani o ewentualnych uszkodzeniach. I to zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. Ale wstrząs miał dużą siłę. Odczuli go mieszkańcy co najmniej kilku miast aglomeracji.
1: Informował nasz reporter Marcin Buczek. Piłkarska ekstraklasa wraca do gry po przerwie na reprezentację. Prawie 3 tygodnie oczekiwania wytęsknionym fanom spróbują wynagrodzić wieczorne mecze Wieczystej z Wisłą Płock, Rakowa z GKS-em Katowice, a jutro zagrają Śląski Lech. Jesteśmy zadowoleni z pierwszego rozdziału tego sezonu. Potrzebujemy pełnego sukcesu drugiego rozdziału do kolejnej przerwy na kadrę. Mamy 9 meczów, mówił trener Lecha Nils Fredriksen. W niedzielę hit 10. kolejki, w którym Legia Warszawa podejmie Wisłę Kraków.
0: Kolejna porcja faktów u nas o 8:00. My zerkamy do pogody. Mówią, że gdy październik z wodami, to grudzień z wiatrami. Na razie kolega październik bardzo delikatnie się z nami obchodził, ale to się może zmienić już w ten weekend. Zresztą zaczęło się zmieniać, bo deszcz się pojawił wczoraj po południu. W nocy padało między innymi na Śląsku, w Łódzkiem i w Małopolsce. A sobota i niedziela będą chłodniejsze od tego, co mieliśmy do tej pory w tej części tygodnia. Dziś natomiast od 11 do 16 stopni się zapowiada. A ja zapowiadam już kolejny utwór, który jest w plebiscycie Top 100. To możecie po prostu wybrać i zagłosować na bandytę Michała Lorenca. Top 100 muzyki filmowej RMF Classic, szczegóły głosowania na rmfclassic.pl.

To był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Never Dated. Pięknie, prawda? Z serialu Off Campus, takie dźwięki. A my byliśmy jednak na coś umówieni.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Umówiliśmy się przecież na przegląd prasy piątkowy. Druga strona, liczba z wyborczej, liczba dnia, to może być zresztą liczba tygodnia, liczba na weekend, jak lubicie, bo myślę, że to jest taka liczba, która daje do myślenia i która ma konsekwencje dla nas i dla świata. Uwaga, będzie patetycznie, było w zasadzie już, to będzie jeszcze trochę, ale posłuchajcie tej liczby, jak ona pięknie brzmi. 85. 85% od takiej populacji całego świata zamożniejszy jest przeciętny Polak. Myślę, że to mocne. 85. Więcej na ten temat w Wyborczej poczytacie. Zmiany demograficzne sprawiają, że Warszawa ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia w Europie, a Polska jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii. O tym pisze w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolita. Warszawa może się pochwalić jednym z najwyższych w Unii wskaźników zatrudnienia w tym przedziale 20-64 lata z wyższym wykształceniem, to 93% ponad, no i jednocześnie jednym z najniższych wskaźników bezrobocia osób w wieku między 15 a 29 rokiem życia, to jest 7,5%. To pisze gazeta, co na to ekspert, który wypowiada się w gazecie. Jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. Szybko ubywa nam ludzi z dużymi kompetencjami. Oni odchodzą na emerytury, a młodych nie przybywa tak szybko, dlatego pracodawcy ostrożniej podejmują decyzje o zwolnieniach. To bardzo ciekawa puenta. No to jeszcze na koniec Tygodnik Powszechny, który na różne sposoby przygląda się lalce jako tekstowi kultury. Monika Mohamedowska w swoim tekście szuka odpowiedzi na pytanie, co nam dają nowe ekranizacje lalki, nowe spotkania z nią, jaka to jest opowieść o nas, o Polakach. A kilka stron dalej Mateusz Dębski pyta reżysera serialu Pawła Maślone, serialowej lalki, czy ten przeczuwał, że to będzie taka zadyma po emisji. Reżyser odpowiada, że się nie spodziewał skali, że będzie z tego aż tak ogólnonarodowa dyskusja, ale potem Maślone dodaje coś, co jest chyba ważne w kontekście odbioru tego serialu. Wielu osobom trudno zrozumieć, to cytat, że w ekranizacji czy reinterpretacji Prusa nie ma znaczenia, co autor powieści chciał powiedzieć. Gdybym się tym zajmował, sprzeniewierzałbym się swojemu powołaniu, które traktuję śmiertelnie poważnie. Moją misją jest stworzyć możliwie jak najlepsze, najbardziej uczciwe dzieło, które rezonuje ze mną na głębokim poziomie i którym chcę podzielić się z innymi ludźmi. To ja się dzieliłem z wami fragmentem z Tygodnika Powszechnego, który na weekend polecam.

0: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Śmy się roztańczyli, takie rzeczy o poranku piątkowo tylko w RMF Classic. Chłodno, prawda? No to tańczymy. John, Lord Travolta, Olivia, Newton-John i temat z Grease. A teraz zatańczą nam wieści ekonomiczne.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: O oprocentowaniu kredytów będzie opowiadał Krzysztof Berenda, ja będę słuchał i będę myślał, czy to będzie takie uhuhu.
2: Nie, będzie spokój. Wiesz co, bo jak się jest Olivią Newton-John albo Johnem Travoltą, to co się robi ze stopami? Rusza się stopami. Jak się jest Adamem Glapińskim, to co się robi? Nie rusza się stopami. Więc już wiemy. Z jednej strony Adam Glapiński, z drugiej strony John Travolta, więc profesor Adam Glapiński Johnem Travoltą nie jest. I w sumie dobrze, że każdy jest na swoim miejscu. A mówimy o tym, ponieważ Adam Glapiński, tak, rzeczywiście powiedział, że na razie stóp ruszał nie będzie. I nie chodzi o to, że nie będzie tańczył, tylko chodzi o to oczywiście, że nie będzie nam zmieniał oprocentowania kredytów, ani oprocentowania lokat. Tak, wczoraj było to comiesięczne wystąpienie szefa Narodowego Banku Polskiego i rzeczywiście on stwierdził, że na razie te kredyty u nas droższe nie będą.
3: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam.
2: Tak mówi szef NBP. Zwracamy na to uwagę, bo wcześniej można było ze słów profesora Glapińskiego wyczuć, że za miesiąc jakaś podwyżka stóp jest możliwa. No więc teraz to zostało przez niego przekreślone, no bo wychodzi na to, że co prawda inflacja ostatnio nam wzrosła do 4%, ale w tym miesiącu już powinna spadać, tak prognozuje szef NBP, bo pomaga tutaj ustawowe ograniczenie cen paliw. Oczywiście, taki jest plan. Czy ten plan będzie? Tego nie wiemy, bo ryzyko cały czas pozostaje.
3: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania.
2: O tym zawsze pamiętajmy. No ale ostatecznie stopy na razie są i mają być utrzymywane na obecnym poziomie, czyli na razie ani oprocentowanie kredytów, ani lokat się nie zmieni.
0: Ale Adam Glapiński ostrzegł jednak, że no może stóp nie rusza, ale będzie walczył.
2: Będzie walczył w swojej sprawie tak przede jest, wszystkim. Ogłosił, tak, bo co się wydarzy za chwilkę, za godzinę i 9 minut, jak patrzę na zegarek, w Sejmie. Wtedy za tę godzinę i 9 minut, czyli punktualnie o 9:00, zbiera się Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. I ona ma zrobić kolejny duży krok, czyli ma przyjąć takie wstępne sprawozdanie, które umożliwi postawienie szefa NBP przed Trybunałem Stanu. To jest historia, która kilka lat się toczy, no ale teraz rzeczywiście ma być ten taki duży krok, żeby nie powiedzieć duże ruszenie stopy, żeby postawić Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Sam profesor Glapiński w takiej sytuacji straszy odwetem.
3: I niestety może mieć bardzo istotny, negatywny wpływ w relacjach z zagranicą.
2: Czyli ta historia rzeczywiście będzie miała znaczenie polityczne, ale pewnie także międzynarodowe. O co tutaj chodzi? No przypomnę, Adam Glapiński, mówiąc w dużym uproszczeniu, ma zostać ukarany za upolitycznianie banku.
0: No to wszystko działa także bezpośrednio na naszego złotego, osłabia walutę.
2: Tak, rzeczywiście, ta nasza waluta już od dłuższego czasu jest słaba i słaba pozostaje. Euro kosztuje teraz 4,38 zł, dolar 3,90, frank 4,70, a brytyjski funt 5,16.
0: Kursy walut są dla nas ważne, jeśli planujemy zagraniczny wyjazd, no a także jeśli planujemy zagraniczny zakup, albo liczba mnoga zakupy, jak ktoś lubi. I tu ciekawostka. Unia Europejska chce zrobić kolejny krok w ograniczaniu zakupów z Chin.
2: Mówimy kolejny krok, bo pierwszy duży krok został wykonany 1 lipca. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Na starcie wakacji został wprowadzony nowy podatek. I zna te paczuszki z Chin. Jak ktoś coś zamawia przez takie aplikacje jak AliExpress, Temu i tego typu podobne, to takie malutkie chińskie... No, każdy może sobie nazwać,
0: paczka,
2: co to jest.
0: Paczka mała, dopłata też mała, ale
2: tak,
0: jest.
2: Tak, i za każdą taką rzecz sprowadzoną z Chin naliczane są 3 euro, czyli tam ponad 13 zł za każdy przedmiot. No tu chodzi o to, żeby nas nie zalewać tą tanią chińszczyzną. To był pierwszy krok. Teraz duży krok i tu już chodzi o duże zakupy, bo to, co pewnie Państwo widzą, to to, że nasz kontynent i troszkę nasze drogi są zalewane przez chińskie samochody elektryczne i hybrydowe. No więc pomysł jest taki, że Komisja Europejska chciałaby nałożyć wysokie cła na chińskie samochody hybrydowe. Pekin oczywiście straszy odwetem gospodarczym, jak coś takiego się pojawi, ale Unia Europejska bardzo chciałaby opodatkować te chińskie samochody, ponieważ one są dużą konkurencją dla europejskiego rynku i europejskiego przemysłu, który i tak ma potężne problemy, więc żeby wesprzeć nas przemysł, to trzeba ograniczyć, czyli sprawić, żeby te chińskie samochody były po prostu dla nas droższe, żebyśmy mniej chętnie je kupowali.
0: No o czym opowiadam nam w porannym pasażu ekonomicznym Krzysztof Berenda. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A podsumowanie dnia dzisiaj o 18 u nas.
2: A jak?
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Sarah Klaas, Afryka. 2 minuty, tyle brakuje do godziny 8:00. Wtedy podamy wam kolejną porcję faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Co w faktach, to wie Grzegorz Jasiński.
1: W faktach oczywiście komentarze do wydarzeń w szkołach, których byliśmy świadkami, ale będzie też o niewykorzystanych pieniądzach z unijnego programu pożyczkowego Save i o tym, czy trafią na Ukrainę, a także o polskim systemie antydronowym.
2: Reklama.
3: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
4: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
3: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?

0: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Minęła ósma, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa, Grzegorz Jasiński.
3: Sąd rodzinny i nieletnich w Warszawie przesłucha dziś sprawcę ataku nożem na pracowników szkoły w Leszczy-Dole Nowina, koło Wyszkowa na Mazowszu. 15-latek zabił 37-letnią woźną, dwie kolejne osoby zostały ranne. Sprawca ataku ostatnią noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Jest to były uczeń szkoły, w której doszło do ataku. Ma złożyć dziś kolejne zeznania, między innymi na tej podstawie sąd podejmie decyzję, czy będzie odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła. Szkoła jest zamknięta w sąsiednim sklepie. Pracownicy wspominają kobietę, która została zamordowana.
4: Ja w ogóle dojść do siebie jeszcze nie mogę po tym wczorajszym. Dla mnie to jest po prostu tragedia. Tak mi szkoda tej dziewczyny, a zwłaszcza tego dziecka, z którym przychodziła, tego małego. On taki sympatyczny chłopczyk, że no nie, to po prostu nie wiem co powiedzieć, no.
3: Napastnik prawdopodobnie zamierzał nagrać swój czyn.
5: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
3: Mówił premier Donald Tusk. Policja potwierdziła, że pojawiły się informacje o możliwym internetowym wyzwaniu, a trop dotyczący też środowego ataku w Ostrołęce sprawdzają funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci ze Szczytna przesłuchują natomiast 16-latka, którego zatrzymali 2 godziny temu. Opowiadał nam o nim podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji.
6: Jest autorem nagrania, które pojawiło się lokalnie w przestrzeni internetowej, a na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu, natomiast teraz czekają go zdecydowanie realne konsekwencje tego bezmyślnego zachowania.
3: Te groźby miały dotyczyć szkoły ponadpodstawowej.
7: RMF Classic. Poznaj fakty.
3: Niewykorzystane pieniądze z unijnego programu pożyczkowego Safe na zbrojenia nie będą automatycznie kierowane na Ukrainę, zapewniła po rozmowach w Komisji Europejskiej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Nie będzie automatycznego przekierowania niewykorzystanych pieniędzy z Safe na Ukrainę.
9: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
8: Komisja chce wzmocnić europejskie zdolności dronowe i antydronowe we współpracy z Ukrainą, ale nie będzie obowiązku kupowania sprzętu od ukraińskiego przemysłu. Polska mogłaby ubiegać się o część tej puli, jednak decyzję podejmie dopiero rząd. Pod koniec października będzie wiadomo, ile pieniędzy zostanie po rozliczeniu pierwszej rundy. Warszawa musi też rozważyć, czy warto zaciągać kolejną pożyczkę, a więc zadłużać państwo, skoro środki trzeba będzie wykorzystać do 2030 roku, a to bardzo niewiele czasu.
3: Informuje korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Szybkie wykrycie drona i śledzenie toru jego lotu to potrafią nowatorskie polskie systemy, które opracowano na Politechnice Łódzkiej.
10: Ten dron, który za nami przed chwilą wleciał, to jest demonstrator technologii, gdzie mamy jedną z naszych pierwszych prototypowych instalacji, które właśnie pozwalają na tego typu detekcję w trakcie lotu. To jest bardzo unikalna technologia, jaką posiadamy i którą ciągle rozwijamy, bo to nie jest nasze ostatnie słowo w tym temacie.
11: Zasada działania tego systemu polega na tym, że nagrywamy dźwięk z otoczenia. Korzystając z kilku mikrofonów, jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje, analizując tylko i wyłącznie dźwięk tego drona, czyli jakby słuchając go z otoczenia.
3: Jak wyjaśniają dr Maciej Podsędkowski i profesor Piotr Lipiński z Politechniki Łódzkiej, takie systemy są tanie i można je łatwo produkować.
2: Kolejna porcja faktów od nas od RMF Classic już za niecałe pół godziny. Grzegorz Jasiński ponownie będzie z nami. Teraz zerkamy do pogody.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: Stopni 9 teraz w Zakopanem, 10 w Suwałkach, co ciekawe podobnie w Warszawie, 10-11 stopni, podobnie, czyli trochę chłodniej.

0: się zrobiło, niż już było. Właśnie przyszło do nas ochłodzenie. Na południowym i północnym wschodzie Polski rano i przed południem może jeszcze kropić deszcz, a ja na Kopcu Kościuszki spoglądam za okno w studio i słońce. No, chociaż trochę go jest. No i dobrze. I oby było go jak najwięcej. Dzisiaj, teraz sytuacja jeszcze chłodna, a po południu też chłodno, 15-16 stopni się zapowiada. Po południu deszcz może padać na Suwalszczyźnie i w rejonie Wielkopolski, w centrum i na południu kraju przejaśnienia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: 5 po 8 wróciła do nas po dekadach tak naprawdę nieobecności w przestrzeni kultury. Jej twórczość to jest osobna karta polskiej sztuki XX wieku. Nie da się zapomnieć jej obrazów, zapewniam, widziałem i wiem, co mówię. Mela Muter ma w końcu swoją wystawę w naszym kraju. O tej jednej z najwybitniejszych malarek XX wieku za moment więcej będzie zaproszenie na wystawę, a wcześniej Jan Stokłosa zrobi nam rozgrzewkę filmową. Opowie o tym, jak świetnie w filmie Amadeusz gra ze sobą muzyka z obrazem, a jeszcze wcześniej Przemek Semczuk obiecał, że dzisiaj też coś zaśpiewa.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.
0: Bo ostatnio w piątek, jak był, to śpiewał, zapowiadając Enigmę. Ciekawe, czy z utworem In Excess by sobie poradził. No nie wiem, ale poradzi sobie na pewno z jakąś inną propozycją. Będę go do tego namawiał. 6 po 8 słuchacie Śniadania mistrzów w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: Dźwięki z Titanica kojarzą się z czymś, co bardzo trudno zaśpiewać. Ja zastanawiam się tymczasem, bo ostatnio śpiewał, co dziś zaśpiewa Przemek Semczuk, który nas odwiedza o poranku. Cześć Przemku, a zatem...
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem?
0: I proszę, i dzięki tobie zaczynamy poranek, dzień śpiewająco. Nie śpiewasz dalej, jak rozumiem, bo nie jesteś Romek, a Przemek.
1: Przemek nie rymuje się z domek, a Romek ma domek w Colorado. Pewnie nas teraz nie słucha, bo u niego jest po północy, ale wieczorem na pewno będzie słuchał Enigmy, bo gdy u nas jest 22, to u niego druga po południu. Pozdrawiamy naszego stałego słuchacza Romka, który nawet podpowiada postacie do Enigmy.
0: Ho, ho, ho, czyli słuchają nas w Colorado. Pozdrawiamy. Śpiewająco. To o kim opowiesz nam dzisiaj wieczorem?
1: A lubisz serial Rodzina Soprano?
0: Tak, widziałem. Nie wszystko, ale poczekaj, bo Soprano w tej historii tak to jest, chyba że to nie jest taki pan, który istniał naprawdę.
1: Gdyby poszukać, to pewnie się okaże, że ma swój pierwowzór, ale o naszym dzisiejszym bohaterze kilkakrotnie wspominano w serialu i z pewnością jest postacią prawdziwą.
0: Ja to jak na przesłuchaniu muszę z ciebie wszystko wyciągać, czyli będzie o gangsterze, tak?
1: No nie do końca, choć blisko. Jimmy Hoffa był związkowcem, który współpracował z mafią.
0: Jimmy Hoffa był przecież w Irishmanie, grał go Al Pacino.
1: Tak, ten sam, ale ja jeszcze raz wrócę do Rodziny Soprano. Dopiero gdy poznałem biografię Jimmy'ego Hoffy i kulisy jego związków z mafią, zrozumiałem wiele wątków z serialu. Po prostu one są czytelne dla Amerykanów, bo to jest ich codzienność, ich historia, a dla nas to prawdziwa enigma.
0: I dlatego zagadnienia enigmatyczne w Enigmie po 22 rozwiąże Przemek Semczuk.
1: A jeśli ktoś przegapił poprzedni odcinek, bohaterem był Józef Cyrankiewicz, zapraszamy na stronę radia do zakładki podcasty, klikamy, słuchamy i koniecznie polecamy znajomym, którzy lubią słuchać podcastów. Godzina Duchów też tam jest. Kto słuchał, może sobie przypomnieć, a kto nie zna Godziny Duchów, w sam raz jest to doskonałe słuchowisko, taki dreszczowiec na jesienne wieczory. Halloween już blisko. Zapraszamy.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: To jest kolejna z propozycji do naszego plebiscytu. Top 100 muzyki filmowej w RMF Classic. Szczegóły na rmfclassic.pl. 8:17 to oczywiście Quincy Jones i Italian Job, włoska robota. Zbliżamy się do Dnia Muzyki Filmowej. To już niedaleczko, 27 października to nasze wspólne święto, a w związku z tym przygotowujemy dla was nowych propozycji mnóstwo. Dziś na przykład premiera o 10 na YouTubie RMF Classic, drugiego odcinka cyklu Scena nie do zapomnienia. Wracamy do opowieści ze znanymi ludźmi, do filmowych scen razem z nimi, w których muzyka i obraz spotkały się w wyjątkowy sposób, co zostało w pamięci Janka Stokłosy, kompozytora, muzyka, dyrygenta. No to zapytaliśmy i od razu się wydało, że oglądać będziemy scenę kultową z Amadeusza, kultowego.
1: Rozpoczyna chór. Najpierw basy. Takt metrum od A. Drugi takt drugiej frazy. Rozumiesz?
2: Pierwsza rzecz, Mozart myśli technicznie. To znaczy, zawód kompozytora to nie jest tylko jakaś boska rzecz, tylko szczególnie w epoce klasycyzmu to są bardzo ustalone ramy i reguły, szczególnie harmoniczne. Pierwsze, co tu jest powiedziane, skończyliśmy we wdur, idziemy teraz do amol, tak? I teraz myśli sobie amol, a to jest, co ciekawe, zaraz zobaczymy dalej, że on już wie, co będzie dalej z tymi tonacjami się działo odnośnie do tekstu, który jest bardzo różny. I teraz wydaje mi się, że też on tutaj sobie kmini, co w tym amol, pewnie procesuje ten tekst przede wszystkim. Tak. A Salieri myślał, że to będzie po prostu tak, że to on jest przecież geniuszem, to on po prostu powie i już będzie szło, tak? A tutaj to i tak jest przecież, no, ani instrumentu nie ma, wszystko jest w głowie i ten moment no takiego oczekiwania,
3: tak,
2: nie?
3: Tak, on wyciąga gotowe struktury ze swojej głowy, tak? I tak. Salieri tutaj czeka, ale za chwilę będzie mówił too fast.
0: Pięknie, prawda? To jest tylko fragmencik rozmowy Magdy Wojewody Mleczko i Tytusa Hołdysa z Janem Stokłosą. Całość do śledzenia na YouTubie RMF Classic już niedługo, a Dzień Muzyki Filmowej za dni 18 już.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Piękna i Bestia, Alan Menken, 8.26. To oczywiście jest kolejna z naszych propozycji. No jest na co głosować w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Dajcie się skusić, podzielcie się z nami swoimi muzycznymi typami. Piękna i Bestia, Alan Menken. Za chwilę u nas natomiast kolejna porcja faktów. W nich utrudnienia drogowe i zapowiedź ważnego biegu, który w niedzielę w Krakowie.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
17: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
18: Doradczyni klienta.
17: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
19: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
20: Halo, Kasia?
21: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
20: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
21: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
22: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
23: Po reklamie.
0: 8.31. Fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa i Grzegorz Jasiński.
7: Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. To wydany dziś rano komunikat Komendy Głównej Policji. Chodzi o rzekomy internetowy challenge, którego uczestnicy mieliby być sprawcami ataków w szkołach. Policjanci w całym kraju, ale głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Czytamy w porannym komunikacie. Jednocześnie policja przestrzega wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański zaapelował do uczniów i ich rodziców o zgłaszanie służbom wszelkich niepokojących sygnałów. Zapowiedział, że od piątku policjanci będą kontrolowali tereny wokół szkół i za zgodą dyrektorów wchodzili do placówek.
18: Postaw na fakty RMF Classic.
7: Uwaga kierowcy, utrudnienia na ekspresowej S50C2 w pobliżu Wapienicy w Śląskiem. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. Zablokowany jest pas ekspresówki w kierunku Bielska-Białej. Przed zawodnikami ostatnie dni na trening i odpoczynek. W niedzielę odbędzie się 12. PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Weźmie w nim udział 18 tysięcy osób.
23: Też po tygodniach solidnych przygotowań, ostatnie dni przed startem, to już trzeba odpocząć, przygotować organizm pod względem odżywczym, czyli uzupełnić węglowodany, nawadniać się przede wszystkim i pozytywnie się nastawiać, myśleć o tym, co się chce zrealizować. Przygotować sobie żele na trasę i dobrze się nastawić. I odpoczywać już, zbierać energię, kumulować energię na start.
7: Radzi Magdalena Sudoł, trener z AZS AKF Kraków Masters. Start i meta niedzielnej rywalizacji w Krakowie w Tauron Arenie. Początek rywalizacji o 10:00.
0: Nie tylko energię, po prostu fakty kolejne. Zaczyna właśnie teraz gromadzić Grzegorz Jasiński i wróci do nas o 9:00. Po deszczowym początku dnia na wschodzie Polski powoli nam się przejaśnia. Po południu padać może na terenie Wielkopolski. Teraz przejaśnień coraz więcej. Już na południu nad Krakowem słońce się pojawiło i pięknie. Przelotnie kropić może jeszcze na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Mamy od 9 do 12, 13 stopni. Dziś maksymalnie tych stopni 15, 16. Weekend ma być chłodny z pogodą w kratkę. Czy ja dzisiaj już mówiłem Państwu o tym, że mamy top 100 muzyki filmowej w RMF Classic? Taki plebiscyt, w którym ważne są dźwięki, ale wasze także wspomnienia, emocje, sceny z ulubionych filmów, dialogi, bohaterowie, to wszystko ze sobą jakoś rezonuje. No a wy możecie głosować w naszym plebiscycie, to jedna z propozycji. Pretty Woman, Roy Orbison, 8.34, Łukasz Wojtusik. Dzień dobry.

Słuchasz propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Anioły w Ameryce, temat tytułowy, Thomas Newman, i to także propozycja w naszym plebiscycie. Top 100 już naprawdę. Nie krygujcie się, zerknijcie na rmfclassic.pl, bo będę wracał z tym tematem cały czas. A teraz wracam z opowieścią ważną i wracać też pewnie będę, bo jestem zauroczony malarstwem Meli Muter. Jest w nim coś pięknego, osobnego, ważnego i uczciwego. Mela Muter, współodczuwalnie świata, to jest wystawa, którą można oglądać w Willi Le Fleur w Konstancinie Jeziornie. Ekspozycja powstała z okazji 150. rocznicy urodzin polskiej malarki związanej z École de Paris. Jak mówi w rozmowie z Julią Sarzyńską kurator Artur Winiarski, Mela Muter także w swojej twórczości pisarskiej drzewa traktowała niemal jak ludzi.
1: To znaczy, że są platany dostojne, że są na przykład pinie, które są na wybrzeżach skalistych nad oceanem, które są smagane przez wiatr. Są wreszcie oliwki życiodajne i ona do tych drzew nawet podchodzi tak, jakby to były postacie ludzkie, jakby to były charaktery ludzkie. To była artystka, która przekraczała pewnego rodzaju granice i potrafiła ten świat pokazywać w taki niezwykle ciekawy sposób, wchodzący głęboko w naturę rzeczy, którą malowała.
2: To, co pan powiedział, to jest też współodczuwanie w stosunku do chociażby natury, ale też do takich problemów społecznych, które jakoś powracały w jej twórczości.
1: To prawda i to bardzo wyróżnia też tę artystkę, dlatego że ona, pochodząc z dobrego domu, zamożnego domu w Warszawie, zwracała uwagę właśnie na wymiar społeczny życia, zwracała uwagę na przykład na dzieci, na biedne dzieci, na biedotę warszawską. Potem, zwłaszcza kiedy wyjechała do Brytanii, ta część bardzo ją zajmuje, maluje często osoby doświadczone życiem. Widać, że po prostu, że interesuje ją ta strona życia trudna, bez żadnego makijażu, bez upiększania. Trzeba pamiętać o tym, że to jest artystka, która znalazła się w Paryżu, który był miastem mody, blichtru, więc ona poza Paryżem szuka tych pewnych takich bodźców do jej twórczości, do przyjrzenia się człowiekowi takim, jak on jest, nie unikania trudnych stron, nie unikania trudnej rzeczywistości, którą na przykład widać w jej macierzyństwach. To znowuż jest jeden z tematów, który jest jednym z najbardziej ważkich tematów w jej malarstwie.
2: No i właśnie jak ona to macierzyństwo ukazuje też, no bo to jest temat jakoś powracający w jej twórczości.
1: Tak, ja uważam, że w ogóle to jest centralny temat w jej twórczości. Ona macierzyństwo bierze na warsztat już od 1907-9 roku, czyli bardzo wcześnie, kiedy wyjeżdża do Brytanii. Zresztą to też jest czas po tym, jak umiera jej matka. I co ciekawe, na przykład pierwsze te macierzyństwa mają troszeczkę charakter tak jakby macierzyństwa świeckiego, ale w pewien sposób nawiązującego do aspektów religijnych. To znaczy mamy tematy na przykład ulicznej Madonny, tak to teraz nazywamy, ale to jest kobieta siedząca z dzieckiem na ulicy, której Mela Muter tak delikatnie dorysowuje taką aureolę. Tak jakby chciała pokazać to macierzyństwo, które jest doświadczeniem pewnego rodzaju i biedy, i cierpienia.
0: Konstancin Jeziorna, Villa Le Fleur, Mela Muter, współodczuwanie świata. Wystawa czynna będzie do przyszłego roku, więc czasu trochę macie, się sam wybiorę, a do nas się wybrała też zagadka, prawda czy fałsz, rozwiązanie, szybciutko nam się należy. Opowiadałem o wokaliście, którym jest Eddie Vedder, wokalista Pearl Jam, który napisał muzykę, piosenki tak naprawdę do filmu Into the Wild. Sean Penn jest reżyserem tej produkcji. Opowiadałem dzisiaj przed siódmą o tym, że to Vedder poprosił Seana Penna i przyniósł mu książkę o słynnej historii człowieka, który przez świat szedł. No, było zupełnie odwrotnie. Darek napisał, nie, to fałsz był, to Sean Penn przyszedł do swojego kolegi Weddera i zapytał go, czy mógłby coś napisać, bo to by pasowało. No i rzeczywiście, pasuje pięknie, to jest jedna z moich ulubionych płyt z muzyką filmową, z piosenkami tak naprawdę.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi. Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
17: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
21: Tematy, które tworzą magię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
22: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: piosenka dla tych, którym naprawdę zrobiło się chłodniej. Piosenka z przesłaniem Always look on the bright side of life. Jak się chłodno zrobiło, to przecież można pobiegać, a wielkie bieganie to nie tylko domena aglomeracji dużych miast. Jesienią świetnie się biega choćby w Aleksandrii II. Tam w ten weekend piąty półmaraton aleksandryjski.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Nieopodal Częstochowy, w niewielkiej miejscowości Aleksandria II. Wielkie bieganie się zapowiada po raz piąty. Organizatorzy zapraszają i doświadczonych biegaczy, i amatorów. Aktywnego wypoczynku po prostu. O szczegółach Ewelina Bekus nam opowie.
2: Na uczestników czekają aż 4 konkurencje. Półmaraton, jesienna piątka, Nordic Walking na dystansie 5 km oraz bieg kolorów dla dzieci i młodzieży. Na mecie każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal, a organizatorzy szykują dodatkowe niespodzianki. Nie zabraknie sportowych emocji, kolorowej zabawy dla najmłodszych i wyjątkowej, rodzinnej atmosfery. To świetna okazja, by aktywnie spędzić dzień niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania.
0: O czym opowiadała Ewelina Bekus, piąty półmaraton aleksandryjski w Aleksandrii II pod Częstochową już w niedzielę.

0: Jesień zrobiła nam się chłodniejsza, lato jak słychać aż dudni od emocji. Lato muzyczne z czterech pór roku, fragment Vivaldiego. Co za chwilę w pogodzie? No, o tym się przekonamy, słuchając wieści pogodowych, ale wcześniej będą fakty od Grzegorza Jasińskiego. Grzegorzu, co w faktach?
1: W faktach zatrzymania kolejnych nastolatków za groźby w internecie, komentarz byłego ministra edukacji do sytuacji w szkołach i przypomnienie, że mamy finisz kampanii wyborczej w Krakowie.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tato, z czego były pierwsze książki?
2: Z glinianych tabliczek?
1: To jak wtedy zaginali rogi?
3: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut.

0: 15-latków z Pruszkowa i 13-latka ze stołecznego Bemowa. Także zatrzymani autorzy takich nagrań muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami, czytamy we wpisie stołecznej policji. Komunikat policji lekko nas uspokoił. To z kolei głos mieszkańców okolic mazowieckiego Wyszkowa. Na temat nowych informacji Komendy Głównej Policji wydała komunikat, w którym informuje, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawić się miał internetowy challenge, którego uczestnicy mają być sprawcami ataków w szkołach. Przypomnijmy, wczoraj koło Wyszkowa w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną. Dzień wcześniej 19-latek zaatakował nożem na terenie zespołu szkół w mazowieckiej Ostrołęce.
1: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
0: Gdybym dziś był dyrektorem szkoły, zamknąłbym ją. Prosiłbym rodziców, by porozmawiali z dziećmi, bo sytuację trzeba uspokoić, mówił gość porannej rozmowy w RMF FM Przemysław Czarnek. Z wiceprezesem PiS, byłym ministrem edukacji, rozmawiał Tomasz Terlikowski.
2: Nie ma przypadku w tym, że w jednym momencie, w jednym czasie, w trzech miejscach, w sumie niedaleko siebie, w sąsiednich powiatach, ludzie robią dokładnie to samo, młodzi ludzie robią dokładnie to samo.
3: Policja zaprzecza, mówi, nie ma trendu internetowego. Jest dzisiaj dużo...
2: To niech policja odpowie i służby na pytanie, dlaczego dwa lata temu nie reagowali na zgłoszenia rodziców. Dlaczego nie reagowano tak, jak trzeba reagować w takich sytuacjach po zabójstwie 11-latki przez 12-latkę, które było raptem pół roku temu. Jest coś, co w internecie występuje i służby, mając do tego aparat, również nie reagowały. Teraz nie czas na to, żeby się oskarżać. Teraz jest czas na to, żeby... Pan rektor pozwoli jedno zdanie. Teraz jest czas na to, żeby apelować również o spokój do rodziców, do władz szkół.
0: Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. O głosy w drugiej turze przedterminowych wyborów walczą Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. Kandydaci przede wszystkim skupili się na spotkaniach z mieszkańcami i wywiadach, a drugie pole bitwy to sąd. Od ubiegłego tygodnia w trybie wyborczym zapadły 4 orzeczenia w sprawie sprostowania słów kandydatów, mamy remis. A dziś sąd sprostowanie nakazał Radosławowi Sikorskiemu. Szef MSZ-u powiedział, że sąd stwierdził, że kandydat na prezydenta Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. Postanowienie jest nieprawomocne. Przed drugą turą nie było też debaty między kandydatami, choć padło ostatnie zaproszenie.
4: Godzina 17. Będę czekała na wszystkie media i na pana radnego na rynku głównym, czyli w miejscu, które zresztą pan radny, a właściwie sztab pana radnego wskazał.
0: Cisza wyborcza zacznie się o północy, a głosowanie w niedzielę od 7 do 21. Nasze piłkarki zaczynają kolejny etap walki o mundial. Po fatalnych eliminacjach, 5 porażek w 6 meczach, mają jeszcze baraże, w których najpierw jest półfinałowy dwumecz z Belgią.
5: No myślę, że na pewno będzie to bardzo ciężki i wymagający mecz, ale stać nas na to, żeby po prostu wygrać ten dwumecz i mamy taki cel i tego się trzymamy.
0: Mówiła grająca w ataku Paulina Tomasiak. Pierwszy mecz Polek z Belgijkami na wyjeździe dziś o 20.15.
6: Kolejna porcja faktów z kraju i ze świata. O 10.00 wróci wtedy do nas Grzegorz Jasiński. My przyglądamy się teraz temu, co w pogodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
6: I proszę, 9 stopni w Zakopanem, 11 w centrum, 12 w Rzeszowie. Tak na razie się rozkłada temperatura w naszym pięknym kraju. Pięknym, bo jesiennym. Tych kolorów, jak wyjrzycie za okno, naprawdę coraz więcej kolorów jesieni. Deszczu trochę mamy na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Tam też padać może przed południem i po południu. Poza tym większe i mniejsze przejaśnienia. Mamy od dziś spotkanie z falą chłodniejszego powietrza. No i ta zostanie z nami na dłużej, czyli przynajmniej do niedzieli. Dziś sprawdzam na termometrze stopni 16. Jutro 15 stopni maksymalnie, podobnie w niedzielę, a w weekend pogoda w kratkę, no i co ważne, jeżeli będzie już padać, to nie będą to bardzo intensywne opady.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
6: 5 po 9 po medycynie, fizyce, chemii, literaturze. Przypominam, wczoraj Nobel literacki do kanadyjskiej znakomitej pisarki Ann Carson powędrował. Czas na pokojową nagrodę Nobla. I to jest jedyne wyróżnienie, tu ciekawostka, przyznawane nie przez szwedzki komitet, tylko przez norweski komitet. Jakie są typy, kto jest w grze, o kim pisze się w internecie? Zbieram dla was wieści w tej sprawie, szczegóły za kilka chwil. Wcześniej rozwiązanie nam się należy, muzyczne. No to bardzo proszę, tak też będzie.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: Bach w poranku jako preludium do bardzo klasycznego zaproszenia na spotkanie z klasyką. W Poznaniu rozpoczęła się 17. edycja najstarszego istniejącego konkursu skrzypcowego na świecie. Chodzi o Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Jak mówi dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak, uczestnicy tej edycji w porównaniu do edycji wcześniejszych zaprezentują o wiele bardziej obszerny program, w tym więcej utworów Wieniawskiego i polskich kompozytorów współczesnych.
1: Chcemy, żeby ten Wieniawski był właśnie bardziej fundamentalny na naszym konkursie. W końcu przecież patron zobowiązuje. Mieliśmy też częste pytania podczas poprzedniej edycji. No właściwie dlaczego ten konkurs nie może być konkursem monograficznym? Tutaj zawsze uśmiecham się, bo z uwagi na bardzo intensywne życie koncertowe Henryka Wieniawskiego nie pozostawił aż tyle kompozycji, ile byśmy chcieli. Stąd musimy uzupełniać program konkursu o repertuar innych kompozytorów.
2: To też polscy kompozytorzy. Tak. W tej edycji mamy silną obecność muzyki polskiej, w tym kompozycji już dwudziestowiecznych.
1: Tak, to też jest pewnego rodzaju zmiana, ponieważ może ten drugi etap recitalowy, to nie jest szczególne nowum, że mamy też czy sonaty, czy te dłuższe formy narracyjne kompozytorów polskich, ale ten trzeci etap, w którym nasi uczestnicy występują z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. Tutaj faktycznie duża, duża zmiana. Dotychczas nasi melomani znali ten etap z Mozarta i z Symfonii Koncertującej, a w tym roku zaskoczenie. Nasi uczestnicy wybierali spośród 4 koncertów na orkiestrę smyczkową i skrzypce solo, w tym 3 kompozytorów polskich. To koncerty Mieczysława Weinberga, Andrzeja Panufnika, Mikołaja Piotra Góreckiego, a także Peterisa Wasksa.
0: W auli Uniwersytetu imienia Mickiewicza dziś ruszają pierwsze konkursowe przesłuchania, potrwają do 22 października. Dzień później gala wręczenia nagród połączona z koncertem laureatów. Konkursowe wydarzenia możecie śledzić online, a wszystkie informacje znajdziecie na stronie konkurs.wieniawski.pl.
3: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Noblowski tydzień w RMF Classic.
1: Kanadyjska pisarka Ann Carson dostała wczoraj literackiego Nobla. Dziś piątek poznamy więc laureata pokojowego Nobla. Jak co roku nazwiska nominowanych są tajne. Eksperci, analitycy próbują jednak przewidzieć decyzję norweskiego komitetu noblowskiego. W tym roku na czele nieoficjalnej giełdy kandydatów są oczywiście różnego rodzaju organizacje humanitarne. Największe szanse daje się sudańskiej organizacji Emergency Response Rooms, która pomaga cywilom dotkniętym wojną domową. Wysoko notowani są też Lekarze Bez Granic oraz Save the Children, od lat działające w najtrudniejszych rejonach świata. Jeżeli chodzi o kandydatów, takich jak politycy i działacze społeczni, no to tutaj pojawiają się takie nazwiska jak choćby Wołodymyr Zełenski czy Julia Nawalna. W spekulacjach są też organizacje międzynarodowe, takie jak UNRWA, czyli agencja ONZ zajmująca się pomocą palestyńskim uchodźcom. Obserwatorzy zwracają uwagę, że w ostatnich latach Komitet Noblowski często wyróżnia osoby lub instytucje zaangażowane w pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i obronę praw człowieka. Jednocześnie historia nagrody pokazuje, że faworyci nie zawsze wygrywają, dlatego piątkowy dzisiejszy werdykt może być też niespodzianką. Laureata poznamy za niecałe 2 godziny więcej. Usłyszycie na pewno o nim w faktach.
0: Noblowski tydzień w RMF Classic. Dziś nagroda pokojowa.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: Macie swoich faworytów?
1: Ja mam.
0: I nie zamierzam ich ukrywać. Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Ja, Igor Herbut, współtworzę go w tym roku.

0: Alan Silvestri i suita do Forresta Gumpa na puentę piątkowego śniadania mistrzów. Już teraz życzę wam dobrego weekendu. Zostawiam was z cytatem, zacnym cytatem z Forresta Gumpa. Mama zawsze powiadała, że cuda zdarzają się codziennie. To może dzisiaj by się taki mały cud zdarzył. Tego państwu życzę. A jako że szczęściu trzeba pomagać, to już za chwilę. Radio, muzyka, akcja. Nasza zabawa, w której do zgarnięcia bardzo przyjemne i eleganckie nagrody, o których więcej za chwilę opowie Natalia Grzeszczyk. O 9.50 fakty kulturalne. Trzymam kciuki za powodzenie w naszej zabawie, a my słyszymy się w poniedziałek przed 7:00 w Śniadanie Mistrzów.
1: Śniadanie Mistrzów. Nastraja na cały dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Saksofonu. Autor niezwykłych melodii.
2: To, co jest charakterystyczne dla jego twórczości, to jest to, że on potrafił bardzo lekki, ale smaczny sposób też napisać piosenkę.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W RMF Classic wspominamy wybitnego kompozytora w piątą rocznicę jego śmierci z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Ja się wsłuchałem w podkład muzyczny, który tam dał, i to był konglomerat wszystkich moich piosenek.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już dziś o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
5: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Tato, co znaczy negocjować?
11: Szukać porozumienia.
10: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
12: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Po reklamie.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: 22 października Teatr Polski imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie zaprasza na premierę Czarownic z Salem Artura Millera. Reżyseruje Tomasz Fryzeł.
2: Czarownice z Salem przychodzą do nas z odległej przeszłości, bo opowiadają o wydarzeniach, które miały miejsce w 1692 roku, no ale przychodząc z tej przeszłości pozwalają spojrzeć z dystansu na naszą współczesność. Chociaż w kostiumie pokazane są zdarzenia, które miały miejsce kiedyś, to ten kostium służy temu, żeby przede wszystkim można było z dystansu, z analitycznego dystansu, krytycznie spojrzeć na społeczne napięcia, społeczne relacje, w których uczestniczymy dzisiaj.
1: Natomiast już jutro Teatr Narodowy w Warszawie zaprasza na premierę Orestei w reżyserii Luca Persevala. Są dwie frazy, które za każdym razem we mnie zostają i właściwie sam nie wiem dlaczego. Wtedy, kiedy matka mówi do córki, Klitajmestra mówi do swojej córki Elektry, to wszystko? A ta odpowiada, to wszystko. Jutro premiera Orestei, jutro również Luke Perceval będzie gościem teatralnej audycji Café Classic. Zapraszam od 17. Na koniec Igor Herbut. Po 6 latach od wydania debiutanckiego solowego albumu powraca jesienią tego roku z nową płytą pod tytułem Jeremie. Zaraz po premierze albumu Igor rusza ze swoim zespołem w trasę koncertową po 10 największych miastach w Polsce. Jak wygląda plan tej trasy koncertowej i jakie są szczegóły nowej płyty? Tego dowiecie się, kiedy zerkniecie na stronę rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.
12: Jest godzina 10:00, słuchacie RMF Klasika. Najważniejsze informacje przedstawia Grzegorz Jasiński.
13: Nastolatek z nożem zatrzymany w szkole. 14-latek w Warszawie miał przy sobie także petardy. Szkolny pedagog w jednej ze szkół na warszawskim Ursynowie zauważył u 14-latka nóż motylkowy. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze znaleźli przy nastolatku.

0: Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze nie mają obecnie informacji, by zatrzymani byli ze sobą powiązani. Za 2 godziny zbierze się Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, dowiedział się reporter RMF FM. Wezmą w nim udział służby, w tym policja i straż pożarna, Mazowieckie Kuratorium Oświaty i wojewoda. Po posiedzeniu mają zostać wydane rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa dla szkół, a o 10:00 rozpoczęła się pilna narada dyrektorów placówek oświatowych wraz z ich organami prowadzącymi. Wiele osób zadaje sobie w tej sytuacji pytanie, jak do tego doszło, czy można było zapobiec atakom i jak chronić dzieci. Ważne, byśmy wiedzieli, co nasze dzieci widzą w internecie i byśmy rozmawiali z nimi o przemocy, mówiła na antenie Radia RMF 24 Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
1: Wiemy, że młodzi ludzie oglądają rzeczy, które nie powinni zobaczyć. Chcielibyśmy znaleźć jakiś taki cudowny złoty środek, ale przede wszystkim także współpraca. Współpraca na poziomie środowiska szkolnego, ze środowiskiem właśnie rodziców. Ważne jest to, żebyśmy my jako dorośli też wzięli odpowiedzialność za to, żeby spatrzeć, co nasze dzieci robią w internecie, towarzyszyć im w tej podróży, poznawania mediów społecznościowych. Pamiętajmy o tym, że to, co dzieci oglądają w mediach społecznościowych, bardzo często podpowiada im algorytm. Są to choćby nawet myśli samobójcze. Mogą być to właśnie takie treści bardzo agresywne.
0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wspiera młodych ludzi, prowadzi m.in. telefon zaufania dla dzieci i młodzieży numer 116-111.
2: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
0: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję. W Szczecinie nocny zakaz sprzedaży alkoholu działa od ponad roku. Mieszkańcy są zadowoleni.
3: Każdy powinien decydować za siebie. Sklepy mogą być pootwierane. My sami po prostu, jako ludzie, jak myślący, musimy decydować za siebie.
4: Nie powinien być. Bo jednak niektóre sklepiki, niektórzy ludzie żyją z tego sprzedawania alkoholu wieczorami.
5: Czy popiera pani nocny zakaz sprzedaży alkoholu?
6: Tak, popieram.
5: A dlaczego?
6: Mniej jest burt nocnych, a jak ktoś chce wypić, to niech sobie się zaopatrzy wcześniej.
0: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Za godzinę w Oslo norweski komitet noblowski ogłosi laureata pokojowej Nagrody Nobla. Do nagrody zgłoszono 287 kandydatur, 208 osób i 79 organizacji. A nasza reporterka pytała, czy ta decyzja nas interesuje.
7: Jestem sceptyczna, czy nawet jeżeli ktoś czyni jakieś działania, czy one na pewno służą pokojowi, czy na pewno one są z dobrego serca i z dobrymi intencjami, czy za tym nie idzie biznes albo własna promocja.
0: To jedna z opinii z Warszawy. Pokojową Nagrodę Nobla przyznaje norweski komitet noblowski Piątka wyłanianych przez parlament, ale formalnie niezależnych członków.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
9: Na południowym zachodzie dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 11 do 15 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze kraju chłodniej, lokalnie na Podlasiu. Tam około 10 stopni na termometrach oraz w obszarach podgórskich Karpat. Tam około 8 kresek na plusie na termometrach. Wiatr wieje umiarkowany, dość silny w porywach, do 65 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
9: To za chwilę wytłumaczę, jakie są zasady naszej zabawy, przypomnę, jak można wziąć w niej udział, jakie są nagrody do zdobycia w każdej odsłonie naszego konkursu, ale zanim to wszystko, to jeszcze za chwilę Klanat i Robin Hood, a najpierw Hauser i Yuma, River Flows in You i London Symphony Orchestra.

0: Radio, muzyka, akcja. Spróbuj swoich sił w nowym wyzwaniu od RMF Classic.
1: To już oficjalnie. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Zabieram się za tłumaczenie, na czym nasza zabawa polega. Przed Dniem Muzyki Filmowej, który przypada, przypomnijmy, 27 października, czyli to już niebawem, mamy dla Was wyzwanie. Proponujemy zabawę, która pomoże nadać kultowym tematom muzyki filmowej nieco, mamy nadzieję, inny wymiar. Bo często, kiedy słyszymy znany z kina motyw muzyczny, od razu kojarzymy go albo z charakterystycznym bohaterem, albo z konkretną sceną. Spróbujcie wyobrazić sobie, jaką sytuację z waszego codziennego życia mogłaby zilustrować muzyka, którą usłyszycie w trakcie dzisiejszego wyzwania. My proponujemy kultowy temat, wy próbujecie dopasować go do sceny, w której gracie główną rolę. Jaki temat dzisiaj zaproponujemy? Powiem za kilkanaście minut, bo najpierw w RMF Classic Tina Turner.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90., do tego kina, które wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowę z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już dziś po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: Czyta lektor AI.

0: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Taniec hiszpański z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego zagrała londyńska orkiestra symfoniczna, dyrygował Michael Tilson Thomas. Wcześniej Marc-Antoine Charpentier, Les Arts Florissants, William Christie i preludium do Tedeum. Uwaga! Fragment muzyki, która zabrzmi tuż za dżinglem naszej audycji, jest tematem, do którego dzisiaj będziemy dopisywali scenę z życia wziętą.
1: Radio, muzyka, akcja!

Danny Elfman, Faceci w czerni 2 i muzyka przypisana robalom, obcym uwielbiającym kawę w tym filmie. Dzisiaj do tego motywu będziemy dopisywali swoje sceny z życia wzięte. Przypominam, to może być wasza życiowa sytuacja z dzisiejszego poranka, to może być coś ze spaceru z psem, co akurat pasuje wam bardzo do tej muzyki. Dzisiejsza sytuacja w biurze, która idealnie by się z takimi robalami z Facetów w czerni porozumiała. Danny Elfman, Faceci w czerni 2, motyw muzyczny tego kompozytora z tego filmu. Dzisiaj w roli głównej w naszej zabawie. Swoje propozycje możecie wysyłać się za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce naszego konkursu. To czekamy na chętnych. A na antenie teraz gorączka sobotniej nocy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, w takim plebiscycie nie mogło zabraknąć moich typów. Głosujcie na Forresta Gumpa, na Once, a już na pewno na Legendę Ashitaki. Bo jak to słyszę, to mam ochotę natychmiast przerwać wszystko i po prostu słuchać. Ale to tylko moja lista. A jakie są wasze ulubione filmowe dźwięki? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Po reklamie.

Bill Withers ze ścieżki dźwiękowej filmu Notting Hill za kilka minut, bo najpierw jedna z nowości, które pojawiły się ostatnio w playliście RMF Classic z 2026 roku, film Supergirl.

My proponujemy kultowy temat, wy próbujecie dopasować go do sceny, w której gracie główną rolę. Dzisiaj tym tematem zaproponowanym jest muzyka Daniego Elfmana z Facetów w Czerni, z drugiej części. Kompozytor przyznawał, że praca nad muzyką do sequela była wyzwaniem, przypominała mu uderzanie głową w mur, dopóki nie znalazł odpowiedniego, nieco mrocznego i szalonego tonu łączącego akcję z komedią. Podszedł do tego trochę jakby był muzykiem jazzowym, chociaż podkreśla często, że nim nie jest. Wziął charakterystyczną linię basową i rytm bębnów z pierwszej części filmu, a następnie riffował wokół nich, tworząc dziesiątki zwariowanych melodii, czego idealnym przykładem są właśnie kompozycje o serii kosmicznych robali. Za chwilę na naszej antenie Antonio Vivaldi Allegro z koncertu gitarowego Adur, najpierw w RMF Classic Georges Bizet, Rodion Szczedrin i fragment Suity Carmen.

0: Reklama.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do stu.
1: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowid. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowie.
0: Po reklamie.
18: Jest godzina 11:00, słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Grzegorz Jasiński.
19: Sąd zdecyduje dziś o areszcie dla 19-latka, który w środę zaatakował uczniów i pracowników zespołu szkół zawodowych w Ostrołęce. Wczoraj wieczorem ten mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Dziś też sąd zdecydować ma o areszcie dla 17-latka z Sierpca, który zapowiadał, że chce zrobić coś złego w swojej szkole. Zatrzymano kolejne osoby, które publikowały w internecie nagrania z groźbami. To już łącznie kilkanaście osób, które będą odpowiadały za groźby karalne. Jeśli zatrzymani ukończyli 17 lat, odpowiadają jak dorośli, grozi im do 3 lat więzienia. W przypadku osób poniżej 17 roku życia o konsekwencjach decyduje sąd rodzinny. Może m.in. orzec umieszczenie nieletniego w ośrodku wychowawczym. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnioskuje o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Komisja przyjęła dziś sprawozdanie ze swej 2-letniej pracy. Tajny jeszcze dokument zostanie przekazany posłom przez marszałka Sejmu. O jego

0: Według przedstawiciela amerykańskiej administracji ma obejmować wszystkie aspekty konfliktu. Niestety nie znamy jej szczegółów. Źródło w amerykańskich władzach przekazało mediom, że uczestnicy mają omówić nowe pomysły i propozycje, nad którymi amerykańscy negocjatorzy zaczęli pracować z Rosjanami i Ukraińcami podczas swojej ostatniej wizyty w regionie. Do rozmów mają dołączyć doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińska delegacja będzie prowadzić rozmowy w USA dzisiaj oraz jutro.
1: Zapowiada zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Wracamy do kraju. Dziś rusza warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. Mniej czerwonego dywanu, więcej miłości do kina. To idea festiwalu, który potrwa w stolicy od dziś do przyszłej niedzieli. W programie 190 filmów z całego świata.
2: Złota Palma w Cannes, Złoty Niedźwiedź i inne nagrody. Sundance, Locarno, San Sebastian, Toronto w jednym miejscu w konfrontacjach. Natomiast sercem są konkursy, czyli właśnie świeże filmy. To jest nasze działanie twórcze. Wyciąganie z tych 4000 zgłoszeń, które otrzymujemy, takich filmów, które chcemy pokazywać jako premiery właśnie. Chcemy pokazać i odkrywać je być może światu.
1: Mówi dyrektor programowy Bartek Pulcyn. Przed nami duża dawka tenisowych emocji w Chinach. Grają dziś Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Najpierw Hubi z niebyle kim, z samym Nowakiem Dżokowiczem. Spróbuje wygrać z legendarnym Serbem po raz pierwszy w 9 już pojedynku. Początek meczu nie przed 12. To druga runda turnieju w Szanghaju. W Pekinie Iga Świątek zagra już o półfinał, około 13 z Belgijką Elise Mertens.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
4: Na południowym zachodzie zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, tam bez opadów. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna dzisiaj od 11 do 15 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze kraju chłodniej, lokalnie na Podlasiu około 10 stopni na termometrach oraz w obszarach podgórskich Karpat, tam na termometrach. Około 8 kresek na plusie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
6: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
7: Cześć, tu Igor Herbut z Grupy Lemon.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Mówi Tomasz Organek.
10: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

My proponujemy kultowy temat, wy próbujecie dopasować go do sceny, w której gracie główną rolę. Może być z życia wziętą sceną, może być trochę podkoloryzowaną sceną. Ważne, żeby przemawiała do wyobraźni. Dzisiaj dopisujemy scenę do motywu Daniego Elfmana z drugiej części Facetów w Czerni. Elfman opowiadał, że poddaje swoje szkice muzyczne, na przykład w takim filmie akcji jak Faceci w Czerni 2, tak zwanym testom kwasowym. Wybiera dwie lub trzy najbardziej intensywne i skomplikowane sceny w filmie, podkłada pod nie świeżo napisane motywy i sprawdza, czy muzyka przeżyje w zderzeniu z chaosem na ekranie. Jeśli nie działa tam, trafia do kosza. Motyw Robali zdał egzamin śpiewająco. To wyjątkowe połączenie trąbek, brudnej sekcji rytmicznej i wokali w stylu doo-wop z lat 50. Stały się one jednymi z najbardziej ekscentrycznych kompozycji w tamtym okresie kariery Elfmana. To czekamy na Wasze odpowiedzi. Możecie wysyłać je za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl. A teraz kolejno dwa utwory biorące udział w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Za chwilę Gladiator, wcześniej Policjanci z Miami.

był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do niezapomnianych filmów i seriali.
2: To były na tyle znaczące rzeczy, że A. bardzo melodyjne i B. funkcjonalne.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W kultowych piosenkach i wspomnieniach przyjaciół z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: To był taki bardzo elegancki człowiek, też z tej innej jeszcze epoki. Teraz to już byłby panem blisko setki, ale muzyka pozostaje.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już dziś o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do Was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremia. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

Kanon D-dur Johanna Pachelbela za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic piąty taniec węgierski Johannesa Brahmsa. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje Fritz Reiner.

0: Kanon D dur Johanna Pachelbela. Wracamy do wyjątkowego cyklu z okazji Dnia Muzyki Filmowej. Minęło 5 lat od śmierci jednego z najważniejszych kompozytorów muzyki filmowej w tym kraju, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Dlatego zapraszamy na te opowieści poświęcone jego twórczości.
1: RMF Classic prezentuje Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Występują Paweł Brodowski, muzyk, redaktor naczelny Jazz Forum, Felix Falk, reżyser filmowy,
2: saksofonista, kompozytor muzyki filmowej i prekursor powojennego jazzu. Co więcej, pod koniec lat 40. Jerzy Duduś Matuszkiewicz założył zespół Melomani, który podbijał serca Polek i Polaków. Jak to w ogóle było z tymi melomanami? Okazuje się, że przez długi czas występowali bez żadnej nazwy, po prostu jako grupa zakochanych w muzyce jazzowej artystów. O tym opowiada bliski przyjaciel Matuszkiewicza, redaktor naczelny czasopisma Jazz Forum, Paweł Brodowski.
3: Któregoś dnia grali w Warszawie na wieczorku Akademii Sztuk Pięknych, ASP, przy krakowskim Przedmieściu. Ktoś przykleił kartkę, że dziś gra zespół Melomani z Łodzi. Ale Duduś natychmiast prostuje, ale trzech z nas było z Krakowa przecież. Dwóch było z Łodzi, trzech z Krakowa, a ten szósty to był Komeda, który dojeżdżał, Duduś mówił, z Poznania. Był i nie byłby tak, bo on tylko czasami do nich dołączał i wtedy grali razem. Ale ta piątka była podstawowa. Ja też Andrzeja Trzaskowskiego pytałem, bo też z Andrzejem Trzaskowskim się przyjaźniłem. Znałem on 20 lat wcześniej niż Dudusia. Mówi Andrzej, kiedy powstał zespół Melomani? I on nigdy mi nie odpowiedział. Nie podał żadnej daty, zawieszał trochę, uśmiechał się, patrzył na mnie, nie odpowiedział. I on sam nie wiedział, tak w pewnym momencie przykleił do nich Melomani. Ja podkreślam to, że to był nasz pierwszy prawdziwy jazzowy zespół powojenny.
2: Melomani stali się inspiracją dla reżysera Felixa Falka, który w 1981 roku stworzył film Był Jazz. Tę produkcję konsultował, ale także wystąpił w niej sam Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Jacy byli Melomani i dlaczego akurat ten zespół zainspirował reżysera?
4: Zespół Melomani odpowiadał jakby mojej idei, dlatego że to był zespół, który grał jazz nieoficjalnie, bo nie wolno było. Nie? Jazz był takim symbolem dla władzy partyjnej przede wszystkim, ale inny nie było. Był symbolem tej komunistycznej socjalizmu, która przyszła ze Związku Radzieckiego, że wszystko co złe to Ameryka, bo Ameryka jest imperialistyczna, więc i kultura, która wywodzi się z tego kraju, również jest symbolem imperializmu. No i jazz, ale także i dżinsy, spodnie bardzo modne, popularne do dzisiaj zresztą, ale wtedy były zakazane. No ale ja się skupiłem na tym jazzie, dlatego że jazz był zabroniony. Oficjalnie go nigdzie nie można było grać. A ci chłopcy, bo wtedy to byli 20-paroletni młodzi ludzie, którzy postanowili wbrew tym zakazom chronić swoje poczucie wolności, swoją potrzebę wolności. I grali ten jazz, no nie mogli tego grać publicznie w jakichś salach oficjalnie, o czym zresztą mówi mój film, tylko gdzieś w ukryciu, gdzieś w szkołach. No w każdym razie znajdywali jakieś miejsca takie kameralne, gdzie nie było wielu słuchaczy, ale oni mogli grać to, co lubili i grali.
2: I grali jeszcze przez wiele lat. Nie tylko w nocnych klubach czy na strychach własnych mieszkań, ale także między innymi podczas słynnego pochodu nowoorleańskiego, który w 1956 roku szedł monciakiem w dół do mola, co wspomina Paweł Brodowski.
3: Otwierali ten pochód Melomani właśnie i Duduś. Duduś był tym królem, przywódcą, który szedł w pierwszym szeregu i Melomani grali jako pierwsi. Tyrmand ich zapowiadał, Melomani na saksofonie Jerzy Duduś, Matuszkiewicz. A tam tłum odpowiadał. Więc oni przyjechali do Sopotu, Melomani z Dudusiem, jako najwięksi bohaterowie. Byli bardzo znani i wszyscy na nich czekali. Potem w 1958 roku, styczeń, jazz został wprowadzony do Filharmonii Narodowej. I na pierwszym takim koncercie grali właśnie Hot Club Melomanie. Do dość wesołych wspomnieniach mówił tak: myśmy przeszli drogę od katakomb do Filharmonii. Jak weszliśmy do Filharmonii, osiągnęliśmy swój cel i w tym momencie przekazuję pałeczkę innym.
2: Jazzową pałeczkę przekazał Duduś innym twórcom i to na 30 lat. A on sam w tym czasie skupił się na komponowaniu muzyki filmowej. Dzięki tej przerwie od jazzu powstały najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe do kultowych polskich filmów i seriali, które cały czas cieszą nasze oczy i uszy.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Kolejny odcinek już w poniedziałek o 11.30 w RMF Classic. Zapraszają Ula Urzędowska i Julia Szarzyńska.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja nie potrzebuję ani orderu,
3: ani tego, wiesz, żeby ktoś o mnie dobrze pisał.
2: Pewnie się tego nie lubi, ale to jakby nie przytłacza. No kiedyś to było przytłaczające, wiesz, ja się martwiłem, przeżywałem, czy coś, jakąś recenzję, nie? I to nawet nie to, że była jakaś bardzo niepochlebna, tylko tak troszkę.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z aktorem teatralnym i telewizyjnym, reżyserem, a także dyrektorem Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, Grzegorzem Małeckim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Tu Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13.30 w RMF Classic.

0: Vitamin String Quartet i muzyka z trzeciego sezonu serialu Bridgertonowie, wcześniej Dmitr Szostakowicz i walc z pierwszej suity na orkiestrę jazzową.
1: Radio, muzyka, akcja.

Wyobraźcie sobie, jaką sytuację z waszego codziennego życia mogłaby zilustrować muzyka, którą Danny Elfman skomponował do filmu Faceci w czerni. Część druga. Opis musi być krótki, obrazowy, taki, który nas ujmie pomysłem i zaskoczy treścią. Wysyłać możecie swoje propozycje cały czas za pomocą formularza dostępnego na stronie rmfclassic.pl w zakładce naszego konkursu. Do wygrania piękny zestaw. Pierwszy zestaw kawowy RMF Classic z limitowanej serii stworzonej na Dzień Muzyki Filmowej, koszulka z motywem muzyki filmowej i nagroda niespodzianka, która, obiecuje tutaj cała redakcja, zamieni waszą kuchnię w plan filmowy rodem z Hollywood. Czekamy na wasze propozycje, a antenę przejmuje Amy Winehouse.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
12: Mamo, ten bohater jest dziwny.
13: Nie lubisz go?
12: Lubię i to jest najdziwniejsze.
14: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
0: Po reklamie.

0: Samo południe o 12:00 słuchacie RMF Classic, a najważniejsze informacje przedstawia Grzegorz Jasiński.
1: Sąd w mazowieckim Wyszkowie w najbliższych godzinach wyda decyzję w sprawie 15-latka, który wczoraj śmiertelnie zaatakował nożem woźną w szkole podstawowej w Leszczy-Dolenowinach. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się rozpocząć około 14:00. Służby badają hipotezę, czy ataki na Mazowszu, również te udaremnione, były przez kogoś inspirowane, ustalił reporter RMF FM. Policja nie potwierdza, że zdarzenia miały związek z internetowym wyzwaniem. Służby potwierdzają, że zdarzenia łączy ten sam sposób działania i wykorzystanie ostrego narzędzia, a także sianie paniki w szkołach. Policjanci badają teraz, jakie mogą być motywy tych działań.
2: Służby pracują nad tym, aby dociec i dotrzeć do źródła, do inicjacji tych pomysłów, co było tym spiritus movens tego działania tragicznego w skutkach.
1: Mówi rzecznik warszawskiej policji Jacek Wiśniewski. W całej Polsce policjanci patrolują okolice szkół, wchodzą też do placówek. Jak wygląda to na przykład w Tomaszowie, opowiada oficer prasowa tomaszowskiej komendy Aleksandra Cieśli.
3: Tomaszowscy policjanci będą przeprowadzać wzmożone kontrole prewencyjne w rejonach każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz wszystkich innych placówek oświatowych powiatu tomaszowskiego. W przypadku ujawnienia takich osób w sytuacjach budzących uzasadnione podejrzenia funkcjonariusze będą podejmować czynności służbowe, w tym kontrole osobiste, oczywiście w granicach obowiązujących przepisów prawa.
1: Ważne, by zachować poczucie spokoju, tak Monika Horna-Cieślak komentuje wydarzenia w szkołach. Rzecznik Praw Dziecka tak odpowiedziała na antenie RMF24 na pytanie, czy posłałaby dziś dziecko do szkoły.
4: Taką najważniejszą rzeczą, którą my jako dorośli musimy sobą reprezentować, to jest zachowanie spokoju i poczekanie na informacje, które przekaże nam

0: została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, ogłosił w Oslo norweski Komitet Noblowski. 85-letnia Pillay została uhonorowana za swe wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego, poinformował przewodniczący komitetu Jørgen Vatne Fridnes. Armatorzy odwołali kursy promów między Polską i Szwecją. Powodem są niepokojące prognozy meteorologów. Synoptycy spodziewają się w południowej Szwecji intensywnych opadów deszczu i śniegu, na Bałtyku silnego wiatru i sztormu. Hubert Hurkacz kontra tenisowa legenda. Już za chwilę w Shanghai Masters mecz Polaka z Nowakiem Dżokowiczem. To 9. mecz Hubiego i Nole. Bilans jest dla Polaka niekorzystny.
1: Nasz tenisista zagrał ze słynnym Nole 8 razy i 8 razy przegrał. W ogóle Dżokowicz jest niepokonany w starciach z Polakami. Ma 14 zwycięstw w 14 meczach. W takim spotkaniu znak firmowy Hubiego, czyli świetny serwis, może nie wystarczyć. W końcu zagra z będącym wciąż w świetnej formie 24-krotnym zwycięstwem są turniejów wielkoszlemowych. Około 13 ma się zacząć spotkanie Igi Świątek, której rywalką będzie Elise Mertens. W poprzedniej rundzie Belgijka sprawiła nie lada niespodziankę, pokonując czwartą rakietę świata, Coco Gauff. Do tej pory Iga wygrała z nią oba spotkania.
0: Przypomina Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
3: Na południowym zachodzie dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, tam bez opadów, a na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu w Karpatach, opady deszczu ze śniegiem i nawet śnieg. Temperatura maksymalna dzisiaj od 11 do 15 stopni Celsjusza, na przeważającym obszarze kraju chłodniej, lokalnie na Podlasiu, tam około 10 stopni na termometrach oraz w obszarach podgórskich Karp. Pad tam 8 kresek na plusie. Wiatr wieje umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
4: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
5: Mówi Tomasz Organek.
6: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
7: Tu Kuba Badach.
8: RMF Classic, najchętniej słucham w kąpieli. A to mówi o mnie, Sonia Bohosiewicz.
4: RMF Classic.

Tu Igor Herbut. W Top 100 nie ma przypadków. Są tylko dobre wybory, a także moje osobiste wybory. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Posłuchajcie propozycji.

My proponujemy kultowy temat, wy próbujecie dopasować go do sceny, w której gracie główną rolę. Dzisiaj Danny Elfman i Faceci w czerni, część druga. Ta zabawa ma być również świetną okazją do tego, żeby przypomnieć sobie kilka ciekawostek na temat kompozytorów muzyki filmowej i ich największych dzieł, które nam podarowali. Krytycy muzyczni po premierze sequela Facetów w czerni zauważyli, że styl, jaki Elfman nadał filmowi, brzmi tak, jakby legendarny kompozytor Henry Mancini, twórca motywu z Różowej Pantery między innymi, wstał z grobu, to dokładny cytat, i napisał ścieżkę dźwiękową o agentach w kosmosie. To zasługa połączenia brzmień szpiegowskich z lat 60., mocnej gitary basowej i jazzowych sekcji dętych. O 12:30 dowiemy się, kto tym razem otrzyma od nas za swoją scenę z życia zestaw upominków, a póki co jedna z nowości, które pojawiły się ostatnio w playliście RMF Classic ze ścieżki dźwiękowej mojej wspaniałej kariery.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: No ja mogę tak powiedzieć. Dzień dobry, jestem Skobry, mam dwa bobry. Jeden dobry, drugi niedobry.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Reżysera można przedstawiać tytułami jego filmów. No to na przykład Wabank, Seks Misja, King Size, Killer, Vinci. Ale można też imieniem i nazwiskiem. Juliusz Machulski będzie gościem najbliższych niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Po reklamie.

Johann Strauss, pierwszy i karnawał w Paryżu. Za kilka minut zagrają filharmonicy wiedeńscy w RMF Classic, ale najpierw panowie stu cellos i ich interpretacja głównego tematu miłosnego z Love Story.

0: Johann Strauss I, filharmonicy wiedeńscy i karnawał w Paryżu. My proponujemy kultowy temat. Wy próbujecie dopasować go do sceny, w której gracie główną rolę.
1: Radio, muzyka, akcja.

0: Dzisiaj tym zaproponowanym przez nas tematem jest muzyka, którą Dani Elfman skomponował do drugiej części Facetów w czerni. Pan Jakub napisał: utwór ten pasuje mi do przygotowań do moich zaręczyn. Weszliśmy do ekskluzywnego salonu z garniturami, niczym zawodowi włamywacze na akcję. Maciek, mój osobisty doradca do zadań specjalnych, z miną rzeczoznawcy, przeglądał wieszaki. Musi być błysk, ale bez efektu taniego magika. Skwitował, odrzucając atłasowe fraki. Wybraliśmy ideał, ciemny granat, nowoczesny krój, zero obciachu. Zaręczyny wyszły spektakularnie, ścianek trafił na właściwy palec, a łzy wzruszenia zostały oficjalnie otarte. Następnego dnia, wciąż na fali sukcesu, poszedłem do Maćka w pełnym rynsztunku z dobrą nowiną. On, nie myśląc długo, wyciągnął ze swojej szafy własny galowy zestaw, dwa wyszykowane jak na Oscary typy, wolnym, ostrożnym krokiem, żeby tylko nie zagiąć kantu, ruszyły do osiedlowej kawiarni. Siedzieliśmy w garniturach szytych na miarę, popijając espresso i jedząc nowojorski sernik. Wyglądaliśmy jak agenci z filmu noir, którzy po uratowaniu świata po prostu musieli zjeść coś słodkiego. Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Wspaniały opis tej sceny. Pytanie jest jedno, czy nadal panowie się wypuszczają na sernik nowojorskie w miasto, no, w takich garniturach.
1: Tak, to jest moje ulubione ciasto i zawsze przypominam sobie z moim przyjacielem o tym zdarzeniu i do tej pory mu dziękuję za idealny dobór garnitur.
0: Jeszcze raz gratuluję, nagrody wysyłamy. Jeżeli chciałby pan teraz kogoś pozdrowić, ta antena RMF Classic należy do pana.
1: Dobrze, chciałbym pozdrowić Macieja, właśnie mojego przyjaciela. Moją mamę, panią Monę, która zawsze mi kibicuje w konkursach właśnie w RMF Classic. Czyli mamę Macieja, no i moją mamę oraz Nikolę, moją narzeczoną. Wszystkich słuchaczy RMF Classic bardzo serdecznie i życzę im miłego weekendu.
0: My oczywiście się pod tymi życzeniami, pozdrowieniami podpisujemy również. Kolejna szansa na zdobycie nagród w naszej zabawie w poniedziałek od godziny 10, a teraz na antenę RMF Classic wkraczają Faceci w czerni.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po reklamie.

0: Marek Grechuta, Anna Wa, a wcześniej Fryderyk Chopin w RMF Classic, Mazurek C-dur, opus 24, numer 2. Przy fortepianie zasiadał Rafał Blechacz. Na naszym kanale YouTube RMF Classic jest już dostępny drugi odcinek cyklu Scena nie do zapomnienia, w którym wracamy do filmowych scen, w których muzyka i obraz spotkały się w tak wyjątkowy sposób, że zostały w pamięci i emocjach widzów na zawsze. To wszystko oczywiście z okazji Dnia Muzyki Filmowej. Gościem dzisiejszego odcinka jest kompozytor, dyrygent Jan Stokłosa, z którym oglądamy kultową scenę z Amadeusza. Posłuchajcie fragmentu tej rozmowy.
1: Scena nie do zapomnienia w RMF Classic, czyli najpiękniejsze filmowe związki muzyki i obrazu. Cała rozmowa z Janem Stokłosą o scenie z filmu Amadeusz już dostępna na naszym kanale YouTube.
2: Chcesz odpocząć?
3: No,
2: nie jestem zmęczony. Zrobimy małą przerwę.
4: No to też ciekawe, bo to jest takie, też taki skrótowo pokazany proces twórczy, gdzie Mozart na początku, no wiadomo, jest obłożnie chory, ale jest w lepszej formie, a jak dokończył, że tak powiem, ten fragment, tą część, no to jest wysięczone i wykończone. To też może być taki skrót dla mnie jako kompozytora myślowy, że faktycznie po tym wypluciu z siebie tego, co ma się do powiedzenia, faktycznie człowiek może być bardzo zmęczony, a z drugiej strony pyta się Salieriego, czy on jest zmęczony, tak? Proces twórczy faktycznie, jak człowiek w to wchodzi, no to ma także ciężko go zatrzymać. Te godziny idą na zegarku i nagle jest świt i...
5: Może to go właśnie trzymało przy życiu przez te parę godzin, skoro był w takiej formie, że tak naprawdę umiera, za chwilę odejdzie. A jednak to, że musiał wydobyć z siebie to, co wydobył, to Confutatis, to Dies Irae, to chyba trzymało go do końca. A teraz myślę, że oddycha, myśli sobie, dobrze, zrobiłem, co miałam zrobić, mogę zasnąć, mogę odpocząć.
0: To tylko fragment rozmowy Magdaleny Wojewody Mleczko i Tytusa Hołdysa z Janem Stokłosą. Całość jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic. No to oczywiście fragment Rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta teraz na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie.
0: Po reklamie.
14: Jest godzina 13:00. Słuchacie RMF Classic. Najważniejsze fakty przedstawia Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
15: Rządowy program ceny paliwa niżej nie uchronił nas przed wyraźnymi podwyżkami. Minister energii podał najnowsze ceny maksymalne na stacjach. Benzyna w tydzień podrożała już o 20 groszy. Przez weekend będzie mogła kosztować nawet 6 zł. 97 groszy. Olej napędowy przekroczył 8 zł, będzie w weekend kosztował 8 zł. 6 groszy.
16: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu, także niestety, ale powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi CPN.
15: Prognozuje Grzegorz Maziak z portalu e-Petrol. Norweski Komitet Noblowski postanowił przyznać pokojową Nagrodę Nobla za rok 2026 na weteranem Navi Pillay za jej działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. To 85-letnia urodzona w RPA, pochodząca z Indii, ceniona prawniczka. Dlaczego akurat w tym roku wyróżniono właśnie ją? Mówił o tym na antenie informacyjnego Radia RMF24 Jacek Stawiski, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego.
17: Porządek światowy chwieje się w posadach, tworzy się coś nowego i komitet uważa, że najlepszym lekarstwem na podtrzymanie światowego pokoju i ładu jest przestrzeganie prawa międzynarodowego. No jest to wersja oczywiście bardzo idealistyczna, jest to wersja taka bardzo, można powiedzieć, zaawansowanego idealizmu, bo przecież prawo międzynarodowe jest jednym tylko z elementów podtrzymywania ładu międzynarodowego.
15: Sylwetkę tegorocznej laureatki pokojowego Nobla mamy na rmf24.pl. Autostrada A2 jest zablokowana w Cisiu na Mazowszu na pasach w kierunku Warszawy między węzłami Mińsk Mazowiecki a Halinów. Ciężarówka zderzyła się z samochodem. Nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez 2 godziny.
13: Są i takie fakty.
15: Piorun, pies poszukiwacz trufli, znalazł w lesie we włoskiej Abruzji zakopaną w ziemi czystą kokainę o wartości około 25 tysięcy euro. Wyprawa pod cenne grzy-

0: zmiennie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna dzisiaj od 11 do 15 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze Polski chłodniej lokalnie, na Podlasiu tam około 10 stopni na termometrach oraz w obszarach podgórskich Karpat tam około 8 stopni na plusie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: RMF Classic i wszystko gra.
3: Pozdrawiam, Artur Andrus.
4: Alicja Majewska.
5: Marek Kondrat.
6: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

James Horner i jego kompozycja ze ścieżki dźwiękowej filmu Braveheart, Waleczne serce. Wcześniej na naszej antenie piosenka z czołówki serialu Przyjaciele, piosenka, która bierze udział w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej RMF Classic, plebiscycie ogłoszonym z okazji Dnia Muzyki Filmowej, oczywiście, który już 27 października. Mnóstwo niespodzianek z okazji tego dnia przygotowaliśmy, mnóstwo przyjemności, o na przykład 13:30, kolejna przyjemność w RMF Classic. Posłuchamy kolejnego premierowego fragmentu Lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna. Także już można szukać jakiegoś wyjątkowo wygodnego fotela, żeby się w nim rozsiąść i dać się porwać Andrzejowi Sewerynowi o 13:30. A póki co Jan Tiersen i Amelia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu koncert fortepianowy Piotra Czajkowskiego, którego początek jest jednym z najbardziej znanych motywów w muzyce klasycznej. Wyjątkowa interpretacja. Marta Argerich i Kirył Kondraszyn. Nagranie koncertowe z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: Teraz z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Aram Khachaturian i waltz z suity baletowej Maskarada. Jak obiecywałam, 13:30, to znaczy, że rozsiadamy się. Jeżeli okoliczności pozwalają, zamykamy oczy i dajemy się porwać Andrzejowi Sewerynowi do XIX-wiecznej Warszawy. Słuchamy kolejnego odcinka wielkiej powieści Prusa.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Ledwie panna Izabela miała czas przebrać się, do pokoju jej weszła prezesowa. Moja Belu, rzekła staruszka, ucałowawszy ją jeszcze raz. Dlaczegoż to Joasia nie chce przyjechać do mnie? Papo jest niezdrów, więc nie chcę go opuszczać. Proszę cię, tylko tego mi nie mów. Nie przyjedzie, bo nie chce spotkać się z Wokulskim. Oto cały sekret, mówiła nieco wzruszona prezesowa. On dla niej wtedy dobry, kiedy sypie pieniądze na jej ochronę. Powiem ci, Belu, że twoja ciotka nigdy już nie będzie mieć rozumu. W pannie Izabeli odezwały się dawne gorycze. Może ciocia nie uważa za stosowne okazywać tylu względów kupcowi, rzekła rumieniąc się. Kupiec, wybuchnęła prezesowa. Wokulscy są tak dobrą szlachtą jak starscy, a nawet zasławscy. A co się tyczy kupiectwa, wolę uczciwego kupca, aniżeli 10 austriackich hrabiów. Znam ja dobrze wartość ich tytułów. Pani jednak bardzo lubi pana Wokulskiego, szepnęła panna Izabela. Tak jest, bardzo, zawołała z mocą staruszka. Kochałam jego stryja, przez całe życie byłam nieszczęśliwa, dlatego tylko, że oderwano mnie od niego. I to z tych samych pobudek, dla których twoja ciotka usiłuje dziś lekceważyć Wokulskiego. Ale on nie da sobą pomiatać, o nie! Mówiła prezesowa. Kto z takiej nędzy potrafi wydobyć się, kto bez cienia zarzutu zrobił majątek, wykształcił się tak jak on, ten może nie dbać o opinię salonów. Ja znam salony lepiej niż ty, moje dziecko, i wierz mi, że one bardzo prędko znajdą się w przedpokoju Wokulskiego. To nie taki próżniak jak Starski, ani marzyciel jak książę, ani półgłówek jak Krzeszowski. To człowiek czynu. Szczęśliwą będzie kobieta, którą on wybierze za żonę. Po tych słowach prezesowa wyszła, zostawiając pannę Izabelę pogrążoną w głębokim namyśle. Prawie w tej chwili Wokulski wracał z panią Wąsowską z przejażdżki i na folwacznym dziedzińcu zobaczył powóz, od którego odprzęgano konie. Tknęło go jakieś nieokreślone przeczucie, ale nie śmiał pytać, nawet udał, że nie patrzy na powóz. Przed pałacem oddał konia chłopcu, a innemu chłopcu kazał przynieść wody do swego pokoju. I właśnie kiedy miał zapytać, kto przyjechał, coś ścisnęło go za gardło i nie mógł słowa przemówić. Co za głupstwo, myślał, choćby nawet i ona. Więc cóż z tego? Jest taką samą kobietą jak pani Wąsowska, panna Felicja, panna Ewelina. A ja znowu nie jestem takim jak baron. Ale tak mówiąc, czuł, że ona dla niego jest inną niż inne kobiety. I że gdyby zażądała, złożyłby u jej nóg majątek, nawet życie. Głupstwo, głupstwo, szeptał chodząc po pokoju. Jest tu przecie jej wielbiciel, pan Starski, z którym umawiali się, że wesoło przepędzą wakacje. Pamiętam te spojrzenia. O. W jednej chwili fala gniewu uderzyła mu do mózgu. Wszedł z podniesioną głową, przywitał prezesowę i ukłonił się pannie Izabeli, która zarumieniwszy się wyciągnęła do niego rękę. Witam panią. Jakże się miewa pan Łęcki? Papo trochę przyszedł do siebie, zasyła panu ukłony. Bardzo jestem obowiązany za łaskawą pamięć.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

Już za chwilę piosenka nominowana do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, skoro już mnie tu wciągnęliście, to nie będę udawał, że nie mam swoich faworytów. W plebiscycie nie mogło zabraknąć Hansa Zimmera i oczywiście tematu z Incepcji, a jak słyszę Ludwika Goransona i jego Odyseję, to już w ogóle nie odpowiadam za siebie. To moje typy, a wasze? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Neonet, Neonet.
13: To korzyści pełen sklep.
12: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
14: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
12: Neonet.
15: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
16: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Po reklamie.

Taniec Łabędzi z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego grali filharmonicy wiedeńscy, dyrygował James Levine. Wcześniej Miloš Kradaglić, angielska orkiestra kameralna Paul Watkins i jeden z hiszpańskich romansów. Za chwilę kolejna z nowości, które ostatnio pojawiły się w playliście RMF Classic ze ścieżki dźwiękowej 5. sezonu serialu The Bear. Później o 14:00 godzinę szczytu rozpocznie Magda Juszczyk. Od 15:00 zaprosi na filmowe popołudnie na naszej antenie. Natomiast ja już dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo do

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Poleski, Babiogórski, Białowieski, Ujścia Warty. Poznaj polskie parki narodowe z RMF Classic. Udaj się z nami do najpiękniejszych przyrodniczo zakątków kraju. Poznaj charakterystyczne ciekawostki. Zachwyć się pieczołowicie chronioną naturą. Poznaj polskie parki narodowe. Zapraszamy w sobotę po 9:00 w RMF Classic.
3: Do polskich parków narodowych zaprasza ich opiekun. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 14 w RMF Classic, pora na najświeższe fakty. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Zamkniętych zostało dzisiaj aż 49 szkół na Mazowszu w związku z falą agresji wśród młodzieży. Wczoraj 15-latek w Leszczy-Dole-Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W środę 19-latek w Ostrołęce zaatakował 9 osób. Jednak incydentów z nożem według policji było w szkołach znacznie więcej. Na Mazowszu zatrzymano 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami lub zamierzali przynieść do szkoły ostre narzędzia. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła dzisiaj wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w szkołach. Wrócimy do nich w kolejnych faktach. Prawie 5 kilometrów ma już korek na autostradzie A2. Jest zablokowana między węzłami Mińsk-Mazowiecki a Halinów po zderzeniu ciężarówki z samochodem. Jak przed chwilą poinformowała nas policja, zginął kierowca auta osobowego. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. 10 godzin zostało do końca kampanii wyborczej przed przedterminowymi wyborami prezydenckimi w Krakowie. O północy rozpocznie się cisza wyborcza i choć od blisko 2 tygodni dwoje finalistów walczy o każdy głos, do debaty do tej pory nie doszło. Na takie spotkanie dziś swojego rywala zaprosiła Monika Piątkowska. Nasz reporter Paweł Konieczny, który był na spotkaniu z Łukaszem Gibałą, sprawdzał, czy zamierza on z tego zaproszenia skorzystać.
9: Znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że do debaty nie dojdzie. Łukasz Gibała już zapowiedział.
10: Dla mnie to jest cyrk, a nie debata. Ja szanuję mieszkańców i uważam, że zasługuję na poważną debatę, a nie na taką sytuację, gdzie pani senator, moim zdaniem, chce po prostu zrobić show medialne.
9: Przypomnę, Monika Piątkowska zaprosiła kontrkandydata na godzinę 17 na krakowski rynek główny. Przesłała mediom propozycję scenariusza tego spotkania i zapowiedziała, że będzie na Łukasza Gibałę czekała.
8: Powrót do klasyki. Tak dr Justyna Anna Konieczna-Bartosiewicz, badaczka stosunków międzynarodowych, komentuje przyznanie pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay, prawniczce z Republiki Południowej Afryki. W uzasadnieniu komitet podkreślił jej zasługi dla obrony prawa międzynarodowego i międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. A ekspertka z Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że nareszcie pokojowy Nobel nie trafia do osoby ze świata polityki.
11: Nagrodzenie takiej osoby, która nie jest aktywnym politykiem, nie wchodzi w interakcje bezpośrednie z politykami. Jest po prostu urzędniczką wręcz, prawniczką, wykonującą swoją pracę w sądzie, w instytucjach międzynarodowych. Bez wielkiego rozgłosu, fleszy, jest pokazanie takich właśnie wybitnych osobowości, które poświęciły całe swoje życie dla jakiejś sprawy.
8: Dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z UW dodaje, że wybór Navy Pillay jest także mocnym sygnałem dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jeśli chce utrzymać światowy pokój, musi przestrzegać międzynarodowego prawa.
2: Cieszą nas takie fakty.
8: Hubert Hurkacz pokonał Serba Nowaka Dziokowicza 6-4, 6-3 i w bardzo dobrym stylu awansował do trzeciej rundy turnieju w Szanghaju. Dla mnie to wyjątkowy wieczór, dzielenie kortu z Nowakiem to zawsze coś specjalnego, mówił tuż po meczu nasz tenisista. Z faktami wracamy.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluf. Wyzwanie 6dni.pl.
1: Godzina 14 z kawałkiem. Kawa przestaje działać. Za to my podkręcamy atmosferę popołudnia. Godzina szczytu w RMF Classic.

godzina szczytu w RMF Classic. Zostaw stres w biurze. Zabierz do domu dobry nastrój.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Jan Stokłosa. Dla mnie sceną nie do zapomnienia jest scena komponowania Requiem z filmu Amadeusz Milosza Formana. I o niej wam opowiem.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już we wtorek o 11:30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
3: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Puls dnia w RMF Classic.
1: Dziś ogromne zainteresowanie internautów skupia atak Rosji na Ukrainę, aktywność polskiego lotnictwa oraz alerty RCB. Wśród wyszukiwań w sieci powraca motyw bezpieczeństwa Polski i działania, jakie podejmują polskie służby, również w kontekście poderwania polskiego lotnictwa. Sport intensywnie pojawia się wśród wyszukiwań w internecie. Spotkanie Hubert Hurkacz kontra Nowak Dziokowicz to jeden z najmocniej skupiających zainteresowanie tematów. Mecz sportowców w turnieju w Pekinie rozgrzewa wielbicieli polskiego tenisisty, który zmierzy się z gwiazdą światowego tenisa. Odnotować można również wysokie zainteresowanie postacią Donalda Tuska wywołane publikacjami dotyczącymi wypowiedzi profesora Antoniego Dudka, w tym sugestiami o możliwej konieczności ewakuacji z Polski oraz przyszłości ugrupowania Grzegorza Brauna. W wyszukiwarkach króluje też temat incydentu w łódzkiej szkole i sprzeczne doniesienia o ataku na nastolatki. Hasło Łódź zyskuje popularność w związku z informacjami o wejściu policji do szkoły, nożach znalezionych w plecakach oraz doniesieniami o rzekomym ataku na dwie nastolatki. Część tych informacji została zdementowana.

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: No to jest naród hiszpański, dumny i pański, majestatowy. Tak kiedyś wiersz pisał ktoś w XVI wieku. I coś w tym jest, że oni są, to jest, za każdym czai się toreador. To jest bardzo dumny naród.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Reżysera można przedstawiać tytułami jego filmów. No to na przykład Wabank, Seks Misja, King Size, Killer, Vinci, ale można też imieniem i nazwiskiem. Juliusz Machulski będzie gościem najbliższych niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic. Godzina szczytu w RMF Classic. Przed tobą prosta droga do domu. Bez pośpiechu, bez presji, w twoim własnym rytmie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
1: RMF Classic. Na uspokojenie.
2: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna.
3: Seweryn Krajewski.
4: Mówi Grzegorz Turnał.
5: Tomasz Raczek.
6: Nazywam się Magda Cielecka.
7: W ogóle nie wyobrażam sobie kąpać się bez muzyki. Czy to Bach, czy jakaś muzyka filmowa. W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Jeżeli czekacie na ten program, w którym zajmujemy się głównie kinem, to dobrze trafiliście. Do godziny 18 sprawdzamy najciekawsze wieści z branży filmowej. Lidia Krawczuk, nasza amerykańska korespondentka, donosić nam będzie o premierze tygodnia. To Digger w reżyserii Inaritu. Będzie bardzo interesująco. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy odbywa się po raz 42. W studiu RMF Classic szefowie wydarzenia i też zapewniam gorącą temperaturę. Wspaniale zapowiada się to 10-dniowe wydarzenie. Rzecz obowiązkowa dla wszystkich fanów kina. W roku Andrzeja Wajdy, w 10. rocznicę śmierci mistrza, porozmawiamy z Jerzym Radziwiłowiczem, aktorem Andrzeja Wajdy, który odwiedził studio RMF Classic z okazji 100. rocznicy urodzin reżysera, jednego z najważniejszych twórców w historii polskiej kultury, zdobywcy Oscara za całokształt twórczości. Nasza rozmowa z Jerzym Radziwiłowiczem toczyć się będzie o różnych sprawach związanych z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Kieślowskim i sztuką w ogóle. A wideo podcast dostępny jest już na kanale RMF Classic na YouTube. Obiecywałam wieści z kin i tak też będzie w tym programie. Mnóstwo zaproszeń do kina. Fantastyczny weekend przed nami. Róża, Renoir. I oprócz tego Prime Time, gorący tytuł, na który chyba wszyscy czekamy. Zaproszenia i też atrakcje w postaci upominków związanych z jednym z tytułów. A teraz Piraci z Karaibów. Popłyniemy razem z nimi na szerokie wody do rytmu muzyki Klausa Badelta.

Sprawdźmy, kto tu naprawdę rządzi. Wy czy moje ulubione soundtracki? Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Igor Herbut.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Długo się nie zastanawiałem, pomyślałem, dobra, hej przygodo, biorę to, robię i spróbuję zrobić coś dobrego nie tylko dla Częstochowy, ale też na takim małym odcinku, na taką małą miarkę może dla kultury polskiej.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z aktorem teatralnym i telewizyjnym, reżyserem, a także dyrektorem Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, Grzegorzem Małeckim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
14: Już to czytałyśmy?
13: Już to wymyśliłam.
15: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: Po reklamie.

0: za oceanem.
1: Tom Cruise przez ostatnie lata przyzwyczaił widzów do tego, że ratuje świat. Skacze z samolotów, wspina się po wieżowcach, wykonuje niebezpieczne akrobacje, no i tak to wszystko robi wrażenie, ale wyznam, że na mnie największe wrażenie robią osiągnięcia na planach filmowych, gdy Tom Cruise porusza się motocyklem. Teraz znowu aktor próbuje ocalić ludzkość, ale jest pewna różnica. Tym razem sam przyczynił się do katastrofy, a wszystko to w nowym filmie zatytułowanym Digger. Wyreżyserował go Alejandro González Iñárritu i już samo to nazwisko obiecuje wiele. O szczegółach zza oceanu Lidia Krawczuk.
2: Tom Cruise gra w filmie Diggera Rockwella, teksańskiego miliardera naftowego, który próbuje przekonać świat, że jest jego wybawcą. To czarna komedia o wielkich pieniądzach, władzy, katastrofie klimatycznej i człowieku, który za wszelką cenę chce kontrolować własny wizerunek. Dla Cruise'a to wyjątkowa rola. Po latach grania bohaterów kina akcji pojawia się na ekranie niemal nie do poznania, z charakteryzacją zmieniającą jego twarz i wygląd. Partnerują mu m.in. John Goodman, Sandra Hiller i Riz Ahmed. Film wywołał bardzo różne reakcje amerykańskich krytyków. Jedni chwalą odwagę Cruise'a i absurdalny humor, inni zarzucają reżyserowi, że jego satyra jest chaotyczna i zbyt nachalna. Pojawiają się nawet porównania do słynnego doktora Strangelove Stanleya Kubricka. To także powrót Cruise'a do kina, w którym najważniejsza jest nie kolejna spektakularna scena kaskaderska, ale postać, którą gra. I właśnie ta zmiana budzi chyba największe zainteresowanie. Na razie ryzykowny wybór Toma Cruise'a nie przekłada się na sukces kasowy. Digger, który wszedł do amerykańskich kin tydzień temu, zarobił w pierwszy weekend tutaj w Stanach zaledwie 8 milionów dolarów. Krytycy też są podzieleni. Na Rotten Tomatoes pozytywnie ocenia go 52% recenzentów. Co ciekawe, w obronie filmu stanęły znane nazwiska Hollywood. Anne Hathaway zadebiutowała nawet jako recenzentka na Letterboxd, popularnym serwisie dla miłośników kina, przyznała Diggerowi 5 gwiazdek, czyli maksymalną ocenę. Napisała, że film jest inteligentny, szalony, prowokacyjny, zabawny i ambitny. Zachęciła widzów, żeby sami wyrobili sobie zdanie. Swoją recenzję zakończyła oceną 10 na 10. Guillermo del Toro, reżyser Kształtu Wody, również publicznie bronił filmu. Na platformie X skrytykował jedną z negatywnych recenzji i przekonywał, że Digger jest odważnym, ambitnym dziełem, które warto zobaczyć na dużym ekranie. Jest jeszcze tutaj jeden interesujący szczegół. Hathaway i Cruise mają razem wystąpić w kontynuacji Szybkiego jak błyskawica z 1990 roku. A Verity, najnowszy film aktorki, wszedł do kin dokładnie tego samego dnia w USA co Digger i zarobił w pierwszy weekend 4 razy więcej – 32 miliony dolarów.
1: O pieniądzach dżentelmeni i damy nie rozmawiają, ale dziennikarski obowiązek mamy razem z Lidią Krawczuk we krwi, więc o pieniądzach było, ale teraz posłuchamy muzyki z filmu meksykańskiego twórcy Alejandro González Iñárritu. Wyreżyserował takie dzieła jak Amores Perros, Babel, 21 gramów. Ja natomiast wielbię jego film zatytułowany Birdman. To 4 oscarowe statuetki i wielkie poruszenie serca, gdy Antonio Sanchez taką muzykę do kina meksykańskiego twórcy sprzedaje. Mam nadzieję, że wrócicie chętnie do tego dzieła. Mam na myśli Birdmana, a to, co teraz w kinach, to Digger. Szukajcie i upajajcie się wiecznie żywymi bohaterami kina masowej wyobraźni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już jutro po 17:00 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie płatne.
4: Szukasz finansowania dla innowacyjnego projektu? Horyzont Europa. Największy program finansowania badań Unii Europejskiej otwiera możliwości dla firm, uczelni i instytutów badawczych. O tym, jak skorzystać z programu, opowie dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w NCBR, Piotr Świerczyński.
5: Horyzont Europa to program finansujący ambitne projekty badawcze i innowacyjne realizowane we współpracy z partnerami z całej Europy. Jeśli rozwijają Państwo nową technologię, pracują nad innowacyjnym produktem lub usługą, czy prowadzą badania naukowe, warto sprawdzić możliwości finansowania, jakie oferuje ten program. W Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju bezpłatnie pomagamy na każdym etapie przygotowania projektu. Od wyboru odpowiedniego konkursu i znalezienia partnerów w Europie, po konsultację wniosku przed jego złożeniem do Komisji Europejskiej.
4: Więcej informacji na temat programu Horyzont Europa na stronie kpk.gov.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
9: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.

Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Sięgamy w naszych programach również po utwory obecne w produkcjach serialowych, a także po piosenki znanych, lubianych artystów, wokalistów, muzyków. Artur Rojek teraz wykona piosenkę zatytułowaną Mirafiori.

0: To muzyka z pierwszej części filmu Kill Bill w RMF Classic. Oczywiście wiecie, że przykładamy wagę do najwspanialszej muzyki filmowej. Już niedługo obchodzić będziemy Dzień Muzyki Filmowej 27 października. Po raz kolejny świętujecie razem z nami, a my już teraz, przygotowując się do tej daty, przepytujemy ludzi kultury o ich uczucia związane z soundtrackami, produkcjami filmowymi, które stoją wyśmienitymi kompozycjami. Dzisiaj naszym gościem jest Cezary Pazura.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Muzyka filmowa ma dla pana znaczenie?
3: Muzyka jest nieodzownym elementem kina i wie pani, wyobrażam sobie kina niemego, powiem szczerze. Nawet w kinie niemym była ścieżka dźwiękowa. Był taper, który grał na pianinie na żywo, więc zaczęło się od muzyki. Obraz przyszedł później. Najpierw były tamtamy, najpierw były okrzyki, śpiew, a dopiero potem przyszedł rysunek i obraz żywy.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.

0: Reklama.
1: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50 na 50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Po reklamie.
13: Minęła godzina 16, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
14: 15-latek, który wtargnął wczoraj z nożem do szkoły podstawowej w Leszczy-Dolenowinach, został umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Tak zdecydował właśnie Sąd Rejonowy w Wyszkowie na Mazowszu. Nastolatek śmiertelnie ugodził nożem woźną i ranił 2 osoby. Sąd uwzględnił jednocześnie wniosek prokuratury, by biegli psychiatrzy ocenili, czy 15-latek może odpowiadać za to, co zrobił, jak osoba dorosła. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Leszczy-Dolenowinach dwaj 15-latkowie z Ciechanowa nagrali film, w którym grozili śmiercią innym uczniom w swoim mieście. Sprawa trafiła na policję, a nastolatkowie stwierdzili, że nagranie opublikowali dla żartu i nie mieli złych intencji. Podobny film opublikowali 15-latkowie z Pruszkowa. Policja ostrzega jednak, że nawet za taki głupi żart grozi odpowiedzialność karna.
15: Konsekwencje zawsze są. Pytanie są, jak szerokie i jak dotyczą tych młodych osób.
16: Co może grozić za tego typu groźby, no bo tu już mówimy o groźbach karalnych.
15: O ich losie decyduje sąd i tam przedstawione materiały, na ile uczestniczyli w tym, na ile to wygenerowali i odpowiadają w pełni za wzbudzenie tego zagrożenia, o to będzie pytał sąd i na podstawie zgromadzonego materiału będzie orzekał określone środki. Dodatkowo pamiętajmy, że te młode osoby wciąż nieletnie formalnie za ich działania także odpowiadają w pewnym zakresie rodzice czy osoby, opiekunowie prawni.
14: przekonuje rzecznik warszawskiej policji Jacek Wiśniewski w rozmowie z naszym reporterem Jakubem Rybskim. W przypadku osób od 17 roku życia za kierowanie gruźb karalnych można trafić do więzienia, nawet na 3 lata. Zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym usłyszał kierowca, który przedwczoraj spowodował karambol na obwodnicy Zawiercia i Poręby. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia. W wypadku w Śląskiem zginęły, przypomnę, 2 osoby, 4 zostały ranne. Uszkodzonych zostało 8 pojazdów. Po tej tragedii droga była całkowicie zablokowana przez kilkanaście godzin.
12: Popołudniowe fakty RMF Classic.
14: Odważna kreacja, prowokacyjne obrazy i atmosfera Londynu, który właśnie wkraczał w nową erę, spotykają się w Tate Britain na jednej z najbardziej wyczekiwanych wystaw tego sezonu. The 90s Art and Fashion przegląda się dekadzie, która odmieniła brytyjską kulturę i dała początek wielu zjawiskom do dziś kształtującym świat mody i sztuki. Czynna od dziś do 14 lutego ekspozycja gromadzi prace blisko 70 artystów, fotografów i projektantów, prezentując ponad 100 zdjęć, obrazów, rzeźb i elementów garderoby. O 17 w RMF Classic kolejne fakty. Do usłyszenia, teraz jeszcze Magda o pogodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
13: Dziś temperatura maksymalna w naszym kraju od 11 do 15 stopni Celsjusza, na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej lokalnie na Podlasiu około 10 stopni Celsjusza oraz w obszarach podgórskich Karpat, tam około 8 stopni. Wiatr wieje umiarkowany i dość silny, a w nocy na wschodzie i południowym wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni Celsjusza.

0: Kino w roli głównej. Mistrzowie.
1: 10 lat temu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni widzieliśmy Andrzeja Wajdę i słuchaliśmy jego słów po raz ostatni. Na scenie Teatru Muzycznego wystąpił ze słowami, które chyba każdy, kto tam był, pamięta. Było mądrze, zabawnie, przejmująco, powidoki. To był ostatni film mistrza. Po festiwalu w Gdyni Andrzej Wajda wrócił do Warszawy i 9 października dowiedzieliśmy się, że jeden z najważniejszych artystów w naszym kraju nie żyje. W 10. rocznicę śmierci mistrza rozmawiamy o Andrzeju Wajdzie z Jerzym Radziwiłowiczem, jego aktorem, który grał u niego i w kinie, i w teatrze. Wyznam wam, że dla mnie tak zawodowo i prywatnie to jedno z najważniejszych spotkań z Jerzym Radziwiłowiczem, a w mediach widzieliśmy się kilka razy. Chciałabym was dzisiaj gorąco w rocznicę śmierci Andrzeja Wajdy, w roku Andrzeja Wajdy, który ogłoszony został w 100. rocznicę urodzin mistrza, chciałabym nakłonić was, byście wysłuchali i obejrzeli naszą rozmowę, która jest na kanale YouTube RMF Classic. Dzisiaj w magazynie o sztuce filmowej przedstawiam wam jej fragment. Czy wierzy pan w tę wieczność spotkania z filmami, które nam Andrzej Wajda zostawił? I nie mam na myśli filmów wyłącznie tych, w których pan się z tym reżyserem spotkał, ale też filmy, które dotyczą zupełnie innych spraw i są innego kalibru.
2: Ale to są piękne filmy, pani mówię, Panna z Wilka, dorzućmy Brzezinę. To są jakby z innej bajki trochę filmy, prawda? Ale wspaniałe. No bez nieczulenia nie, już jesteśmy w polityce głęboko.
1: Tak, tak, to prawda. Pan wymienia te filmy z miękkiego.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Brzezina, Panny z Wilka. Polowanie na muchy.
2: Polowanie na muchy, no ale powiedzmy to jest taki...
1: Wszystko na sprzedaż?
2: Wszystko na sprzedaż to jest film właściwie do autotematyczny troszeczkę, prawda?
1: Ale jest z miękkiego.
2: Ale jest, tak, tak, bardziej. No, nie tak osadzony w polityce, tak, jak tam pozostałe filmy. Natomiast, i to piękne filmy są, wspaniałe filmy. Rzeczywiście te filmy zostaną. I wie pani, to jest tak, że czasami spotykam się z tym, że ludzie... jeszcze młodsi od pani, mimo że to trudne, oglądają któryś z tych filmów i mówią, że to są fantastyczne rzeczy. To znaczy, że one nie umrą. Tak, spokojnie, spokojnie. Więc Andrzej zostawił nam ogromny kawał swojego życia na ekranie zarejestrowany, pokazany. I to z nami zostanie. I zostanie sporo Wajdy również, dlatego, że pani, to może nawet lepiej jest, że jest kogoś spór, niż że po prostu wszyscy mówią, a tak, tak, tak, tak, to w porządku, taki jest. To znaczy, że jest ważny. Ważniejszy niż ten, którego wszyscy głaszczą.
1: Na pewno to jest bardziej twórcze wejście w dyskusję wokół jakiegoś kina, niż na kolanach przyjmowanie go.
2: Tak, albo na kolanach, albo to, no, z takim, no tam fajnie, fajnie, czyli bez znaczenia. To oczywiście znaczy to po prostu, że jest ważne.
1: Jerzy Radziwiłowicz, jeden z najwybitniejszych aktorów polskich, grał w filmach Andrzeja Wajdy. Człowiek z marmuru, człowiek z żelaza, a jeden z najważniejszych, choć chyba niezbyt głośnych filmów, dla mnie prywatnie jeden z najistotniejszych filmów Wajdy, bez znieczulenia. Ten film zawiera również rolę naszego gościa, małą, niewielką, ale przejmującą. W mediach społecznościowych zobaczycie, jak w studiu nam się toczy rozmowa, a jeżeli będziecie chcieli więcej rozmaitych motywów, które pojawiają się w roku Andrzeja Wajdy, choć rozmawiamy też o sztuce, o Wiesławie Myśliwskim, o Krzysztofie Kieślowskim, więc to wszystko znajdziecie w ramach wideo podcastu na kanale YouTube RMF Classic w 10. rocznicę śmierci Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami tam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Współtworzy go dla Was wybitny wokalista Igor Herbut.
2: No dobrze, skoro współtworzę ten plebiscyt, to mam prawo do małej prywatki, prawda? Głosujcie na moich ulubieńców. Ja już swoje typy mam, takie, że sam robię och, ach i czasem nawet ojejku, bo muzyka filmowa naprawdę potrafi człowieka załatwić w 3 nuty. Sprawdźcie sami.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
4: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Tato, z czego były pierwsze książki?
16: Z glinianych tabliczek?
15: To jak wtedy zaginali rogi?
17: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

0: głównej. Festiwal filmowy.
1: W czterech warszawskich kinach rozpoczyna się 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Kino Luna, Kinoteka, Kino w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Kino Atlantik. To właśnie tam spędzamy 10 dni do 18 października, przeżywając wszystkie atrakcje filmowe programu tego festiwalu. Zaprosiłam do studia jego dyrektorów, Joannę Szymańską-Szcześniak, dyrektorkę generalną, i Bartka Pulcyna, dyrektora programowego. Posłuchajcie naszej rozmowy. Może wystarczy wam weekend, a może powinniście, tak jak ja wiele lat taką praktykę uprawiałam, a może powinniście wziąć urlop.
2: To jest 190 filmów. Ja otwieram sobie gazetę, którą w ręku trzymam, nowa, w nowym layoucie. Nie wiem, czy już widziałaś.
1: Widziałam, oczywiście.
2: I to samo zresztą będzie dotyczyło naszego katalogu, który za chwilę się pojawi. W tym roku jest przepiękny. I sam się czasem zadziwiam, jak to się udało, że ja mam jeszcze i ten film mamy, i ten pokazujemy. Mam aż dwa filmy otwarcia. To się jeszcze nigdy nie wydarzyło. Dlaczego? To jest zawsze proces wyboru filmu otwarcia. Jesse Eisenberg, wiadomo, nasz świeżo upieczony rodak, więc nasz filmy otwarcia muszą spełniać takie warunki różne. Między innymi ten właśnie to połączenie z Polską i z Warszawą. Dlaczego chcemy, aby ten film akurat w Warszawie pokazać? Dodatkowo jest to film artystyczny i ma ten hollywoodzki
1: sznyt.
2: Tak, bo tam wielkie gwiazdy, mówi się już teraz o Oscarach. A z drugiej strony na antypodach film, którym zakochałem się podczas urlopu. O tym opowiadam, bo ja nie mam urlopu w 100%, więc wracałem z gór w Zakopanem jeszcze przed premierą światową w Toronto i w San Sebastian. I zakochałem się. Skończyłem po drugiej, bo on trwa 2,5 godziny. Błogosławieństwo Ziemi. Film kompletnie jakby wyciągnięty z początku wieku na podstawie powieści, która dostała zresztą Nobla z 1917 roku, który właśnie jest klasyczną opowieścią o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie. Tam to są pionierzy, Norwegia. Warunki atmosferyczne i przestrzeni są absolutnie nie do zamieszkania. Oni tam budują swoje nowe życie. Jest nam zimno razem z nimi przez pierwsze 15 minut, a potem jest całe życie ich rozkwita. To jest fantastyczne.
3: Należy podkreślić, że w tym roku mamy mocny akcent w ogóle kina polskiego. Mamy dużo tytułów polskich. Natomiast moją uwagę najbardziej chyba zwrócił konkurs dokumentalny. Mamy naprawdę mocne dokumenty, czy Jak nakarmić dyktatora, czy film o aucie Jugo i taki dokument o Kaszpirowskim, co mnie też bardzo zaintrygowało.
1: Ten film stworzony został przez twórców, którzy wiedzieli, że Kaszpirowski kończy swój żywot? Czy to jest przypadek?
2: Zupełny przypadek. To jest film, który powstał, przecież wiadomo, filmy powstają bardzo długo. Film zresztą, który został jako ostatni dodany do naszego konkursu. I tak się złożyło, że nagle dosłownie przecież po tydzień zaledwie po opublikowaniu naszego programu wydarzyła się ta historia i śmierć bohatera naszego filmu.
1: XXII Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Od dzisiaj śledźcie wydarzenia tego święta kina do 18 października. Słuchajcie RMF Classic koniecznie, bo wieści z tego festiwalu pojawiać się będą regularnie i intensywnie.

0: reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
6: Po reklamie.

Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Sięgamy teraz po piosenkę z filmu o przedziwnym polskim tytule Wirujący seks. Już chyba właściwie nikt nie posługuje się tym tytułem. Wszyscy jesteśmy wielojęzyczni, a już na pewno znamy język angielski, nie tak jak było w chwili premiery Dirty Dancing. Piosenka zatytułowana Hey Baby.

Muzyka tworzona dla kina może być rozmaita. Tak nostalgiczna jak utwór Johanna Johanssona, którego wysłuchaliśmy przed momentem, utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Teoria Wszystkiego, albo dynamiczna, taka jaką Michael Giacchino stworzył do superprodukcji Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Wy decydujecie, jaka muzyka dominuje na naszej antenie, a wszystko przez fakt, że mamy w niedzielne wieczory listę przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Wy głosujecie, wy wybieracie, a program prowadzą na zmianę Jadwiga Polus i Tytus Hołdys. System do głosowania jest na naszej stronie internetowej www.rmfclassic.pl, a od godziny 18 w każdą niedzielę bawicie się w kreatorów układów, dominacji, walk toczonych przez muzykę filmową. Wszystko w pokojowej atmosferze i z uwielbieniem dla kina.

0: Muzyka Hansa Zimmera z filmu Gladiator podbija emocje, a tych emocji na pewno nie zabraknie po godzinie 17, kiedy usłyszymy najświeższe fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie! Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po reklamie.
8: Minęła godzina 17 w RMF Classic. Pora na ostatnie w tym tygodniu fakty. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: 2 miesiące w areszcie spędzi 17-latek z Sierpca na Mazowszu, który miał wśród rówieśników rozpowiadać, że zrobi w szkole coś złego. O jego izolacji zdecydował sąd rejonowy. Wczoraj młody człowiek usłyszał zarzuty kierowania gruźb karalnych. Podczas przesłuchania miał złożyć wyjaśnienia i tłumaczyć się ze swojego zachowania. Zabezpieczono jego saszetkę z dwoma nożami, a także telefon, za pomocą którego wyszukiwał informacje dotyczące planowanego ataku. W związku z falą agresji w szkołach w ostatnich dniach skontrolowano 15 tysięcy placówek, zatrzymano 19 osób. Służby badają też, czy nastolatkowie, którzy stoją za ostatnimi atakami w szkołach na Mazowszu, byli przez kogoś inspirowani. Tak mówi szef MSWiA po pytaniu reportera RMF FM. Chodzi o ataki w szkołach w Ostrołęce, Leszczy-Dole, Nowinach, a także ten niedoszły atak w Sierpcu.
10: Na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktowało.
9: Służby sprawdzają teraz ich telefony, laptopy i komputery, ale także wpisy, jakie zamieszczali w mediach społecznościowych. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą w Łódzkiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wjechała pod nadjeżdżający pociąg relacji Płock-Łódź-Widzew. Składem podróżowały 33 osoby. Jeden z pasażerów trafił do szpitala. Poszkodowany został także kierowca ciężarówki. W związku z wypadkiem występują duże utrudnienia w kursowaniu pociągów.
11: Najważniejsze są fakty.
9: We Francji odzyskano dwa skradzione obrazy Augusta Renoira, jednego z czołowych malarzy impresjonizmu. Chodzi o dzieła Młoda kobieta u studni i portret aktorki Kolonny Romao. Zostały one zrabowane miesiąc temu. Dwaj złodzieje weszli na teren muzeum przez dziurę w ogrodzeniu. I w faktach zaglądamy jeszcze do Szczawnicy. Tam trwa jesienny redyk. Dzisiaj przez uzdrowisko ze swoim stadem przeszedł baca Józef Klimkowski, który idzie z owcami do Nowego Targu niemal z Bieszczad. Do tego wyjątkowego pochodu dołączył także nasz reporter Maciej Pałachicki.
12: Który dzień idziecie?
13: Trzeci.
12: No ile tam kilometrów przed wami?
13: No to jest, to jest. 160.
12: W sumie to ile będzie?
13: 160.
12: To najdłuższy chyba taki redyk, nie?
13: No,
12: w Polsce.
13: Ciężka robota, to jest ciężka robota, że się tak do rano w czwartek stać.
12: Ile tam kilometrów w nogach?
13: 80 ma do Nowego Targu. Tu jest 140.
12: No, takiego drugiego redyku to w Polsce już nie ma.
13: Nie ma. Będziemy, my jutro mamy redyk od Majerskiego, ale z Jaworek z rozdziela, nie?
12: No to jest kilka...
13: To jest, no jest...
12: 20 parę kilometrów.
13: No, 20 parę kilometrów, no.
9: Jutro uroczysty redyk bacy Majerskiego przejdzie przez Szczawnicę około 13. Oglądać to będą tysiące turystów, którzy specjalnie z tej okazji przyjechali do Szczawnicy. W faktach dzisiaj to wszystko. Dobrego weekendu wam życzę. Teraz jeszcze pogoda od Magdy.
8: Ale najpierw pytanie, to jest lepsze niż kino? Jak myślisz?
9: Myślę, że to jest równie fascynujące jak siedzenie w kinie.
8: Jedźmy do Szczawnicy.
9: I oglądajmy filmy.
14: RMF Classic. Gra jak z nut.
7: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
14: Tu Jerzy Rogiewicz.
15: Tu Paweł Lucewicz.
16: Z tej strony Łukasz Lucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
8: Jutro zachmurzenie duże w naszym kraju, na zachodzie większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza do 16, na przeważającym obszarze kraju cieplej, na południowym wschodzie Polski do 18 stopni. Chłodniej natomiast w Kotlinach Sudeckich, tam około 11 stopni, a wiatr wiać będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, jeśli jesteście ciekawi z jakich kierunków, no to będzie wiał południowy.

0: Festiwal filmowy.
1: Kwadrans po godzinie 17. Trzeba się spieszyć, by nie przeoczyć tego pierwszego dnia warszawskiego festiwalu, międzynarodowego festiwalu filmowego. Możecie wziąć czynny udział w tym święcie kina. Potrwa ono do 18 października, a my wracamy w RMF Classic do rozmowy z dyrektorem warszawskiego 42. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, Bartkiem Pulcynem. A wszystko przez muzykę.
2: Pokazy specjalne, bo to często nam umyka. My się skupiamy na tych bardzo takich określonych sekcjach, a pokazy specjalne właśnie są pewnym zbiorem filmów, może nie tak bardzo zdefiniowanych. I tutaj mamy chociażby światową premierę dokumentu o Marcie Argerich. To już wiemy, że to jest gratka dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej Chopina, wiadomo, konkurs chopinowski.
1: I słuchaczy RMF Classic.
2: Jak najbardziej, więc tutaj ma i dokumenty, i drugi dokument w tej sekcji to jest jakby też antypodach o Tedę, Forever Rap. I wiele innych tytułów, tam mamy taką dziesiątkę czy dwunastkę filmów naprawdę, które warto przejrzeć, bo Gael García Bernal ze swoim najnowszym filmem jako reżyserem, ale też gra w tym filmie, więc tam są takie cukiereczki. I muszę o tym powiedzieć, bo dwie fantastyczne animacje. Jednej zakochałem się w Cannes i po prostu padłem po prostu trupem, czyli Żelazny Chłopiec, Iron Boy. On dostał i nagrodę w Cannes, i potem w Annecy, które jest najważniejszym festiwalem dla filmów animowanych. Pokazujemy ten film jako jedyny i w weekendzie dla dzieciaków, czyli weekend rodzinny, i w pokazach właśnie specjalnych, bo uważam, że ten film naprawdę zasługuje na uwagę. I drugi pokaz na świecie, Kroniki Lasu Wildwood, duża oscarowa szansa. Wszyscy dokładnie mówią, że to będzie Oscar animowany w tym roku. Więc to są bardzo mocne dwie animacje.
1: Goście. Siłą festiwalu, jak już też mówiliście, są rozmowy wokół filmów i spotkania z ludźmi, którzy to kino tworzą.
2: Bardzo się cieszymy z wizyty Hansa Petera Molanda, czyli człowieka, który za Błogosławieństwem Ziemi, naszym drugim filmem otwarcia. Specjalnie nawet, to możemy też zdradzić znowu kulisy, to Magda, jakoś masz na nas wpływ taki otwierający, że musieliśmy, i to jest też ważna być może uwaga dla słuchających nasz, musieliśmy przesunąć jeden seans, chociaż już wydrukowaliśmy gazetkę. W gazetce internetowej już jest poprawiona wersja, ale po Błogosławieństwie Ziemi w sobotę 10 października o 13:30 film jest tak długi, że robiliśmy specjalnie przesunięcie kolejnego seansu o pół godziny na 17, żeby móc to spotkanie w dobrych warunkach w czasie przeprowadzić.
1: Bez pośpiechu,
2: bo on przyjeżdża do nas, z tego się bardzo cieszymy. Oczywiście przyjeżdżają twórcy do wszystkich filmów, praktycznie wszystkich filmów konkursowych, bo oni są przez nas zapraszani, ale bardzo dużo twórców przyjeżdża z własnej inicjatywy. My często zapraszamy jako festiwal reżysera, czasami może producenta, ale głównie się na twórcach, na reżyserach skupiamy, a potem się na naszym festiwalu okazuje się, że pojawia 7-10-12-osobowa ekipa, bo ekipa chce być z nami, chce być z naszymi twórcami. Chcą być w Warszawie i chcą się spotkać z publicznością.
1: 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy potrwa w czterech warszawskich kinach do 18 października. Kino Luna, Kinoteka, Kino Muzeum i Kino Atlantik. A my w RMF Classic wracamy do tego, co dla nas najważniejsze w tym październikowym czasie. Słuchamy propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej, ale powie to lepiej nasz wzorcowy głos lektora.
0: Słuchasz propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Toskina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, wyścigowe F1 Hansa Zimmera. Na drugim, jak wydresować smoka, muzyka Johna Powella. Na miejscu pierwszym, druga Duna, temat A Time of Quiet, Between the Storms.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Rod Stewart, The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Tato, co znaczy negocjować?
12: Szukać porozumienia.
11: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
13: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Nie stronimy też od produkcji serialowych. Szukamy tam dla was najwspanialszych tematów, kompozycji, piosenek też. A teraz pojawi się utwór z serialu zatytułowanego Wywiad z wampirem.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Mocny weekend, przyznam. Sama nie wiem, co wybierzecie i trudno mi być doradcą, zwłaszcza, że jeszcze Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy prezentuje filmy, których nigdzie nie zobaczycie, a tymczasem w ofercie kin takie tytuły jak Róża, niemiecko-austriacka, czarno-biała opowieść z Sandrą Hiller na ekranie, aktorką, która święci prawdziwe triumfy w światowym kinie. Róża to jest historia tajemniczego żołnierza, który pojawia się na odludnej wiosce i podaje się za spadkobiercę dawno opuszczonego dworu. Akcja, co warto dodać, toczy się na początku XVII wieku i to też jest element obciążający wolność w kwestii tożsamości. Nic więcej wam nie powiem, biegnijcie do kin na film zatytułowany Róża i niech Sandra Hüller będzie tylko jednym z elementów zachęcających. Ten film walczył o Złotą Palmę w Cannes, francusko-japońska opowieść zatytułowana Renoir. Film zabiera nas do Tokio drugiej połowy lat 80. 11-letnia dziewczynka musi zmierzyć się z nieuleczalną chorobą ojca oraz nieobecnością zestresowanej, zapracowanej matki, pozostawiona sama sobie, mająca bardzo bogaty świat wewnętrzny, co wyróżnia ją spośród rówieśników, ucieka w świat wyobraźni, w którym czuje się bezpiecznie, a fascynuje ją hipnoza i telepatia. Dobrze się to zapowiada, przyznacie. Mam dla was podwójne zaproszenia do wykorzystania w jednym z warszawskich kin. Piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. W tytule maila proszę o tytuł filmu Renoir. Kolejna propozycja to niedzielny program Kino Familijne, który to program poprowadzę w zastępstwie za Urszulę Urzędowską. Będzie sporo filmowych propozycji dla dzieci. Jedna odpowiednio humorystyczna, bym chciała wam o niej mówić, Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Na ten film będę mieć dla was zaproszenia i gadżety związane z tą animacją. Trzeba poczekać na premierę do 16 października, a ja już dzisiaj na zachętę sprezentuję pierwszą paczuszkę komuś, kto napisze do mnie coś ujmującego o bohaterze, jakim jest Baranek Shaun. Kochacie go? Właściwie dlaczego? magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Tam Gwardia Narodowa z szablami stała na scenie, gdybyśmy pod tym szpalerem przechodzili, płatki róż leciały z góry. Tam było wszystko, medale, fantazja. Myślałem, że będzie tak zawsze, ale to było tylko na Filipinach.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Reżysera można przedstawiać tytułami jego filmów. No to na przykład Wabank, Seks Misja, King Size, Killer, Vinci, ale można też imieniem i nazwiskiem. Juliusz Machulski będzie gościem najbliższych Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Tutaj seans nie kończy się po napisach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To jest utwór z ścieżki dźwiękowej drugiego sezonu serialu Łowczynie. Tym utworem właściwie żegnam się już z wami i zamykam atrakcje filmowe, które przygotowałam w magazynie Kino w roli głównej. Wierzę, że to był dla was owocny czas od godziny 15. Przygotowałam dla was przeprawę przez spotkania z mistrzami kina i z nowościami filmowymi, ale nie wspomniałam wam o dwóch tytułach, o których myślę, rozmowa pogłębiona wróci na antenę RMF Classic. Film, który walczył w tym roku na festiwalu, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji o Złotego Lwa. Pojawia się na naszych ekranach produkcja Lensa Oppenheima, Prime Time. I ten film możecie skonsumować wiedzeń i talentem lub urodą Roberta Pattinsona, a jeżeli wolicie inne opowieści w kinie, to nie przeoczcie filmu The Social Reckoning w sieci konsekwencji. I to jest produkcja Arona Sorkina. Sama jestem jej bardzo ciekawa, więc meldujemy się po niedzieli w raportach, co udało nam się fantastycznego lub ważnego przeżyć w kinie. Dobrego wieczoru wam życzę i słyszymy się już w przyszłym tygodniu w kinie w roli głównej, ale najpierw kino familijne od 13 do 16 w najbliższą niedzielę. Zapraszam.
1: Kino w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
9: doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremia. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.
0: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic, minęła godzina 18. Zapraszam na aktualności ekonomiczne dnia, które przygotował Igor Skrzypek.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
2: Dzień dobry. Przed weekendem radzimy. Jeśli planujecie wyjazdy, to lepiej zatankować dziś. Jutro ceny na stacjach mogą być wyższe. Od soboty do poniedziałku włącznie limity wyniosą 6 zł 97 groszy za litr benzyny 95-oktanowej. To o 7 groszy więcej niż dziś, a za litr oleju napędowego od jutra maksymalnie 8 zł i 6 groszy. I tu mamy wzrost aż o 24 grosze za litr. Na tym nie koniec złych wieści dla kierowców, bo wieści z rynku wskazują, że w przyszłym tygodniu ceny będą dalej rosnąć.
3: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny.
2: Przewiduje Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl. Podwyżki nie ominą także autogazu. Tu wzrost stawki za litr LPG może wynieść około 8 groszy na litrze. Na domiar złego, złoty przed rozpoczęciem weekendu nadal w słabej formie. Euro po 4,38 groszy, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,70, funt brytyjski 5,17 zł. Ale mamy w pasażu ekonomicznym też nieco lepsze wieści i podpowiedź dla przedsiębiorców, ale też badaczy, wynalazców, wszystkich tych ambitnych, którzy mają znakomite pomysły, ale z finansowaniem jest nieco gorzej. Są środki do wzięcia w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa. I to już kolejny tego typu program, a że kończy się w przyszłym roku, to warto powalczyć o granty w ramach konkursów w tak zwanych 6 klastrach, obejmujących różne dziedziny, od klimatu i zdrowia, przez kulturę, aż po innowacyjne technologie. Jak mówi Piotr Świerczyński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, korzyści to nie tylko pieniądze.
4: Uczestnictwo w tych projektach daje dostęp do szerokiej sieci partnerów biznesowych, ekspertów, ośrodków badawczych, ale też inwestorów z całej Europy. To często pierwszy krok do budowania trwałej obecności na rynkach zagranicznych i pozyskanie nowych klientów czy partnerów technologicznych. Czyli to jest coś więcej niż te granty, niż te środki finansowe. Nie bez znaczenia jest także możliwość korzystania z najnowocześniejszej infrastruktury badawczej oraz współpracy z czołowymi europejskimi firmami czy jednostkami naukowymi.
2: Wszystkich zainteresowanych odsyłamy po szczegóły na stronę internetową programu Horyzont Europa.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: Dobry wieczór, Jadwiga Polus. Zapraszam na wieczór pełen muzyki filmowej. Macie również do przesłuchania liczne propozycje z plebiscytu, który no właśnie w tej formie Top 100 zabrzmi w Dzień Muzyki Filmowej RMF Classic. Zaczniemy od filmu.

0: Muzyka Johna Williamsa do filmu Jurassic Park. Słuchacie RMF Classic. Ten wieczór poświęcamy naszemu plebiscytowi Top 100 muzyki filmowej. Będziecie mogli usłyszeć kolejną propozycję w plebiscycie. Wybieracie piosenki faworytki, które zabrzmią w Dzień Muzyki Filmowej 27 października. Przed chwilą jedna z nich, Jurassic Park i John Williams. Przed wami nieco młodsza partytura. Rok 2025. Naga Broń i Lorne Balfe.
1: Plebiscyt Top 100 muzyki filmowej RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu koncert fortepianowy Piotra Czajkowskiego, którego początek jest jednym z najbardziej znanych motywów w muzyce klasycznej. Wyjątkowa interpretacja. Marta Argerich i Kirył Kondraszyn. Nagranie koncertowe z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: niezapomniane nagranie Robiego Lakatosza z zespołem, utwór nieznanego kompozytora, Oczy Czorny je, tu RMF Classic. Słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Dziś liczne propozycje z plebiscytu Top 100 muzyki filmowej, który trwa z okazji nadchodzącego Dnia Muzyki Filmowej. Najlepszych 100 tematów wysłuchamy w czasie naszych urodzin, 27 października. Zapraszam Was bardzo, bardzo gorąco do wybierania Waszych faworyckich tematów i piosenek filmowych. Będziemy dziś przesłuchiwać kolejne propozycje z Top 100, ale także nie zapominajcie, mamy dla Was specjalne programy, którymi rozgrzewamy do tego wyjątkowego Dnia Muzyki Filmowej. Już teraz kolejna odsłona Sceny nie do zapomnienia. Na naszym kanale YouTube RMF Classic jest już dostępny kolejny odcinek cyklu Scena nie do zapomnienia. Wracamy w nim do filmowych scen, w których muzyka i obraz spotkały się w tak wyjątkowy sposób, że zostały właściwie w pamięci i emocjach widzów na zawsze. To wszystko oczywiście z okazji Dnia Muzyki Filmowej. Gościem dzisiejszego odcinka jest kompozytor i dyrygent Jan Stokłosa, z którym oglądamy kultową scenę z filmu Amadeusz.
1: Ten pomysł z podłożeniem wokalu ze śpiewającym Mozartem,
2: tak,
1: genialny.
2: To jest genialne.
3: Soprany aż do F na drugie boka i na dictus, a poniżej tylko arpeggia skrzypiec.
4: Ha! Super, tak. Genialne.
2: Jest to arpeggio skrzypiec i słyszymy arpeggio też, żeby widz wiedział, o czym oni mówią. To jest moim zdaniem niesamowita siła tej sceny.
3: Niżej o 8 tonów, powrót do ostinata. Zapisałeś? Za szybko.
4: One moment.
1: Tak.
0: Kultową scenę z filmu Amadeusz z Janem Stokłosą, gościem cyklu Scena nie do zapomnienia, rozmawiali, oglądali Magda Wojewoda-Mleczko i Tytus Hołdys. Przypomnę, że całość w formie wideo odnajdziecie już na kanale YouTube. Polecamy bardzo gorąco. A teraz jeden z tych utworów, który czeka na Wasze głosy w plebiscycie Top 100. Muzyka Andrzeja Korzyńskiego do filmu Człowiek z żelaza.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja nie potrzebuję ani orderu, ani tego, wiesz, żeby ktoś o mnie dobrze pisał.
3: Pewnie się tego nie lubi, ale to jakby nie przytłacza. No kiedyś to było przytłaczające, wiesz, ja się martwiłem, przeżywałem, czy coś, jakąś recenzję, nie? I to nawet nie to, że była jakaś bardzo niepochlebna, tylko tak troszkę.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z aktorem teatralnym i telewizyjnym, reżyserem, a także dyrektorem Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, Grzegorzem Małeckim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
14: Po reklamie.

Tu RMF Classic, przed wami muzyka Ludovica Einaudiego. To będzie fragment soundtracku do filmu Nietykalni. I to jest jedna z naszych propozycji w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej. To wy wybieracie soundtrack, który zabrzmi w Dniu Muzyki Filmowej na antenie RMF Classic. Zapraszam do udziału, a to już Nietykalni.

0: To była muzyka Aleksandra Despla do filmu Tajemnica Filomeny. Słuchacie RMF Classic. A już teraz w ramach naszych przygotowań do Dnia Muzyki Filmowej zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka cyklu Zakochani w muzyce filmowej. Dziś naszym gościem jest Iwona Pawlowicz. Posłuchajmy, który temat filmowy wywołuje najwięcej emocji.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: To może pierwszy Gladiator. Jak słyszę tą muzykę, to płaczę. Jest taki tam specyficzny taki wątek. Ja w ogóle nawet bym treści filmu chyba nie do końca mogła opowiedzieć. Natomiast tą muzykę cały czas słyszę tutaj w swoim sercu. Jest jeszcze taki piękny utwór, to jest tak zwany Second Waltz Szostakiewicza i to jest utwór, który był w filmie Oczy szeroko zamknięte. Piękne. Uśmiechniecie się teraz, słuchajcie, bo tak pomyślałam sobie, zróbmy coś na wesoło. Wojna domowa. Przecież to było takie fajne i polskie i zabawne, prawda? Też jest, bo tak pomyślałam sobie, że szukamy tych zagranicznych. No przecież stawka większa niż życie, jaką piękną muzykę miała, czy 07 Zgłoś się. To są nasze tutaj klasyczne utwory, takie z Alternatywy 4, czyli te wszystkie nasze polskie seriale piękne.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: No to powróćmy na życzenie naszego gościa Iwony Pawlowicz do muzyki z polskich seriali. Wojna domowa, temat tytułowy, muzykę skomponował Jerzy Matuszkiewicz.

0: reklama.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
5: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
6: Kino, które słychać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To soundtrack Johna Lana do filmu Downton Abbey, Nowa Era. Jest to jedna z naszych propozycji w plebiscycie Top 100 Muzyki Filmowej. Wszystkie odnajdziecie w specjalnym serwisie na rmfclassic.pl. Wybieracie najlepszą setkę i będziemy jej słuchać w Dniu Muzyki Filmowej 27 października. To wy tworzycie brzmienie tego dnia. Gorąco zapraszam was do udziału. Za chwilę kolejna propozycja z plebiscytu, ale wcześniej przypomnę wam o trwającym wyzwaniu RMF Classic, także z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
1: Twój filmowy cover. Weź udział w muzycznym wyzwaniu RMF Classic.
0: To druga edycja tego wyzwania, twój filmowy cover, ale w tym roku

Znamy 3 nagrody. To bardzo dobra wiadomość dla jury pod kierownictwem Kai, która w tym roku objęła przewodniczenie konkursowego jury na filmowy cover. A więc macie do wygrania 20 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych i 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Zgłoszenia możecie przesyłać do 18 października, więc jest jeszcze trochę czasu, by to wszystko pięknie wymyślić, dobrze zrealizować, dopracować, no i zachwycić nas swoim pomysłem na filmowy cover. To może być oczywiście filmowa piosenka, ale czekamy również na realizację tematów filmowych. A może dopiszecie słowa do jakiejś pięknej melodii? No, to wszystko w waszych rękach. Działajcie, warto. To naprawdę fajna zabawa. Zapraszamy do udziału. Więcej szczegółów jak zawsze na rmfclassic.pl. Pamiętajcie o wszystkich oznaczeniach, hashtagach itp. itd. Szczegóły na podstronie konkursu Twój filmowy cover. Teraz Mark Knopfler, Metroland i kolejna propozycja z plebiscytu Top 100.

To był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: A w tym tygodniu Kuba, muzycznymi tropami przodków Richarda Bony.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16:00.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mamo, ten bohater jest dziwny.
2: Nie lubisz go?
1: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
14: Po reklamie.

0: Piosenka All I Wanted zagrał White Mainstream Quartet i tę wersję usłyszycie w serialu Bridgertonowie. Tu RMF Classic, 19.30 na zegarach, a już teraz wracamy do programu, który pojawił się z okazji nadchodzącego Dnia Muzyki Filmowej. Z tej okazji przywołujemy postać jednego z najwspanialszych kompozytorów polskiej muzyki filmowej, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: RMF Classic prezentuje Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Występują Paweł Brodowski, muzyk, redaktor naczelny Jazz Forum, Felix Falk, reżyser filmowy,
2: saksofonista, kompozytor muzyki filmowej i prekursor powojennego jazzu. Co więcej, pod koniec lat 40. Jerzy Duduś Matuszkiewicz założył zespół Melomani, który podbijał serca Polek i Polaków. Jak to w ogóle było z tymi melomanami? Okazuje się, że przez długi czas występowali bez żadnej nazwy, po prostu jako grupa zakochanych w muzyce jazzowej artystów. O tym opowiada bliski przyjaciel Matuszkiewicza, redaktor naczelny czasopisma Jazz Forum, Paweł Brodowski.
3: Któregoś dnia grali w Warszawie na wieczorku Akademii Sztuk Pięknych, ASP, przy krakowskim Przedmieściu. Ktoś przykleił kartkę, że dziś gra zespół Melomani z Łodzi. Ale Duduś natychmiast prostuje, no ale trzech z nas było z Krakowa przecież. Dwóch było z Łodzi, trzech z Krakowa, a ten szósty to był Komeda, który dojeżdżał, Duduś mówił, z Poznania. Był i nie był, tak, bo on tylko czasami do nich dołączał i wtedy grali razem. Ale ta piątka była podstawowa. Ja też Andrzeja Trzaskowskiego pytałem, bo też z Andrzejem Trzaskowskim się przyjaźniłem. Znałem on 20 lat wcześniej niż Dudusia. Mówię, Andrzej, kiedy powstał zespół Melomani? I on nigdy mi nie odpowiedział. Nie podał żadnej daty, zawieszał trochę, uśmiechał się, patrzył na mnie, nie odpowiedział. I on sam nie wiedział, tak w pewnym momencie przykleił do nich Melomani. Ja podkreślam to, że to był nasz pierwszy prawdziwy jazzowy zespół powojenny.
2: Melomani stali się inspiracją dla reżysera Felixa Falka, który w 1981 roku stworzył film Był Jazz. Tę produkcję konsultował, ale także wystąpił w niej sam Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Jacy byli Melomani i dlaczego akurat ten zespół zainspirował reżysera?
4: Zespół Melomani odpowiadał jakby mojej idei, dlatego że to był zespół, który grał jazz nieoficjalnie, bo nie wolno było. Nie? Jazz był takim symbolem dla władzy partyjnej przede wszystkim, no ale inny nie było. Był symbolem tej komunistycznej socjalizmu, która przyszła ze Związku Radzieckiego, że wszystko co złe to Ameryka, bo Ameryka jest imperialistyczna, więc i kultura, która wywodzi się z tego kraju, również jest symbolem imperializmu. No i jazz, ale także i dżinsy, spodnie bardzo modne, popularne do dzisiaj zresztą, ale wtedy były zakazane. No ale ja się skupiłem na tym jazzie, dlatego że jazz był zabroniony. Oficjalnie go nigdzie nie można było grać. A ci chłopcy, bo wtedy to byli 20-paroletni młodzi ludzie, którzy postanowili wbrew tym zakazom chronić swoje poczucie wolności, swoją potrzebę wolności. I grali ten jazz, no nie mogli tego grać publicznie w jakichś salach oficjalnie, o czym zresztą mówi mój film, tylko gdzieś w ukryciu, gdzieś w szkołach. No w każdym razie znajdowali jakieś miejsca takie kameralne, gdzie nie było wielu słuchaczy, ale oni mogli grać to, co lubili i grali.
2: I grali jeszcze przez wiele lat. Nie tylko w nocnych klubach czy na strychach własnych mieszkań, ale także między innymi podczas słynnego pochodu nowoorleańskiego, który w 1956 roku szedł monciakiem w dół do mola, co wspomina Paweł Brodowski.
3: Otwierali ten pochód Melomani właśnie i Duduś. Duduś był tym królem, przywódcą, który szedł w pierwszym szeregu i Melomani grali jako pierwsi. Tyrmand ich zapowiadał, Melomani na saksofonie, Jerzy Duduś, Matuszkiewicz. A tam tłum odpowiadał. Więc oni przyjechali do Sopotu, Melomani z Dudusiem, jako najwięksi bohaterowie. Byli bardzo znani i wszyscy na nich czekali. Potem w 1958 roku, styczeń, jazz został wprowadzony do Filharmonii Narodowej. I na pierwszym takim koncercie grali właśnie Hot Club Melomanie. Do dość wesołych wspomnieniach mówił tak: myśmy przeszli drogę od katakomb do Filharmonii. Jak weszliśmy do Filharmonii, osiągnęliśmy swój cel i w tym momencie przekazuję pałeczkę innym.
2: Jazzową pałeczkę przekazał Duduś innym twórcom i to na 30 lat. A on sam w tym czasie skupił się na komponowaniu muzyki filmowej. Dzięki tej przerwie od jazzu powstały najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe do kultowych polskich filmów i seriali, które cały czas cieszą nasze oczy i uszy.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Kolejny odcinek już w poniedziałek o 11.30 w RMF Classic. Zapraszają Ula Urzędowska i Julia Sarzyńska.
0: Do tych opowieści dokładamy muzykę Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, fragment soundtracku Poszukiwany, poszukiwana.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: W tym tygodniu przyjrzymy się karierze Sandry Hiller, która w tym roku, naszym zdaniem, ma swój rok.
3: Sprawdzimy też, dlaczego oscarowa kampania Toma Cruise'a wokół filmu Digger skończyła się fiaskiem.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Już jutro po 15 w RMF Classic.
4: Tu RMF Classic, za chwilę Justin Hurwitz i temat do filmu Pierwszy Człowiek, a teraz utwór Andrzeja Kurulewicza, który czeka na Wasze wsparcie w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej. Wybieracie utwory, które zabrzmią w urodziny Radia RMF Classic 27 października. Zapraszam do współtworzenia naszej urodzinowej playlisty. Polskie drogi.

0: Bill Conti jest autorem brzmienia filmu Rocky. Przed chwilą temat główny. Jest to również muzyka, którą odnajdziecie w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej. Wiele propozycji, bardzo różnorodnych, i piosenki instrumentalne, i muzyka z polskich filmów i seriali. Zapraszam Was, zajrzyjcie na rmfclassic.pl. W tym roku plebiscyt współtworzy znakomity artysta Igor Herbut. I Igor ma również dla Was liczne rekomendacje. Szczegóły na podstronie plebiscytu Top 100 na rmfclassic.pl. Zachęcam Was do tworzenia listy utworów, której będziemy słuchać w Dniu Muzyki Filmowej 27 października.
1: Dzień Muzyki Filmowej. Odliczanie w RMF Classic.
0: Bardzo byśmy chcieli, by w naszą rodzinę Michael Bublé także zaśpiewał. To piosenka Sway i możecie na nią zagłosować na podstronie plebiscytu.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
2: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: Dużo dobrego.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
14: Za mniej.
0: Po reklamie.
16: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

Muzyka Jerzego Fryderyka Händla, fragment muzyki ogniw sztucznych zagrała Orpheus Chamber Orchestra, a wcześniej słynny walc opowieści Lasków Wiedeńskiego Johanna Strausa II. Na naszej antenie już niebawem muzyka Patryka Dogla, która czeka na wasze głosy w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej, potem Thomas Newman i Człowiek Ringu, a już teraz piosenka, którą wyśpiewa Nat King Cole, Pretend. O 20.30 punktualnie kolejny premierowy odcinek Lalki Bolesława Prusa. Zostańcie z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, wyścigowe F1 Hansa Zimmera. Na drugim, jak wydresować smoka, muzyka Johna Powella. Na miejscu pierwszym, druga Duna, temat A Time of Quiet, Between the Storms.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Poleski, Babiogórski, Białowieski, Ujścia Warty. Poznaj polskie parki narodowe z RMF Classic. Udaj się z nami do najpiękniejszych przyrodniczo zakątków kraju. Poznaj charakterystyczne ciekawostki. Zachwyć się pieczołowicie chronioną naturą. Poznaj polskie parki narodowe. Zapraszamy w sobotę po 9:00 w RMF Classic.
12: Do polskich parków narodowych zaprasza ich opiekun. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
13: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.
17: RMF Classic. Twoja domowa sala koncertowa.

0: Muzyka z filmu Okruchy życia, którą skomponował Philippe Sartre, a tę wersję odnajdziecie na albumie Les choses de la vie. Tak pięknie na skrzypcach Renaud Capuçon, któremu towarzyszyła Filharmonia Brukselska. Tu RMF Classic 20:30 na zegarach, a więc czas zanurzyć się w świat XIX-wiecznej Warszawy i powieści Bolesława Prusa. Przed nami kolejny odcinek Lalki, czyta Andrzej Seweryn.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Prezesowa siadła na fotelu, obecni poczęli zajmować miejsca przy stole. Panie Wokulski, pan siada przy mnie, odezwała się pani Wąsowska. Z największą chęcią, o ile żołnierz ma prawo siadać w obecności swego komendanta. Czy już wzięła cię pod komendę, panie Stanisławie? Zapytała z uśmiechem prezesowa. Ale jak? Nieczęsto odbywa się podobną musztrę. Mści się za to, że wodziłam go po manowcach, wtrąciła pani Wąsowska. Po manowcach jeździć najprzyjemniej, odparł Wokulski. Byłem pewny, że tak będzie, ale nie sądziłem, że tak prędko, odezwał się baron, ukazując swój piękny garnitur sztucznych zębów. Obiad skończył się. Panie Wokulski, zawołała pani Wąsowska. Lecz spojrzawszy na niego i na pannę Izabelę, rzekła tonem niechęci: albo nie, już nic, daję panu na dziś urlop. Moi państwo, chodźmy do parku. Wokulski z Izabelą u boku szli jakiś czas w milczeniu ku najdzikszej stronie parku. Kiedy niekiedy z pomiędzy starych drzew mignęło okno pałacu, połyskując czerwonymi blaskami zachodu. Pan był pierwszy raz w Paryżu? Spytała panna Izabela. Pierwszy. Prawda, jakie to cudowne miasto? Zawołała nagle, patrząc mu w oczy. Niech mówią, co chcą, ale Paryż, nawet zwyciężony, nie przestał być stolicą świata. Czy i na panu zrobił takie wrażenie? Imponujące. Zdaje mi się, że po kilkutygodniowym pobycie przybyło mi sił i odwagi. Naprawdę. Tam dopiero nauczyłem się być dumnym z tego, że pracuję. Niech mi pan to objaśni. Dopiero w Paryżu zrozumiałem, że człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą. W rzeczywistości jest to genialny, nieśmiertelny olbrzym, który z równą łatwością przerzuca skały, jak i rzeźbi z nich coś subtelniejszego od koronek. Tak, odpowiedziała panna Izabela. Arystokracja francuska miała możliwość i czas stworzyć te arcydzieła. Arystokracja? Spytał Wokulski. Panna Izabela zatrzymała się w alei. Chyba nie chce pan twierdzić, że galerię Louvru stworzyła konwencja albo przedsiębiorcy artykułów paryskich. Z pewnością, że nie, ale też nie stworzyli ich magnaci. Jest to zbiorowe dzieło francuskich budowniczych, mularzy, cieśnów, wreszcie malarzy i rzeźbiarzy całego świata, którzy nic wspólnego nie mają z arystokracją. Wyborne jest to wieńczenie próżniaków zasługami i pracą ludzi genialnych, a choćby tylko pracujących. Pan jest nieprzejednanym wrogiem arystokracji. Nie, pani, nie mogę być wrogiem tych, którzy w niczym mi nie szkodzą. Sądzę tylko, że zajmują oni uprzywilejowane miejsca bez zasługi i że dla utrzymania się na nich apostołują w społeczeństwach pogardę dla pracy, a cześć dla próżniaczego zbytku. Jest pan uprzedzony, gdyż nawet i ta, jak pan mówi, próżnująca arystokracja odgrywa ważną rolę na świecie. To, co pan nazywa zbytkiem, jest właściwie wygodą, przyjemnością i polorem, której od tej arystokracji uczą się nawet niższe stany i tym sposobem cywilizują się. Silny rumieniec wystąpił na twarz Wokulskiego.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: No to jest naród hiszpański, dumny i pański i majestatowy. Tak kiedyś wiersz pisał ktoś w XVI wieku. I coś w tym jest, że oni są, to jest, za każdym czai się toreador. To jest bardzo dumny naród.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Reżysera można przedstawiać tytułami jego filmów. No to na przykład Wabank, Seks Misja, King Size, Killer, Vinci, ale można też imieniem i nazwiskiem. Juliusz Machulski będzie gościem najbliższych niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: A już teraz w RMF Classic muzyka, która przypomni najpiękniejszą erę francuskiej piosenki. Joe Dassin w utworze Et si tu n'existais pas.

Muzyka z legendarnego filmu Carlosa Saury, który wspaniale portretuje świat i codzienne życie tangeros. Polecam do obejrzenia klasyka tanecznego kina, film Tango Carlosa Saura. To była słynna La Comparsita. W RMF Classic niebawem Dario Marianelli i jego muzyka do filmu Jane Eyre. A po godzinie 22 jeszcze dziś Enigma. Na program zapraszam w imieniu Przemysława Samczuka. Jeśli planujecie poranek w weekend z RMF Classic, no to zapraszam na godzinę 9:00. A teraz ode mnie Francisco Tárrega i jego utwór Wspomnienia z Alhambry. I to będzie piękne muzyczne wyciszenie. Na koniec dzisiejszego dnia zagra dla Was Kaori Murazi, wspaniała japońska gitarzystka. Do usłyszenia, dobranoc, Jadwiga Polus.

0: reklamă. Rod Stewart, The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
4: Dużo dobrego, w Netto dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
3: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego.
4: Za mnie.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Klasyka, która uspokaja.

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu koncert fortepianowy Piotra Czajkowskiego, którego początek jest jednym z najbardziej znanych motywów w muzyce klasycznej. Wyjątkowa interpretacja. Marta Argerich i Kirył Kondraszyn. Nagranie koncertowe z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Dużo dobrego, w Netto dużo dobrego, dużo dobrego za mnie.
9: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego
8: za mnie.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowit.
0: Po reklamie.
16: RMF Classic. Brzmienie jak w filharmonii. Komfort twojego domu.

0: Κάνε κουράγιο, Άννα.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
3: Długo się nie zastanawiałem, pomyślałem, dobra, hej przygodo, biorę to, robię i spróbuję zrobić coś dobrego nie tylko dla Częstochowy, ale też na takim małym odcinku, na taką małą miarkę może dla kultury polskiej.
2: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z aktorem teatralnym i telewizyjnym, reżyserem, a także dyrektorem Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, Grzegorzem Małeckim.
2: Kaja zaprasza. Jutro po 11:00 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10:00 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Poleski, Babiogórski, Białowieski, Ujścia Warty. Poznaj polskie parki narodowe z RMF Classic. Udaj się z nami do najpiękniejszych przyrodniczo zakątków kraju. Poznaj charakterystyczne ciekawostki. Zachwyć się pieczołowicie chronioną naturą. Poznaj polskie parki narodowe. Zapraszamy w sobotę po 9:00 w RMF Classic.
13: Do polskich parków narodowych zaprasza ich opiekun. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
14: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
15: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowit.
5: Po reklamie.
18: RMF Classic. Muzyka, która przynosi dobry humor.

0: To jest enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
1: Walcząc o prawa pracownicze dla kierowców ciężarówek, związał się z mafią i wszedł na sam szczyt związkowej kariery. Przy okazji zyskał ogromne wpływy polityczne. Mafia i polityka zaprowadziły go do więzienia, a finalnie wpędziły do grobu, którego do dzisiaj nie odnaleziono. Poznajmy Jimmy'ego Hoffę. 30 lipca 1975 roku, po pierwszej po południu, Jimmy Hoffa rusza swoim ciemnozielonym Pontiakiem sprzed domu nad jeziorem Lake Orion. Na chwilę zatrzymuje się u przyjaciela, Louisa Lindow. Nie zastaje go i jedzie na umówione spotkanie. Kilka minut przed drugą jest na miejscu. Parkuje wóz i wchodzi do restauracji Macho's Red Fox. Nie widząc Antoniego Giacallone i Antoniego Provenzano, z którymi jest umówiony, siada przy stoliku i zamawia wodę, bo kawy nie lubi, zresztą podobnie jak alkoholu. Mija kwadrans, potem drugi, a Giacallone i Provenzano nie pojawiają się. Hoffa jest wściekły. Wstaje od stolika i z automatu za restauracją dzwoni do Louisa Linto, bo to on pośredniczył w umówieniu spotkania. Dzwoni też do żony, mówiąc, że Włosi wystawili go do wiatru i przed czwartą będzie w domu. Prosi, by przygotowała steki na kolację, ale nie wraca do domu. Następnego ranka żona zgłasza jego zaginięcie. Aby zrozumieć, dlaczego Jimmy Hoffa zaginął, cofnijmy się o ponad 60 lat. Jesienią 1912 roku lekarz badający Violę Hoffa podejrzewa, że w jej brzuchu rośnie spory guz. Wkrótce okazuje się, że to tylko ciąża. Kilka miesięcy później w walentynki Viola rodzi syna, któremu nadają z mężem imię James. Ale tego imienia będzie używać rzadko. Stanie się Jimmym, a rodzeństwo będzie nazywać go Gus. Viola jest z pochodzenia Irlandką, a jej mąż Niemcem. Rodzina radzi sobie całkiem nieźle, ale w 1920 roku John Hoffa umiera. Później jego syn Jimmy będzie utrzymywał, że z powodu pylicy płuc, bo ojciec był kowalem górniczym. Ukrywana prawda jest jednak brutalna. Ojciec zmarł na syfilis. Po śmierci męża Viola bierze na siebie utrzymanie dzieci. Pracuje w restauracji, a po pracy chodzi sprzątać i pierze. Dzieci pomagają jak mogą, roznoszą upraną bieliznę, chłopcy łapią się każdego zajęcia choćby za parę centów. Utrzymanie się w małym miasteczku jest jednak trudne i w 1924 roku Viola wraz z czwórką dzieci przenosi się do Detroit, motoryzacyjnego zagłębia miasta fabryk Forda, GM i Chryslera. Jimmy kończy edukację po 9 klasie. Ma 14 lat i zaczyna pracować jak dorosły. Zostaje magazynierem w sklepie z artykułami przemysłowymi. Pracuje solidnie i ma dobrą opinię, ale w 1929 roku po krachu na nowojorskiej giełdzie firma musi zredukować zatrudnienie. Przez chwilę jest bezrobotny. Ma jednak szczęście, udaje mu się zaczepić w Kroger Grocery and Baking Company. Kroger to ogromna sieć posiadająca ponad 5,5 tysiąca sklepów spożywczych i 29 supermarketów. Ma własne magazyny i transport, ale warunki pracy są fatalne. Robotnicy magazynowi mają płacone nie za dniówki, a za faktycznie wykonaną pracę. 32 centy za godzinę. Czasem siedzą na rampie 12 godzin czekając na dostawę. A po rozładowaniu wagonu zamiast pieniędzy dostają bon towarowy Krogera o wartości 1 dolara. Hoffa i kilkunastu jego kolegów mają tego dość. Gdy wiosną do magazynu przyjeżdża kilka wagonów truskawek, 170 ludzi odmawia rozładunku. Stawiają twarde żądania. Albo kierownictwo usiądzie z nimi do negocjacji, albo cały transport o wartości kilkudziesięciu tysięcy dolarów się zmarnuje. Wygrywają. Jimmy jako jeden z liderów strajku truskawkowego staje się dla Krogera niepożądanym pracownikiem. Tym bardziej, że nadal działa, skrzykuje ludzi, by stworzyli organizację pracowniczą i wstępują do American Federation of Labor. I tak kończy się jego kariera magazyniera. Zostaje jednak zauważony przez Związek Transportowców International Brotherhood of Teamsters. I choć nie jest kierowcą ciężarówki, wstępuje do oddziału 299 w Detroit. Najpierw jest werbownikiem, jeździ po parkingach i zdobywa nowych członków. Idzie mu tak dobrze, że po 2 latach zostaje etatowym przedstawicielem. Zajmuje się negocjacjami z pracodawcami i sporami pracowniczymi. Oczywiście organizuje też strajki, by wywrzeć nacisk. W 1936 roku Jimmy angażuje się w pomoc w zorganizowaniu strajku kobiet pracujących w niezrzeszonej pralni. Jedną z robotnic jest Josephine Poszywak, 18-letnia praczka polskiego pochodzenia. W swoich wspomnieniach napisze po latach, że gdy ją zobaczył, poczuł się jakby dostał cios pałką w pierś. Niespełna pół roku później są już małżeństwem. W Detroit działa 6 oddziałów związku Teamsters. Zrzeszają kierowców piekarni, mleczarni, pralni, meblowozów, przewoźników węgla i kierowców ciężarówek. Każdy oddział ma swój numer. Wszystkie podlegają pod Radę Okręgową. Hoffa w rok po ślubie zostaje przewodniczącym oddziału 299. Choć sam nie jest kierowcą, to dobrze rozumie mechanizm działania łańcucha dostaw, bo pracował w magazynie. Wie, jak firmy mogą obejść strajk. Jeśli przewoźnik nie odbierze towaru, mogą zlecić transport innej firmie przewozowej. A towar dostarczony do magazynu zostanie rozładowany. Dlatego musi wciągnąć do związku jak najwięcej kierowców ze wszystkich firm oraz magazynierów. Powtarza: jeśli ktoś się rusza, wciągnij go do związku i werbuje każdego, kto ma styczność z dostawami. Ale i na to firmy transportowe znajdują rozwiązanie. Zaczynają przenosić siedziby do innego stanu albo zamawiać usługi w firmach z innych stanów, gdzie związek nie ma tylu członków, płaci mniej kierowcom, a dzięki temu oferuje niższe stawki. Nie doceniają jednak Jimmy'ego, który zauważa, że trzeba zmienić jeszcze jeden element. Hoffa doprowadza do porozumienia między oddziałami i regionami. Teraz Teamsters negocjują warunki na większym obszarze, uniemożliwiając obchodzenie lokalnych ustaleń. Związek zaczyna mieć realną siłę. Tuż przed wybuchem wojny w Europie Hoffa ma już silną pozycję związkowego lidera. Mając zaledwie 26 lat, za 6800 dolarów kupuje niewielki dom na przedmieściu Detroit. W pracy jest agresywnym, twardym negocjatorem. Aktywnie uczestniczy w pikietach i strajkach, w których często dochodzi do bójek. Czasem zostaje zatrzymany przez policję, a w domu zmienia się w spokojnego, wyrozumiałego męża i ojca, opiekuna dzieci, którym poświęca tyle czasu, ile tylko może. W 1940 roku jest już przewodniczącym zespołu negocjacyjnego Central States Drivers Council i odpowiada za negocjowanie warunków w 12 stanach. Gdy Ameryka przystępuje do wojny, cały przemysł zostaje przestawiony na produkcję wojenną, a transport ma ogromne znaczenie. Dlatego nie zostaje powołany do wojska, bo jego rola związkowca ma większe znaczenie dla kraju niż rola żołnierza. W tym czasie związek, który dotychczas był rozproszony, zaczyna łączyć regionalne struktury w centra władzy. Jako pierwszy kierownictwo na zachodzie obejmuje Dave Beck. Wojna eliminuje z walki o przywództwo regionu środkowo-zachodniego Farrella Dobbsa, który jest komunistą. Korzysta na tym Jimmy Hoffa, zostając przewodniczącym struktur stanowych, ale ma inny kłopot. Na jego teren wchodzą ogólnokrajowe związki CIO, zrzeszające pracowników różnych branż. Stwarza to zagrożenie, bo

0: organizacji jest im na rękę. Zaczynają się ataki na liderów CIO, pobicia, podpalenia samochodów. I tak Teamsters wygrywa, ale układ z mafią to niejednorazowe zlecenie. Zaraz po zakończeniu wojny Jimmy ma pierwszy proces. Zostaje oskarżony o wymuszenie haraczu na właścicielach sklepów, którzy chcąc ominąć firmy transportowe, samodzielnie wożą towar do swoich sklepów. Dla niego jest to sposób obchodzenia układu. Dla przedsiębiorców związek wymusza usługi i stawki. W 1947 roku Hoffa ma już ogromne poparcie szeregowych członków, bo na każdym spotkaniu powtarza, że chce sprzedać ich pracę za maksymalną cenę. Mając 34 lata, jest szefem regionu Michigan i zostaje członkiem władz ogólnokrajowych. Związek Teamsters należy do AFL, Amerykańskiej Federacji Pracy, i ma rozbudowane struktury w całym kraju. Gdy Hoffa wstąpił do oddziału 299, Teamsters zrzeszało 75 tysięcy ludzi. Teraz ma już ponad milion, a kierownictwo to grupa starych urzędników, którzy nie nadążają za zmianami. Gdy Daniel Tobin objął funkcję prezesa w 1907 roku, związek zrzeszał przede wszystkim woźniców. Dzięki poparciu Hoffy Dave Beck zastępuje Tobina i od razu mianuje go swoim zastępcą. Ale rządy nowego przewodniczącego nie trwają długo. W 1957 roku staje przed senacką komisją pod przewodnictwem senatora McCallena. Jej głównym doradcą prawnym jest Robert Kennedy. Beck jest podejrzany o nadużycia finansowe, wykorzystywanie funduszu emerytalnego do prywatnych pożyczek. Podczas zeznań wciąż zasłania się piątą poprawką, bo odpowiedź może narazić go na odpowiedzialność karną. Tej jednak nie udaje mu się uniknąć. Sprawa trafia do sądu i Beck zostaje skazany. Przy okazji również Jimmy Hoffa wpada w pułapkę. Chcąc ustalić, jakimi dowodami dysponuje komisja, wynajmuje nowojorskiego prawnika Johna Chisty i płaci mu 18 tysięcy dolarów za zdobycie informacji. Chisty wie, że to przestępstwo i od razu zgłasza się do Roberta Kennedy'ego. Dostarcza Hoffie żądanych informacji, ale nie tych prawdziwych, tylko tych, które daje mu FBI. Kennedy jest pewny, że Hoffa, który również staje przed komisją, ale w odróżnieniu od Becka zasłania się niepamięcią, zostanie teraz skazany. Jimmy jednak wynajmuje dobrego adwokata, który przekonuje sąd, że pieniądze przekazane Chistiemu były zapłatą za legalną usługę, a nie korupcją. Jednocześnie Hoffa zostaje oskarżony w kolejnym procesie o nielegalny podsłuch w centrali Teamsters w Detroit działaczy mogących zeznawać w procesie Becka. Proces kończy się bez werdyktu, bo jeden z 12 członków ławy przysięgłych jest za uniewinnieniem, a powtórzenie procesu kończy się uniewinnieniem oskarżonych. W międzyczasie, podczas zjazdu w Miami Beach na Florydzie, delegaci na miejsce skazanego Becka wybierają Jimmy'ego Hoffę. A jak potoczą się jego dalsze losy? O tym opowiem już za chwilę.
1: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.

0: podcast Enigma w RMF Classic.
1: Objęcie stanowiska prezesa Teamsters jest dla Hoffy zwieńczeniem jego kariery. I to w wieku zaledwie 44 lat, ale związek pod jego przewodnictwem ma kłopoty. 2 lata wcześniej Krajowa Federacja Pracy, AFL, połączyła się z CIO, federacją, z którą Hoffa wygrał przy wsparciu chicagowskiej mafii. Teraz to zwycięstwo okazuje się pyrrusowym. Zarząd AFL-CIO uznaje, że Teamsters jest związkiem skorumpowanym i mimo, że wnosi do wspólnej kasy 750 tysięcy dolarów rocznie, zostaje usunięty z federacji. To spory cios, ale liczba członków Teamsters sięga 1,5 miliona i mimo tak poważnego zarzutu przekłada się wprost na wpływy nie tylko w sprawie negocjacji z pracodawcami, ale i na politykę. W wyborach prezydenckich w 1960 roku kandydatem demokratów jest John Kennedy. Hoffa doskonale pamięta, że jego brat Robert dał mu się mocno we znaki podczas przesłuchań przed komisją McCallena. Jeśli John Kennedy wygra, Robert zostanie prokuratorem generalnym. Dlatego otwarcie udziela poparcia kandydatowi republikanów, Richardowi Nixonowi, a nawet wspiera finansowo jego kampanię. Czarny scenariusz jednak się spełnia. Kennedy wygrywa, a Bobby, obejmując urząd prokuratorski, powołuje specjalny zespół prokuratorów i śledczych, których celem jest walka z przestępczością zorganizowaną, a jak mówi do swoich współpracowników, celem jest dorwanie Hoffy. Prokuratorzy działają w ekspresowym tempie. Już na początku grudnia mają dowody na wykorzystywanie funduszy oddziału 299 do nielegalnego finansowania budowy osiedla Sun Valley. Podstawieni pośrednicy wyciągali pożyczki na zawyżone kosztorysy, a kwoty po kilkaset tysięcy dolarów wpływały do kieszeni kierownictwa związku. Akt oskarżenia trafia do sądu 0,5 roku później, ale proces zostaje uchylony z powodu problemu z powołaniem ławy przysięgłych. Prokuratura wnosi kolejne oskarżenie, a wkrótce potem oskarża Hoffę za naruszenie ustawy Tafta-Hartleya, czyli przyjmowanie pieniędzy przez działacza związkowego od pracodawcy. Pierwszy proces kończy się w grudniu 1962 roku pomyślnie dla Hoffy, bo ława przysięgłych i tym razem, co zadziwiające, nie może osiągnąć porozumienia. Radość trwa krótko, bo jeden ze związkowców z jego bliskiego otoczenia, Edward Partin, okazuje się wtyczką FBI. Donosi, że rozmawiano o przekazaniu pieniędzy dla niektórych przysięgłych. To o wiele poważniejsze przestępstwo niż to, o które był oskarżony. Proces rusza w styczniu 1964. Mimo, że nad Jimmym Hoffą zbierają się czarne chmury, udaje mu się doprowadzić do podpisania National Master Freight Agreement, porozumienia obejmującego 450 tysięcy kierowców transportu dalekobieżnego i lokalnego w całych Stanach Zjednoczonych. To coś, o co walczył od 20 lat. Odtąd firmy transportowe nie mogą konkurować poprzez obniżanie stawek płac kierowców. Trudno się dziwić, że w tej sytuacji nawet poważne procesy sądowe nie są w stanie zniszczyć reputacji Jimmy'ego w oczach szeregowych związkowców. Dla sądu nie ma to jednak znaczenia. W marcu, po 7-tygodniowym procesie, Hoffa za wpływanie na ławę przysięgłych zostaje skazany na 8 lat więzienia. Póki co pozostaje na wolności, bo prawnicy składają apelacje. Ale ledwie w mediach cichnie wywołana wyrokiem burza, w Chicago powraca proces w sprawie Sun Valley, w którym jest oskarżony o udzielanie wielomilionowych pożyczek ze Związkowego Funduszu Emerytalnego na podejrzane inwestycje, za którymi stoją firmy powiązane z mafią. W amerykańskim systemie prawnym procesy toczą się niebywale szybko. Już w sierpniu 1964 roku Jimmy Hoffa zostaje skazany na 5 lat więzienia, co daje łącznie 13 lat odsiadki. Prawnicy jednak walczą i pierwszy wyrok zaskarżają przed Sądem Najwyższym. Sprawa staje się precedensem. Obrona twierdzi, że FBI podstawiło informatora. Prokuratura odpiera zarzut, utrzymując, że Hoffa sam zaprosił Partina do apartamentu i dobrowolnie rozmawiał w jego obecności. Nie miał zatem podstaw zakładać, że ten nie powtórzy jego słów policji. Sąd Najwyższy orzeka, że Hoffa źle ulokował zaufanie. Tym samym wyrok staje się prawomocny. Takim samym fiaskiem kończy się apelacja w drugiej sprawie. 7 marca 1967 roku Jimmy Hoffa zgłasza się w Federalnym Zakładzie Karnym w Louisburgu w Pensylwanii. Co zaskakujące, nadal jest przewodniczącym International Brotherhood of Teamsters. Kilka miesięcy wcześniej podczas zjazdu w Miami Beach, mimo wyroków wskazujących, został wybrany na 3-5-letnią kadencję. Zresztą był jedynym kandydatem. Ale na wszelki wypadek na zastępcę wyznaczył Franka Fitzsimonsa, który miał go zastąpić, gdyby trafił do więzienia. I trafił. więzieniu w Louisburgu Hoffa spotyka dobrego znajomego. Anthony Provenzano, pseudonim Tony Pro, jest związkowcem z oddziału 560 Teamsters z New Jersey i gangsterem, capo, czyli kapitanem w rodzinie Genovese. Tony Pro odsiaduje wyrok za wymuszenia. Powitanie jest serdeczne, jednak relacje szybko się psują, gdy Provenzano zaczyna snuć plany odzyskania, ze wsparciem Hoffy, wpływów po wyjściu z więzienia. Prosi go też o pomoc w sprawie emerytury. Ale Jimmy odmawia, mówi wprost, by sobie sam radził. I tak od słowa do słowa dochodzi do potężnej awantury i gruźb ze strony mafijnego capo. Provenzano krzyczy do Hoffy, że skończy jak Castellito, czyli jego konkurent z oddziału 560, który został zamordowany. Tymczasem poza murami więzienia związek działa pod zarządem Fitzsimmonsa. Hoffa stara się przekazywać mu instrukcje w listach i przez adwokatów, ale z miesiąca na miesiąc ma z tym coraz większe trudności. Wie, że za dobre sprawowanie zostanie zwolniony po odsiedzeniu połowy wyroku, 7, może 8 lat. Ale nie uda mu się tak długo zarządzać zza krat, dlatego musi wyjść jak najprędzej. Mimo że Hoffa odsiedział zaledwie 2 lata, prawnicy składają wniosek o przedterminowe zwolnienie. Komisja odmawia, a przy tym warunkuje termin ponownego ubiegania się o skrócenie kary na 18 miesięcy. Jimmy nie jest zadowolony, ale robi wszystko, by mieć jak najlepszą opinię. Dopiero co był wpływowym związkowcem, żył w dostatku, a teraz pracuje w warsztacie przy reparacji sienników. Ale nawet tu wychodzi z niego natura działacza walczącego o prawa. Organizuje więźniów, staje na czele grupy i zaczyna zasypywać naczelnika i Departament Sprawiedliwości petycjami o poprawę warunków. Są złe, bo więzienie zbudowano w 1930 roku dla 800 osadzonych. Teraz jest ich 1800. 31 marca 1971 roku komisja po raz drugi odrzuca prośbę o skrócenie kary. Do Hoffy dociera, że dobre sprawowanie nie ma znaczenia. Chodzi o politykę. Nie zostanie wypuszczony dotąd, dokąd będzie przewodniczącym związku. Mało tego, władze nie chcą, by z więzienia kandydował na kolejną kadencję, bo zdają sobie sprawę, że nawet za kratami wygra wybory. Jest jeszcze jeden problem, bardziej osobisty. Zrzeczenie się stanowiska spowoduje uruchomienie emerytury i gigantyczną odprawę. Niespełna 2 miliony dolarów, równowartość dzisiejszych 14 milionów, co zabezpieczy finansowo rodzinę. Dzieci są już dorosłe, ale żona nie pracuje. Dlatego poddaje się i w czerwcu 71 roku składa dymisję, popierając Fitzsimmonsa na swojego następcę. Jest pewny, że gdy odzyska wolność, wróci do gry. Przynajmniej w części się nie myli. Po zrzeczeniu się stanowiska komisja zgadza się ponownie rozpatrzyć wniosek o przedterminowe zwolnienie. Zgadza się i rozpatruje go już miesiąc później, tyle że odmownie. Tym samym staje się jasne, że może w nieskończoność składać wnioski i niczego to nie zmieni. Wspólnie z prawnikami znajduje inną drogę. W międzyczasie, gdy trafił do Louisburga, w fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych zasiadł Richard Nixon. Ten sam, którego Hoffa poparł w wyborach w 1964 roku. Ale w kolejnych wyborach związek poparł kandydata demokratów. Mimo to Nixon wygrał, ale jego administracja dostrzega, że zbliżają się już kolejne wybory. A przychylność związku może przeważyć ich szale. Bo to nie tylko 1,5 miliona bezpośrednich głosów. Związkowcy mają rodziny. W tej sytuacji decyzja Nixona w sprawie ułaskawienia Hoffy może dać wymierne korzyści. 23 grudnia 1971 roku po odbyciu niespełna 5 lat kary Hoffa zostaje zwolniony. Teraz może wrócić do gry. Ale jeszcze tego samego wieczora w hotelu w St. Louis z programu telewizyjnego dowiaduje się, że Nixon podpisał nadzwyczajne złagodzenie kary, warunkując je zrzeczeniem się przez Hoffę podejmowania działalności związkowej do 6 marca 1980 roku, czyli do dnia, w którym powinien zakończyć się jego wyrok. Dopiero teraz orientuje się, że nie docenił marionetkowego prezesa. Ten szybko zbudował pozycję lidera, podporządkował sobie kolejne regiony i nie ma zamiaru rezygnować z władzy zdobytej po trosze przypadkiem, po trosze wykorzystując sytuację. Biznes jest biznes. Teamster popiera Nixona w walce o reelekcję. Ale dla Hoffy jest to dowód, że został sprzedany. Tym bardziej, że w pierwotnym wniosku, który miał trafić do Białego Domu, nie było warunku pozbawiającego go prawa powrotu do działalności związkowej. Mało tego, jego zdaniem zapis znalazł się w dokumencie na wniosek Fitzsimmonsa. Prawnicy Hoffy składają wniosek o usunięcie zapisu ograniczającego, a gdy komisja zwolnień odmawia, pozywają administrację prezydenta, w tym prokuratora generalnego Johna Mitchella oraz specjalnego doradcę Białego Domu Charlesa Colsona o pozbawienie go praw obywatelskich. Motywem miało być utrzymanie władzy przez Fitzsimmonsa. Wychodzi na jaw, że wniosek Departamentu Sprawiedliwości i prokuratury nie dotarł do Białego Domu. A autorem nowej wersji zawierającej ograniczenie jest John Dean, doradca prezydenta, jeden z głównych świadków w aferze Watergate. W 1974 roku sąd federalny uznaje, że nie ma dowodów, by stał za tym Fitzsimmons, a zakaz jest zgodny z prawem. Po latach wyjdzie na jaw, że Dean sporządził dokument faktycznie na prośbę Colsona i Fitzsimmonsa, ale prezydent i tak miał konstytucyjne prawo nałożyć takie ograniczenie. Póki co Hoffa nie zamierza odpuścić. Poza tym ma ogromne wpływy wśród przewodniczących oddziałów i zwykłych członków. Tym samym jest zagrożeniem dla Fitzsimmonsa i 16 przewodniczących regionów. A przy tym wciąż tli się konflikt z Antonym Provenzano. Zażegnanie go jest pierwszą przeszkodą do rozpoczęcia walki o odzyskanie kontroli nad związkiem. Dlatego 30 lipca 1975 roku Hoffa umawia się z mediatorem Giacalone i Provenzano na spotkanie w restauracji Machu's Red Fox. Świadkowie zapamiętują, że widzieli Hoffa odjeżdżającego z parkingu wraz z trzema mężczyznami w bordowym Mercury Marquee. Nie byli to jednak ci mężczyźni, z którymi się umówił. Giacalone był wtedy na siłowni w Detroit, a Provenzano w New Jersey na spotkaniu ze związkowcami. Tuż po zaginięciu ukazuje się autobiografia Hoffa The Real Story. Padają w niej zarzuty pod adresem Fitzsimmonsa o współpracę z mafią, odsunięcie go od władzy w Teamsters za pomocą administracji Nixona i o osobistą zdradę. Książka miała być elementem walki o odzyskanie władzy, ale w tych okolicznościach staje się poważnym oskarżeniem, które wskazuje ludzi, którym zależało, aby zniknął. FBI przez wiele lat będzie prowadzić śledztwo w sprawie zaginięcia, a nikt chyba nie wątpi, że w sprawie zabójstwa Jimmy'ego Hoffy. Sprawcy nie zostaną wykryci, a ciało nie zostanie nigdy odnalezione. Jimmy Hoffa stał się bohaterem kilku filmów fabularnych. Między innymi w 1992 roku w jego postać wcielił się Jack Nicholson. W 2019 roku w filmie The Irishman zagrał go Al Pacino. Nakręcono również wiele seriali dokumentalnych. Wielokrotnie wzmianki o nim pojawiają się w serialu telewizyjnym Rodzina Soprano. Gdy Tony jest operowany, chirurg żartuje, że w jego brzuchu znalazł ciało Jimmy'ego Hoffy.
0: Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
2: Ogłoszenie RMF Classic.
3: Muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
4: Tu Jan Stokłosa. Dla mnie sceną nie do zapomnienia jest scena komponowania Requiem z filmu Amadeusz Milosza Formana. I o niej wam opowiem.
3: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już we wtorek o 11:30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już jutro po 17:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.
6: Twoje domowe studio filmowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

To był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: A w tym tygodniu Kuba, muzycznymi tropami przodków Richarda Bony.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: No ja powiem, mogę tak powiedzieć, dzień dobry, jestem z Kobry, mam dwa bobry, jeden dobry, drugi niedobry.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Reżysera można przedstawiać tytułami jego filmów. No to na przykład Wabank, Seks Misja, King Size, Killer, Vinci, ale można też imieniem i nazwiskiem. Juliusz Machulski będzie gościem najbliższych niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Policyjne patrole jeżdżą wieczorami kilka razy w ciągu dnia. Urzędniczka z gminy obiecała mi to, a właściciel kamienicy dał dobry rabat na komorne przez więcej niż pół roku. No i wymienił drzwi na metalowe. W okolicy gmina założy wkrótce monitoring. Sąsiedzi też są milsi. Oszczędzam na wkład własny. Nie chciałam wydawać na wynajem mieszkania. Brakuje mi już niewiele, żeby pójść na swoje. Tłumaczyła się nerwowo. Lena przyjrzała się jej. Ewa była w znacznie lepszej formie niż po ataku. Znacząco schudła i ścięła włosy. Nie farbowała ich już na świński blond, a naturalna szara barwa była obecnie bardzo modna. Nosiła teraz łagodne fale do połowy ucha, a zielona jedwabna bluzka rozpięta aż do biustonosza przydawała blasku jej twarzy. Lena zauważyła, że Ewa jest lekko umalowana. W mieszkaniu nie było już tak biednie. Miała ogromny telewizor, nowiutką sofę, na której posadziła Lenę i dwa pasujące do niej fotele. W pudełkach przy ścianie piętrzyły się buty. Lena zrozumiała, że ta kobieta dostała pomoc od ludzi po tym traumatycznym wydarzeniu i paradoksalnie uwierzyła w siebie. Jak bardzo różne były historie jej i Darii. Obiecaj mi, że założysz rolety, zażądała zimno Lena. Kup jakieś tanie i każ zamontować zaufanej ekipie, a jeśli wolisz wydawać pieniądze na buty, to chociaż oklej okna gazetami. Dorzuciła obraźliwie, bo chciała wstrząsnąć Ewą. Teraz jesteś widoczna jak na scenie. Kobieta fuknęła oburzona. Przyszłaś mnie pouczać? Rzuciła wrogo. Przyszłam cię ostrzec. Odparła łagodniej Lena. I prosić o pomoc, jeśli też chcesz, żeby ten dewiant został złapany. Liczyłam, że przypomnisz sobie jakiś drobiazg, który łączy się z tamtym zdarzeniem, który pozwoli nam go teraz złapać. Powiedziałam ci wtedy wszystko, co wiem. Zaoponowała Ewa. Skoro sama zostałaś zaatakowana, masz takie same informacje jak ja. Nie mam pojęcia, jak on wygląda. Był zamaskowany. Nie dam ci niczego ponad to, co zapisałaś kiedyś w protokole. Nie znam go, nie widziałam go wcześniej i nie zauważyłam, żeby ktoś mnie śledził. Dokończyła. Ja cię śledziłam. Weszła jej w słowo Lena. Nie widziałaś mnie, kiedy kilka dni temu zaglądałam w twoje okna? Żaden z sąsiadów niczego ci nie doniósł? Jesteś naiwna i pozbawiona instynktu samozachowawczego. Ale dobrze, że chociaż zaopatrzyłaś się w paralizator. Dostałam go od mojego faceta, wypaliła nagle Ewa. Nie jestem już sama. Ktoś się mną opiekuje. Lena pojęła, dlaczego kobieta jest taka odstrojona. Świetnie, pochwaliła ją. To może przeprowadź się do niego. Tylko uważaj, inna dziewczyna została zaatakowana, kiedy narzeczony wyszedł na kilka godzin z mieszkania. Ten zbir jest sprytny, przebiegły. Tak serio nie sądzę, żeby chciał znów zrobić ci krzywdę, bo wyraźnie dobrze sobie poradziłaś, ale lepiej dmuchać na zimne. Czego potrzebujesz? Przerwała jej Ewa i Lena pojęła, że kobieta śpieszy się na swoją randkę. Nie miała pojęcia, czy Ewa zamierza wyjść, czy też schadzka odbędzie się tutaj, ani ile ma czasu, ale nie chciała o to pytać. Znałaś Alicję Świerkowską? Postanowiła wreszcie przejść do rzeczy. On skrzywdził ją jakiś rok przed tobą. Słyszałam o niej na bazarku, odparła Ewa. To było kilka miesięcy po tym, jak umorzyliście moją sprawę. Ktoś palnął, że wcześniej był inny gwałt w okolicy, ale nie znałam nazwiska dziewczyny, ani nie wiem, gdzie dokładnie mieszkała.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

za smutek mój, a pani w dzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złożone.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: to wszystko się bierze? I czy dotyczy to tylko mnie?
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.